durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała, wychowała jak umiała, a gdy

ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy, cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, jego

człowieka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

ciepły piec. Cichy kąt nie ma jak umany, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy, cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego

Macieja kota. Fascynujący z niego facet całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę. Lecz niewątpliwą ma zaletę, gdy spływa wieczór granatowy. On słodko mruczy wprost do ucha,

0: Coraz więcej ofiar rosyjskiego ataku na Kijów. Zginęły 24 osoby. Dziś w stolicy żałoba. Po imprezie techno odwołany dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Na koniec zajrzymy do Bełchatowa. Miasto szuka komiksowych talentów. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Ukraina. Do 24 wzrosła liczba ofiar zmasowanego rosyjskiego ataku na Kijów, do którego doszło poprzedniej nocy. Wśród ofiar jest troje dzieci. Rannych zostało blisko 60 mieszkańców stolicy, z czego kilkudziesięciu przebywa w szpitalach. Jak przekazał prezydent Wołodymyr Zełenski, rosyjska armia uderzyła w 9-piętrowy blok, prawdopodobnie rakietą H-101. Do ataku na miasto skierowano też drony. W Kijowie trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza, bo pod gruzami mogą być ludzie. Pomagają w niej m.in. mieszkańcy.
1: Ona tak krzyczała.
0: To był krzyk ostatniej nadziei. Błagała o ratunek. Zaczęliśmy ją odkopywać. U mnie zaczęła się histeria, panika, ale ja dalej pomagałem. Odkopaliśmy ją do pasa, dalej nie daliśmy radę, ponieważ była przyciśnięta betonową płytą. Relacjonował 18-letni Iwan, który pomagał ratownikom wydostać spod gruzów kobietę. Atakowane były też obwody wołyński, lwowski i zakarpacki, które graniczą z Polską. Dziś w Kijowie dzień żałoby. A my zmieniamy temat. Po imprezie techno dymisja dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Paweł Jaskanis został odwołany ze stanowiska. Zdecydowała o tym minister kultury Marta Cienkowska. A to po kłosie festiwalu, który zorganizowano na terenie zabytkowego dziedzińca. Z tym tematem Michał Skolimowski. Powiedz, jak oficjalnie tłumaczono dymisję?
2: Minister Cienkowska podkreślała, że nie ma zgody na działania, które uderzają w dobre imię muzeum i są sprzeczne z jego fundamentalną misją. Festiwal wywołał ogromne kontrowersje. Na hałas skarżyli się mieszkańcy, a media społecznościowe zalały zdjęcia m.in. trawników zniszczonych przez ciężki sprzęt. Tymczasem zgodnie z regulaminem placówki nie można na jej teren wjeżdżać np. na rowerze czy hulajnodze. Władze muzeum zapewniały, że organizator miał wszelkie niezbędne pozwolenia, w tym od konserwatora zabytków. Wszystko działo się jednak w otulinie rezerwatu przyrody, o czym nie została poinformowana Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.
0: A mówił o tym Michał Skolimowski. Dziękujemy. Pracownicy niemal jednogłośnie powiedzieli nie. Zakończyło się dwudniowe referendum w szpitalu nr 2 w Mysłowicach. Dotyczyło planowanej konsolidacji z placówką medyczną w Jaworznie.
3: Anna Pakulska, wiceprzewodnicząca Solidarności. Przeciwko likwidacji mieliśmy 171 głosów, czyli 91% oddanych. Głosowało 187 pracowników. Wiemy doskonale, że wyniki tego referendum nie są wiążące, ale chcemy, żeby pan prezydent o tym wiedział, że zdecydowana większość pracowników jest przeciwko.
4: Nowak Szczepan, jestem przewodniczącym Związku Zawodowych Solidarność. To nam pokazało teraz tą świadomość pracowników, że wiedzą, z czym to się wiąże. Tak jak sama nazwa mówi, konsolidacja, czyli duży wchłania małego. Nie będą nam tutaj mydlić oczu, że zostawią nam oddziały, zostawią nam ludzi, bo czegoś takiego nie będzie. Po prostu znikniemy.
0: Inicjatywa związkowców to pokłosie narastających obaw w mysłowickim szpitalu. Pracownicy boją się nie tylko o swoje zatrudnienie i przyszłe warunki pracy, ale przede wszystkim o bezpieczeństwo medyczne mieszkańców.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Bełchatów szuka komiksowych talentów. Dzieci i młodzież mają stworzyć własnego superbohatera.
6: To ma być autorski pomysł. Oni sami mają tego bohatera, superbohatera zaprojektować.
7: Tak, to jest ta wartość dodana. Nie chcemy, żeby ktoś kopiował, tylko chcemy uruchomić te niesamowite pokłady, które są w tej chwili w młodzieży, w dzieciach.
6: Jak to zrobić? Czym się kierować?
7: Pierwsza rzecz to trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co dla mnie znaczy bohaterstwo.
0: Z jedną z organizatorek konkursu, Alicją Galewską, rozmawiał Rafał Różycki. Pracę należy dostarczyć do wakacji. W jury zasiądzie uznany na świecie brytyjski ilustrator Mike Perkins, który współtworzył serię dla wydawnictw Marvel oraz DC Comics, w tym przygody Kapitana Ameryki i X-Mena.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
8: Bohaterstwem jest w stanie przed piątą. Dzień dobry, już po szóstej, mamy 4 minuty.
9: Dzień dobry, witamy, Kasia Kozimor,
8: Tomek Waloszczyk
0: i Justyna Bieniek.
8: Bohaterowie.
9: Radio Plus. Tak czy owak, zapraszamy do dziewiątej.

0: Ma nam to tylko tango i wyjątkowo zimny maj. Można by jeszcze było ponucić, chociaż maj się nie kończy, dopiero połowa, więc może druga połówka nas, że tak powiem, zadowoli, ucieszy i będziemy na zero.
1: Pamiętajmy,
0: przynajmniej
1: że...
0: na zero.
2: No, powyżej zera zdecydowanie.
0: O początek był piękny.
2: Ogrodnicy przecież byli, więc temu są winni jak zwykle o ziębieniu.
0: Ale no to zrywamy teraz niezapominajki.
2: Gorące życzenia. Mamy dzień polskiej niezapominajki dzisiaj, a poza tym Czcibora, Dionizja, Florencjusz, Izydor, Jan, Maksym, Miłość, Nadzieja, Paweł, Piotr, Robert, Krzysztof, i Zofia świętują imieniny.
0: A jeśli chodzi o urodzonych tego dnia, Dariusz Szpakowski, polski dziennikarz i komentator sportowy.
2: Obchodzi urodziny brytyjski muzyk, kompozytor Mike Oldfield również.
0: Jan Frycz, polski aktor.
2: Pianista, kompozytor Janusz Stokłosa.
0: I polska aktorka Agnieszka Warchulska.
2: Wszystkiego najlepszego, a teraz już czas na Ewangelię w Radiu Plus.
3: Jezus powiedział do swoich uczniów: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość. Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu, z powodu radości, że się człowiek na świat narodził. Także i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczę i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać. W owym zaś dniu o nic nie będziecie mnie pytać.
4: Pewnie wielu z nas chciałoby, żeby ta Ewangelia dzisiejsza wypełniła się w naszym życiu teraz, już, natychmiast. Smutek w radość. Łzy w uśmiech, przygnębienie w zachwyt. Może ciężko sobie to teraz wyobrazić i uwierzyć w to, ale przez cierpienie może urodzić się jakaś nadzieja. Na razie może jeszcze niewidoczna, ale jednak. Prośmy dzisiaj Pana, prośmy Jego Ducha, aby przemieniał nasze cierpienia w radości, nasze łzy w uśmiech. I prośmy, żeby ta Ewangelia wypełniała się natychmiast, teraz.
5: Radio Plus Warszawa.
6: Reklama.
7: Gotowe lofty i mieszkania. Miejsce z wyjątkowym charakterem i korzyści do wyboru. Fuzja Łódź to loftowy styl i korzyści podczas festiwalu gotowych mieszkań. Wykończenie od 599 zł za metr kwadratowy albo mieszkania od 8900 zł za metr kwadratowy lub rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Umów spotkanie, zobacz fuzję i kup gotowe mieszkanie w Łodzi. Fuzja.archicom.pl.
8: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
9: Tak, tak.
8: Od 6 do 9.
9: Od 6 do 9 w Żabce.
8: Za 6,99 i że na bogato.
9: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
8: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
9: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
8: Dokładnie.
10: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj, sprawdź szczegóły w Omoda JQ Grupa BEMO, Aleja Krakowska 8, Janki koło Warszawy. www.omoda.grupabemo.pl.
6: Po reklamie.

0: Rakete Pass, Żanet w Radiu Plus 25 minut po godzinie 6. No i idzie człowiek czasem głodny do tej restauracji, no bo chce coś zjeść.
1: Najgorzej, bo jak do restauracji idzie, to musi tam się naczekać, pewnie zamówi i zanim mu przyniosą.
0: No dobrze, no ale to wiesz, to po prostu jakby wcześniej trzeba wyprzedzić głód.
1: O, aha, rozumiem, no.
0: I to się wyliczyć. Ale ostatnio czeka nas ekologiczna rewolucja w Unii Europejskiej. Już od sierpnia restauracje, kawiarnie, hotele i bary obejmie nowy zakaz unijny. Pewnie jesteś ciekawy, co to za zakaz może być nowy?
1: Zakaz palenia.
0: Nie, no to już dawno było. Pewnie.
1: Dobrze, zakaz przeklinania.
0: Nie, chodzi o saszetki takie jednorazowe, sól, pieprz, salt, pepper, tam są takie. I sobie potem posypujesz, w razie czego. Oczywiście w ekskluzywnej restauracji to masz tam jakieś kryształy co najmniej na stole, ale jeśli chodzi o szybkie bary, to rzeczywiście tej soli, tej pieprzu w tych jednorazowych takich saszetkach jest mnóstwo. Unia powiedziała nie, bo to są kolejne śmieci, więc teraz będzie albo wspólny dozownik. Podobno są jakieś takie wymysły, że w takim wafelku małym będziemy mieli sól i pieprz.
1: Wafelek
0: pewnie jakiś wytrawny w tym
1: ale
0: wypadku.
1: Ale to ja ci jedną rzecz powiem.
0: No nie wiem.
1: Zdarza mi się, nie dalej jak wczoraj. No. Piłem espresso w lokalu.
0: I
1: zawsze mi... Nie, właśnie pani przynosi zawsze wczoraj dwie takie, jak to się
0: saszetki,
1: nazywa?
0: Tak.
1: Takie poróżne.
0: No, tytki. No. Tak.
1: Ja nie skorzystałem, no bo espresso, no gdzie będę słodził. I ja zawsze sobie je wynoszę, bo zdarza się od czasu do czasu, że zapomnę cukru kupić. No
0: i wtedy sobie
1: na ratunek mam to.
0: No to teraz
1: i na pracy też czasem cukru zawsze. No właśnie, popsuli wszystko.
0: Tego keczupu jednorazowego też już nie weźmiesz.
1: No, a to tak w innym barze mam takim popularnym, że zawsze zaznaczam bez keczupu, a i tak dostaję.
0: No widzisz. No dobrze, za chwilę na naszej antenie zapowiedź weekendowych opadów deszczu. Lombard, szklana pogoda już teraz na antenie Radia Plus. Bądźmy gotowi.

0: No dobrze, dobrze. W przyrodzie musi trochę deszczu być, musi popadać gdzieniegdzie susza ogromna. Ale czemu w weekend? No to jest pytanie podstawowe.
1: Niech nocą pada, no może się uda, może tak się wydarzy.
0: Świetnie się śpi przy opadach deszczu.
1: No to prawda. Za chwilę najnowsze wiadomości i prognoza pogody już teraz w Radio Plus.
2: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek dolnośląski pożar hali magazynowej w Chruścinie. Konieczna była ewakuacja budynku. Trzy osoby, które przebywały w pobliżu, zatruły się dymem. Zajęli się nimi ratownicy. A w ogniu stanęła hala zakładu zajmującego się przetwórstwem mięsnym. Na miejscu jest ponad 40 zastępów straży. Ich działania mogą potrwać kilka godzin. A my wracamy jeszcze do decyzji Pentagonu, który wstrzymał planowaną rotację amerykańskiej brygady pancernej do Polski. Jak podkreśla telewizja CNN, ruch sekretarza obrony Pita Hegseta był bezpośrednią reakcją na krytykę prezydenta Trumpa pod adresem europejskich sojuszników. Jak donosi stacja, obok wspomnianej brygady, której część już jest na miejscu i teraz musi wracać do Teksasu, chodzi o planowane jeszcze przez administrację Bidena stałe rozmieszczenie batalionu artylerii dalekiego zasięgu w Niemczech. Hegset miał też odwołać dowództwo w Europie nadzorujące zdolności dalekiego zasięgu. Finał turnieju w Rzymie nie dla Igi Świątek. Polska tenisistka przegrała w półfinale z Eliną Świtoliną. W pierwszym secie Świątek przegrała minimalnie 4-6, w drugim zagrała niemal bezbłędnie i wygrała 6-2. W decydującej partii popełniła kilka kosztownych błędów i nie była w stanie wykorzystać breakpointów. Ukrainka wygrała 6-2 i to ona w finale zagra z Kokogow.
2: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Są konsekwencje głośnego koncertu. Paweł Jaskanis został odwołany z funkcji dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, informuje Ministerstwo Kultury. Powodem odwołania było złamanie umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych muzeum oraz programu jego działania i naruszenie dobrego imienia instytucji. Noc muzeów będzie nie tylko w Warszawie, ale też pod Warszawą. W Piasecznie otwarta będzie Izba Pamięci Piaseczyńsko-Grójeckiej Kolei Wąskotorowej. Zachęca kustosz Izby Maurycy Kosewski.
3: Bardzo dużo ciekawostek, trochę dokumentów, trochę rozkładów jazdy, dużo zdjęć, no i film Pan Ciuchcia z 1971 roku, pokazujący, jak ta kolej wyglądała właśnie w tamtych czasach. O godzinie 19 wyruszy także specjalny biletowany pociąg do Złotokłosu. Wróci tutaj na stację w Piasecznie około godziny 20. No i z racji tego, że jest to noc muzeów w klimacie PRL, na pierwszym peronie naszej stacji będzie można podjąć współzawodnictwo w układaniu bardzo dużych puzli.
2: Noc muzeów już jutro. Pochmurno z przejaśnieniami w Warszawie. Po południu możliwy także przelotny deszcz. 10 stopni mamy, maksymalnie będzie 19. Ciśnienie umiarkowane 1002 hektopaskale. Wiatr słabo powieje z południowego wschodu. Biometr jak na razie jest korzystny.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Dzień dobry z uśmiechem. Mówimy za 26 minut 7.
5: Witamy i zapraszamy do godziny 9. Jesteśmy z wami w piątek, 15 maja. Kasia Kozimor.
4: Tomek Walaszczyk.
5: No my tu gadu, ja nie wiem, o czym ty myślisz od samego rana.
4: O tym, żeby się cieszyć. Tak minister zdrowia mówi.

0: Tomek myśli od samego rana.
1: Jeżdżę po kraju i widzę, jak ludzie się cieszą, tak orzecze minister zdrowia. Po latach nieudanych reform w ochronie zdrowia nareszcie nastąpił przełom. Znalazły się pieniądze na geloterapię, czyli leczenie śmiechem. Z tym, że na ten rodzaj terapii można zapisać się prywatnie, bo jak ktoś zapyta, co pan tak szczerze zęby, lepiej odpowiedzieć, że tak prywatnie się śmieje. Na NFZ i to bez kolejki na razie jest leczenie uśmiechem. Już 2 lata temu była minister zdrowia, mówiła, że widzi samych uśmiechniętych ludzi. No ale mówiła tak ogólnie, politycznie. Dzisiaj radość związana jest z reformami zdrowotnymi, bo w systemie widać już 18 miliardów złotych z KPO, tak mówi obecna minister. Że koń by się uśmiał? No właśnie, i dlatego ma końskie zdrowie i nawet koniaku nie trzeba już dawać.
0: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
4: Gotowe lofty i mieszkania. Miejsce z wyjątkowym charakterem i korzyści do wyboru. Fuzja Łódź to loftowy styl i korzyści podczas Festiwalu Gotowych Mieszkań. Wykończenie od 599 zł za metr kwadratowy albo mieszkania od 8900 zł za metr kwadratowy lub rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Umów spotkanie, zobacz fuzję i kup gotowe mieszkanie w Łodzi. Fuzja.archicom.pl.
5: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
6: Tak, tak.
5: Od 6 do 9.
6: Od 6 do 9 w Żabce.
5: Za 6,99 i że na bogato.
6: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
5: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
6: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
5: Dokładnie.
7: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
8: Maj w Karkonoszach smakuje najlepiej na świeżym powietrzu. W Green Mountain czeka na Was wiosenny odpoczynek pełen relaksu i górskich widoków. W soboty rozpalamy grill i celebrujemy wspólny czas. Tuż obok czekają karkonoskie szlaki. Po aktywnym dniu zanurz się w strefie wellness, odpręż się w spa i zwolnij choć na chwilę. Dla najmłodszych przygotowaliśmy animacje i atrakcje. Maj w Green Mountain w Karpaczu. Góry, grill i relaks w wiosennym wydaniu. Sprawdź ofertę na green-mountain.pl.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Mamo, one latają wszędzie!
13: I mogą usiąść nawet na tobie.
4: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
14: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: Są trzejci zimni ogrodnicy, ale pamiętajmy, że królowa jest jedna. Ona, Zofia. Zimna Zofiszka.
1: Pan pozwoli, moja żona Zofia.
0: No dobrze, pozwalamy. Artur Moczarski opowie nie tylko o niej, ale też o kilku innych postaciach i ważnych wydarzeniach związanych z 15 maja.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 15 maja 1948 roku, dzień po proklamowaniu powstania państwa Izrael, wybuchła pierwsza wojna izraelsko-arabska. Tego dnia w roku 1977 w Krakowie po śmierci Stanisława Pyjasa studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego powołali Komitet Solidarności, pierwszą niezależną organizację studencką w PRL-u. Zośka nazywana jest zimną, bo przynosi majowe chłody, ale w tradycji kobieta, która nosi imię Zofia, jest bardzo zdolna i inteligentna. To sympatyczne imię wiąże się z urodą, wielką odwagą i pogodnym charakterem. A święta Zofia żyła w I wieku po Chrystusie i wedle legendy była dostojną rzymską patrycjuszką. Przyjęła chrześcijaństwo wraz z trzema córkami, a w czasie prześladowań odmówiła złożenia ofiary na ołtarzu bogini Diany. Cesarz Hadrian skazał ją na okrutne męki i śmierć i nie oszczędził też jej córek. Ale Zofia do końca była bardzo dzielna. W VII wieku po Chrystusie jej relikwie trafiły do alzackiego klasztoru w Eschau.

0: Jest piątek, więc co was powstrzymuje? Ja wiem, co nas może powstrzymać przed wyjściem z domu. To, co zdarzyło się na naszym profilu facebookowym, czyli szlówka zahaczyła o klamkę. Są takie przypadki.
1: Bywają tak, rzeczywiście, że coś zostanie na klamce.
0: Napiszcie, czy coś was powstrzymuje dzisiaj, czy jesteście zmobilizowani, żeby ten piątek szybko jakoś tam załatwić i rozpocząć weekend. To na naszym Facebooku.
1: Zapraszamy, a za chwilę najnowsze wiadomości w Radio Plus.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
5: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
6: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
5: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
6: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
5: O, pyszna zapiekanka.
6: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
5: To rozumiem.
6: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
7: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
8: Czas na rower. W Skiteam czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skiteam i na skiteam.pl. Skiteam!
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Po reklamie.
2: Radio Plus Warszawa.
12: Płonie hala zakładów mięsnych na Dolnym Śląsku. 4 osoby zostały ranne. O szczegółach za chwilę. Sprawca strzelaniny nadal na wolności. Dzisiaj sekcja zwłok ofiar. Wrócimy też do tragicznych wydarzeń w Lubinie. Skrzyknęli się i stworzyli sierociniec w Ugandzie. Taki pomysł mieli mieszkańcy Zielonej Góry. Minęła 7. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 4 osoby w szpitalu, wracamy do całonocnej akcji strażaków na Dolnym Śląsku. Płonie zakład mięsny w Chruścinie. Ogień pojawił się tam wieczorem. Akcja gaśnicza jest trudna, bierze w niej udział 40 zastępów z Dolnego Śląska i Wielkopolski.
13: Pali się hala o wymiarach mniej więcej 140 na 50 metrów. Część hali już się spaliła. Pożar się rozprzestrzenił na pozostałą część obiektu. Dach w niektórych miejscach jest przepalony. Z informacji uzyskanych wiemy, że 4 osoby pracownicy zakładu trafiły do szpitala, które odtruły się dymem.
12: Mówi nam Marcin Klefas ze Straży Pożarnej w Górze. Służby apelują do mieszkańców o nieotwieranie okien. Dym kieruje się w stronę zabudowań. Pentagon anulował plany rotacyjnego przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski, informuje agencja Reuters, powołując się na 2 anonimowych urzędników. Według CNN ta decyzja to pokłosie krytyki prezydenta Trumpa wobec europejskich sojuszników. Doniesienia o redukcji amerykańskich wojsk w naszym kraju są nieprawdziwe, zapewnia tymczasem szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
14: Pracujemy zarówno nad zwiększeniem liczebności, jak i zdolności operacyjnych wojska amerykańskiego stacjonującego w Polsce. Reorganizację, którą prowadzi administracja amerykańska. Te zmiany mogą wpływać na rodzaj wojsk czy miejsce dyslokacji w Europie.
12: Jak podkreśla szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki, sam Donald Trump zapewnia, że Amerykanie nie zmniejszą liczby wojsk w Polsce.
15: Przypominam rozmowę prezydentów Nawrockiego i Trumpa w Waszyngtonie 3 września. Tam padło takie jasne zapewnienie o obecności, przynajmniej w dotychczasowym kształcie czy ilości żołnierzy US Army na terytorium Polski.
12: Do reorganizacji wojsk USA w Europie ma dojść po tym, jak prezydent Trump zapowiedział wycofanie 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Sprawca strzelaniny nadal nieuchwytny, dziś sekcja zwłok ofiar. Trwa policyjna obława po tragicznych wydarzeniach w Lubinie na Dolnym Śląsku. Przypomnijmy, na osiedlu Przylesie zginęły dwie osoby, jedna została ranna. Z tymi informacjami Michał Skolimowski, powiedz, jakie są najnowsze ustalenia służb?
11: Zarówno policja, jak i prokuratura nie chcą mówić o szczegółach. Wiadomo, że trwa obława za sprawcą i to by było na tyle z informacji oficjalnych. Z tych nieoficjalnych z kolei wynika, że mężczyźni się znali, a poszukiwany to 21-latek. Ofiary były też znane policji i wiele wskazuje na to, że były związane ze środowiskiem kibicowskim Zagłębia Lubin. Jedna z grup zaapelowała do innych kibiców o ubranie się na czarno na najbliższy mecz.
12: A mówił o tym Michał Skolimowski. Dziękujemy. Bezpłatne konsultacje, ale też terapia. W Łódzkiem rusza pilotażowy program wsparcia psychologicznego dla studentów.
16: Czy to ma być krótkoterminowe rozwiązanie, które pomaga przejść przez sytuację, która jest doraźna na tu i teraz? Czy też wymaga to kilku, czy nawet kilkunastu spotkań? Jeśli wymaga, to tak, to będziemy starali się dopasować do tego, żeby pomoc, po którą przychodzi student, odpowiedziała na jego potrzeby.
12: Tłumaczy koordynatorka Magdalena Jóźwiak. Bezpłatny dostęp do pomocy psychologicznej jest potrzebny na co dzień, komentuje Jakub Cisło z Samorządu Studentów Politechniki Łódzkiej.
17: Bardzo duża ilość moich znajomych spotyka się z takim problemem, że albo przeżywa w życiu niesamowicie ciężkie sytuacje, albo po prostu nie daje sobie rady ze stresem, z presją, która jest na nich nakładana, a nie mają pieniędzy na to, żeby wydawać 1200 zł miesięcznie na wizyty u psychologa, psychoterapeuty.
12: Z badań wynika, że nawet 65% studentów ma zaburzenia lękowe, co piąty cierpi na depresję.
2: Wiadomości Radia Plus.
12: Do niedawna żyły w bardzo trudnych warunkach, teraz będą mieć bezpieczne miejsce do życia. Grupa Zielonogórzan stworzyła sierociniec w Ugandzie.
18: Dokładnie chcemy ogrodzić tę działkę, bo nie jest mała. Chcemy zrobić bramę, chcemy dokupić jeszcze kawałeczek ziemi, żeby mogły uprawiać kukurydzę, tam różne rzeczy. Zagrodę dla zwierząt też chcemy stworzyć, tak aby dzieciaki mogły być samowystarczalne, żeby mogły mieć kury, króliki, kozy. Trochę warzyw, owoców z tej działki.
12: Tłumaczy Piotr Pieniążek, zaangażowany w akcję. Jest jeszcze wiele do zrobienia, a każdy może coś dorzucić od siebie, między innymi podczas Uganda Party 2, koncert charytatywny w Zielonej Górze już dziś. A my sprawdźmy, co czeka nas dziś w pogodzie.
19: Pochmurno z przejaśnieniami, choć teraz więcej słońca, ale po południu już możliwy przelotny deszcz. 19 stopni w najcieplejszym momencie dnia w Warszawie dziś, aktualnie około 10. Ciśnienie umiarkowane, bo barometry w stolicy pokazują 1002 hektopaskale. Biometr jest na razie korzystny, wiatr słabo powieje z południowego wschodu.
20: Twist in my Sober, czy Tanita Tikaram na początek tej godziny, to oznacza, że po siódmej już mamy.
1: Tak jest, dzień dobry.
20: Sześć.
1: Kasia Kozimor.
20: Tomek Waloszczyk.
1: Za chwilę też kombi i Black and White.
2: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: No nie, no nie, no nie. Różne tak, były oszustwa.
1: Tak, trzeba być na tak.
0: No ale teraz na nie. Zdecydowanie nie mówimy o oszustom. I mówimy tak, seniorom, uważajcie, bądźcie ostrożni. No różne już były oszustwa, ale na włoskiego marynarza?
1: Na włoskiego marynarza?
0: No jeszcze
1: ja
0: tego
1: bym
0: nie
1: się
0: grali.
1: Nie nabrała.
0: No 72-latka, już nie powiem z jakiego powiatu, no z Polski w każdym razie.
1: No.
0: Zaufała mężczyźnie, który podawał się za włoskiego marynarza. Poznała go na jakimś tam portalu randkowym.
1: Gdzie to seniorzy po portalach hasają?
0: Ale to włoski marynarz to brzmi od razu w sposób niezaufany, bo po
1: jak
0: pierwsze...
1: Jak szwedzki kucharz.
0: Po pierwsze włoski, to on to będzie się kłócił, będzie się rozstawał, oni są zbyt temperamentni.
1: Tak, to prawda.
0: A po drugie marynarz, no to przecież go w domu cały czas nie będzie. Ale już pomijając to, włoski marynarz też może być wspaniałą osobą, ale ten akurat był oszustem, żaden włoski, żaden marynarz, on po prostu naciągnął kobietę i ona przelała mu, ale z jakiego powodu? Mhm. On napisał, że gdzieś do Sydney płynie z kontenerami, mhm. statek
1: no,
0: im
1: to
0: się...
1: długo nie będzie.
0: Ale statek im się popsuł i on potrzebuje na naprawę. No i ona mu biedna wysłała te 140 tysięcy złotych.
1: No to przecież 140 za to nawet śrubki nie dokręca.
0: Ale namawiamy wszystkich, żeby pomyśleli troszkę, nie widzieć człowieka w życiu
1: no właśnie,
0: na własne oczy.
1: Na oczy nie widziała,
0: i wysłała tyle pieniędzy przecież oszczędności pewnie połowy życia. No.
1: Widzisz, jak to człowiek lubi żyć ułudą.
0: To trochę tak, no to jest takie, że chcemy się zakochać, chcemy przeżyć coś,
1: dokładnie.
0: Jakąś miłość. No. Tylko najpierw sprawdźmy tego kandydata. No.
1: No, wybadajmy w teren, że tak powiem, a nie trzeba, z falami wszystko poszło.
0: Trzeba mu go namówić, żeby wziął jakiś rejs do Gdańska albo do Świnoujścia chociaż.
1: 16 minut po 7 za chwilę na naszej antenie.
0: Naprawdę, uważajcie.
1: Ostrzegamy, tak.
0: I osoby, które wiedzą, że no, ci starsze osoby, seniorzy nie do końca się dobrze poruszają w tych różnych zawiłościach mediów społecznościowych, a jeszcze czasem mogą być lekkomyślne, no pogadajmy, wpłyńmy i ostrzeżmy.
1: Dokładnie tak. Za chwilę Eagles, Hotel California, Taylor Dane, Tell It to My Heart.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
3: Develia. Dobrze być w domu.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.

0: Na naszym profilu facebookowym Radia Plus klamka kogoś zatrzymała, bo pociągnęła za szlufkę. Zdarzają się takie przypadki. Co nas jeszcze trzyma? Dawid napisał: największą siłę przyciągania i tak ma łóżko o poranku. Izabela też napisała: jak dobrze, że teraz nie muszę się spieszyć. A nie, ją to by coś przyciągnęło pewnie z chęcią. Myślę, że to będzie dobry dzień. Ona przynajmniej nie musi szybko wybiegać i nie ma...
1: No dobrze, dobrze.
0: ...ryzyka takich wypadków jak z tą klamką.
1: Ale widzę, że Piotrowi wyrosły skrzydła.
0: Dlaczego?
1: Jakby tak trochę, bo tylko 8 godzinek i mamy weekend. To, że od poniedziałku charówka od nowa, no to cóż. No pewnie, że cóż, najpierw skupmy się na weekendzie.
0: 8 godzin szybko zleci, tym bardziej jak człowiek się zajmie robotą, a nie będzie rozmyślał, co tam będzie w sobotę czy niedzielę robił.
1: Otóż to, czas na wiadomości w Radio Plus. W skrócie i najnowsze wieści pogodowe już teraz.
2: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Jest w 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Alarm w Finlandii i na Łotwie po doniesieniach o dronach, które mogły naruszyć ich przestrzeń powietrzną. W rejonie Helsinek częściowo wstrzymano ruch lotniczy, a wojsko postawiło w stan gotowości myśliwce, śmigłowce i okręty. Podobne ostrzeżenia wydano na Łotwie, zwłaszcza przy granicy z Rosją i Białorusią. Na ten moment zagrożenie minęło. Może mieć związek z przestępczością zorganizowaną w Polsce. Nasze służby zatrzymały obywatela Rosji. Mężczyzna posiada status tak zwanego wora w zakonie. To najwyższy tytuł w hierarchii świata przestępczego w krajach byłego Związku Radzieckiego. Do zatrzymania doszło pod koniec kwietnia na Mazowszu. 79-latek trafił na razie do strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców. Wygrana Realu Madryt z niemającym już szans na utrzymanie Realem Oviedo. Królewscy wygrali 2-0. Na Bernabeu była jednak dosyć napięta atmosfera. Na trybunach interweniowały służby porządkowe, które zabrały kibicom transparent z napisem skierowanym do prezesa klubu Fiorentino odejdź. Z kolei kiedy na boisko wchodził Kylian Mbappé, pojawiły się gwizdy.
2: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Zbliżają się zapisy do lata w mieście, ruszą w poniedziałek. Elektroniczna rekrutacja potrwa do północy 31 maja. Podczas wakacyjnej przerwy od nauki miasto zapewni miejsca dla ponad 39 tysięcy dzieci w ponad 160 miejskich szkołach. To na tygodniowych turnusach z opieką dzienną oraz mnóstwem ciekawych zajęć, warsztatów i wycieczek. Parafia Wszystkich Świętych w Warszawie upamiętniła byłego proboszcza księdza Zygmunta Kaczyńskiego. Wybitny kapłan i społecznik był proboszczem parafii od 1946 do 1953 roku, mówi profesor Paweł Skibiński.
3: W wyniku niesłusznego aresztowania został wtrącony do więzienia i tam zmarł. Chociaż przecież większość jego aktywności to był czas przede wszystkim międzywojenny. Był posłem, był szefem katolickiej agencji prasowej. Ważny jest też okres jego działalności wojennej. Ukoronowany ponadrocznym ministerstwem oświaty w rządzie Mikołajczyka.
2: To drugie popiersie, które stanęło w tym roku w kościele na Placu Grzybowskim. Wcześniej uhonorowany został Marceli Godlewski.
0: Sponsorem programu jest organizator World Balloon Festival. Festiwal balonów w warszawskim Expo 21. festiwalbalonów.pl.
2: Pochmurno z przejaśnieniami, po południu możliwy przelotny deszcz, 10 stopni teraz maksymalnie, 19. Wiatr słaby z południowego wschodu, ciśnienie umiarkowane, a biometr w Warszawie nam sprzyja.
0: Sponsorem programu był organizator World Balloon Festival. Festiwal balonów w warszawskim Expo 21. festiwalbalonów.pl. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Ding dong, ding dong, 7:34. A może nawet drrr. Budzimy się.
5: Bum, bum, bum, bum. Dzień dobry, witamy. Kasia Kozimor.
4: Kto to? Sąsiad wali chyba.
5: No chyba
4: młotem. Wali. Tomek Waloszczyk.
5: Zapraszamy do 9:00 poranny program Radia Plus. To rano wstaje, dopiero się rozkręca. Za chwilę Anna Jantar, za każdy uśmiech twój. Uśmiechajmy się do siebie nawzajem, bo uśmiech czyni cuda. A teraz Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul.

0: A w Radomiu rewitalizacja, bardzo fajnie, słusznie, bo było brzydko, jakiś tam gruz był, resztki trawnika i brzydko wyglądało pod wiaduktem. Postanowiono wszystko trochę odświeżyć, odnowić, tylko
1: super.
0: Coś poszło nie tak.
1: To znaczy?
0: No pod wiaduktem posadzono drzewa.
1: Oj, to jak urosną, to będzie problem.
0: No bo właśnie będzie problem, poza tym pod wiaduktem jest dużo cienia, mało słońca i jak tu trzeba podlewać chyba ręcznie, no bo przecież to deszcz nie dotrze i się zastanawiają, niektórzy się w głowę pukają.
1: No ktoś tu nie pomyślał.
0: Ale ratusz odpowiada, że drzewa sobie poradzą, poza tym to są takie odmiany kuliste, które dorosną do 6 metrów i dalej nie będą rosnąć. No zobaczę, czas pokaże, jak
1: no
0: to
1: dobrze,
0: mówią.
1: No dobrze, będziemy obserwować.
0: Najmądrzejsi ludzie zawsze mówią, czas pokaże i zobaczymy, chociaż podobno jedno drzewko już uschło i trzeba było
1: dobrze,
0: przesadzić,
1: dobrze, to był
0: wysadzić.
1: Tylko przypadek, a nie potwierdzający reguły.
0: To jedno sobie nie poradziło, bo to zawsze

0: przyrodzie słabszy ginie. No,
1: no tak, tak.
0: No to zobaczymy. No dziwaczny trochę pomysł. Te samochody nie mają gdzie parkować. No,
1: no bo... nie, pod wiaduktem to w ogóle kiepskie miejsce do parkowania.
0: Nie, czasem są, tylko to trzeba zrobić ładny parking, a nie takie, że tu parkują na dziko.
1: Nie, ogólnie rzecz biorąc, że beton znikł, a pojawiła się kora drzewowa,
0: jak no widzę, tak,
1: to,
0: no.
1: To dobry pomysł. Te drzewka, no to cóż, czas pokaże, tak jak mówiłeś.
0: No nie, niech rosną na zdrowie, ale chyba jednak rzeczywiście ludzka siła będzie musiała je podlewać.
1: Dobrze, Erik Carmen za chwilę.
0: O, albo jak wiadukt zacznie przeciekać, no bo
1: nie,
0: to...
1: Nie, idźmy tak daleko.
0: No to może będzie dobrze.
1: Erik Carmen za chwilę Hungry Eyes, będzie też Tina Turner, Foreign Affair, to jest Radio Plus, za 17 minut 8.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
7: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
10: Tak, tak.
9: Od 6 do 9?
10: Od 6 do 9 w Żabce.
9: Za 6,99 i że na bogato.
10: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
9: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
10: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
9: Dokładnie.
11: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chips Lays? Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
15: Miesiąc zamknięty na plusie?
16: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
15: A jak to działa?
16: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
15: To rzeczywiście jasny wybór.
16: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
17: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Marian, a po całym tygodniu pracy...
20: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
21: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
22: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
23: Masz już Modivo Club Gold?
24: Nie, a warto?
23: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
24: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
23: W Modivo eObuwie, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
24: Brzmi super, no to jak dołączyć?
23: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
25: Po reklamie.
2: Radio Plus Warszawa.

0: Paulina Ferry, Tina Turner w Radio Plus. Za 5 minut będzie godzina 8.
1: Pytanie przed śniadaniem.
2: I teraz pytanie, czy w czasie deszczu dorośli się nudzą? Bo nadchodzi znów fala opadów deszczu. Może nie będzie cały weekend jednakowy, ale i w każdym regionie kraju, ale generalnie będzie deszczowo i to miejscami intensywnie. Dlatego was pytamy, jakie plany na weekend, zakładając, że będzie lało.
0: Czyli coś pod dachem pewnie. Jeśli macie jakieś fajne pomysły, napiszcie nam o tym. Jeśli nie fajne, bo przyziemne i takie codzienne, to też napiszcie. Nie ma się co krępować i wstydzić.
2: A może są tacy hardkorowcy, którzy mimo deszczu planują aktywności zewnętrzne? Napiszcie do nas 691 141 141. Czekamy na SMS-y.
0: Ja miałam w planie kajaki 17, ale nic.
2: Ale to ja mam taki płaszcz przeciw
0: deszczu. Spłynęły z deszczem.
2: Pożyczę ci taki, mam, nieprzemakalny.
0: Mam jeszcze w sumie piankę neoprenową, ale jeszcze w niej nie pływałam w kajaku, to pewnie... No nie wiem, sprawdzimy, zobaczymy. No dobrze, za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii. Za 4,5 minuty będzie godzina 8, a teraz 2 plus 1. Easy come, easy go.

0: Jeszcze jeden głos w sprawie klamki, która przytrzymuje nas, gdy się spieszymy. Ja co napisał, klamki mają wbudowany czujnik pośpiechu. Im bardziej się spieszysz, tym celniej celują w twoją szlufkę, kieszeń, słuchawki albo pasek od torebki lub plecaka. Ja wtedy wrzeszczę, no nie, jakbym tak chciał zrobić, to by się nie udało. Jakby człowiek tak samemu chciał trafić w tę klamkę. Przez tę sytuację już kilkanaście fajnych spodni i kurtek musiało zakończyć żywot poprzez rozerwanie. No to ja mam propozycję. Mhm. Zamieniamy takie klamki na gałki.
1: A to ty i też złapią.
0: Też?
1: Tak, trochę trudniej, ale też potrafią
0: złapać. To spryciule.
1: Dobrze, za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości i prognozy
0: pogody. Bo one chcą, żebyśmy w domu zostali.
1: Zdecydowanie. Ale nie, nie, nie.
0: To taka klamka sama będzie.
1: My się nie damy. Za minutę ósma.
2: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Kijów opłakuje ofiary. W ukraińskiej stolicy trwa akcja ratownicza. Po kolejnym rosyjskim ataku jest wiele ofiar. Za moment u nas relacja naszego ukraińskiego korespondenta. Spłonęło prawie 1160 hektarów. Wrócimy także do gigantycznego pożaru w Puszczy Solskiej. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. W Kijowie dopiero co zakończyły się prace poszukiwawczo-ratownicze na gruzach zniszczonego bloku. Operacja po uderzeniu rosyjskiej rakiety trwała ponad dobę, a był to największy atak na ukraińską stolicę. Z nami na łączach jest w tej chwili nasz korespondent Ołech Biłecki. Dzień dobry.
2: Witam, dzień dobry.
1: Kijów dzisiaj w żałobie. Powiedz, jak wygląda ten najnowszy bilans ataków?
2: Tak, oficjalnie dzisiaj w Kijowie został ogłoszony dzień żałoby. Do 24 wzrosła liczba ofiar po zmasowanym ataku Rosjan. Troje z nich to dzieci. Jak informują ratownicy, poszukiwanie ofiar i sprzątanie gruzów nie zostało zatrzymane ani na chwilę, nawet w nocy. Wczoraj podczas ostrzału rosyjska rakieta zniszczyła część bloku mieszkalnego w jednej z dzielnic ukraińskiej stolicy. Łącznie w Kijowie ucierpiało 47 osób, a pomocy psychologicznej potrzebowało prawie 400 cywilów. Obrona powietrzna, podsumowując atak, mówi o 56 rakietach oraz ponad 650 dronach wypuszczonych w ciągu minionej doby. Dzisiejszy poranek w stolicy Ukrainy zaczął się również z alarmu. Było to zagrożenie dronowe. Kijów, Ołech Biłecki.
1: Bardzo dziękujemy za relację. Wniosek o ekstradycję gotowy, czekamy na ruch sądu, stwierdził w rozmowie z TVP minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Chodzi o sprawę Zbigniewa Ziobry, który z Węgier wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Żurek zapewnił, że procedurę będzie można rozpocząć od razu po postanowieniu Sądu Okręgowego w sprawie zażalenia na areszt polityka PiS-u. Posiedzenie wyznaczono na 8 września, a przygotowanie wniosku o ekstradycję, jak stwierdził minister sprawiedliwości, ma wywrzeć presję na sąd, by przyspieszył swoje działania. 1157 hektarów to dokładna powierzchnia Puszczy Solskiej, która spłonęła w ostatnim gigantycznym pożarze. Jak mówi Adam Kraczek z Nadleśnictwa Józefów, największe straty w drzewostanie leśnicy odnotowali drugiego dnia.
3: Tutaj w tym obszarze, który obejmuje około 400 hektarów, prawdopodobnie będzie konieczne całkowite uprzątnięcie tego drzewostanu w jak najszybszym terminie, po to, aby jeszcze nie nastąpiło techniczne uszkodzenie tego surowca przez szkodniki wtórne, które spodziewamy się, że bardzo w krótkim okresie czasu zaczną to drewno atakować.
1: Leśnicy nadal patrolują tereny, sprawdzając, czy nigdzie nie dojdzie do wtórnego pożaru. Nadal nie oszacowano strat w zwierzynie leśnej, zbada to specjalna komisja. Sędzia sportowy chroniony jak funkcjonariusz publiczny, to za sprawą zmiany w przepisach. Zgodnie z nowelizacją, za naruszenie nietykalności takiej osoby będzie groziło 15 lat więzienia.
4: Sędziowie zyskają też narzędzie, by chronić swoje dobre imię, na przykład przed komentarzami w internecie. Oznacza to, że w przypadku, kiedy sędzia poczuje się pokrzywdzony, w danej sprawie będzie go jako funkcjonariusza publicznego reprezentował. Państwo. Zmiany pozytywnie ocenia Michał Listkiewicz, były prezes PZPN i sędzia międzynarodowy.
5: Nie mam nic przeciwko temu, żeby kibice gwizdali, buczeli, jak im się nie podoba decyzja sędziego, no bo taka jest specyfika sportu. To nie jest sala teatralna czy koncertowa, ale nie może to się przeradzać w agresję fizyczną, w obrażanie.
4: Zmiany wejdą w życie 22 maja.
1: A tematem zajął się Mateusz Gołębiewski.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: W kilka godzin zebrali ponad 30 litrów krwi. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się wiosenna zbiórka organizowana przez pracowników kopalni i elektrowni Bełchatów.
6: Jestem pracownikiem tej firmy, no i korzystam też właśnie, że jest to akurat tutaj blisko. Dla mnie osobiście no jest to taki jakiś powód pewnie też do dumy, że przyczyniam się, wspieram to krwiodawstwo.
1: Mówi pan Rafał, była to już 22. wspólna akcja górników i energetyków.
7: I dzielimy się po prostu tutaj wspólnie razem, co też powoduje, że kolejne osoby widzą, że coś się dzieje, tak, że jest oddawanie krwi, że to jest popularne, że to jest dobre i też przychodzą, też się dzielą.
1: Mówi jeden z organizatorów, Mariusz Warchoł z elektrowni Bełchatów. Kolejna taka duża akcja odbędzie się jesienią. A my sprawdźmy, co czeka nas dziś w pogodzie.
8: Za oknami na razie naprawdę dużo słońca, ale sytuacja może się zmienić w ciągu dnia, bo po południu będzie więcej chmur i może z nich przelotnie popadać, mogą pojawić się też burze. 10 stopni teraz, maksymalnie 19, wiatr słaby z południowego wschodu. Biometr na razie nam sprzyja, ciśnienie w Warszawie jest umiarkowane, na barometrach mamy 1002 hektopaskale.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
9: Przepraszam, że jak powiem sędzia Kalosz,
10: tak,
9: to będę
10: możesz.
9: Ukarany?
10: Nie, nie, możesz.
9: A to dobrze, no.
10: Znaczy, wydaje mi się, bo zawsze się mówi sędzia Kalosz.
9: No, znaczy, no. Zawsze to się inaczej mówi, ale
10: a
9: Kalosz
10: skąd to, wzięło,
9: to tak ładnie.
10: Ten Kalosz.
9: A nie wiem skąd ten Kalosz, w każdym razie na tę pogodę weekendową nam się przyda.
10: Tak, zdecydowanie. Kalosz. I jeszcze do tego sędzina parasolka. No dobrze, lecimy Blondie, za chwilę Maria, teraz Bad Boys Blue, You're My Woman na antenie Radia Plus, 6,5 minuty po 8.
9: Przed pogodową sprawiedliwością nie uciekniemy.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: A z nami jest Maciej, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: No właśnie, my pytamy o plany na weekend, zapomnieliśmy o jednym. I to mimo deszczu, że co będzie w tej nocy najbliższej, następnej?
2: Noc muzeów.
3: No właśnie.
1: No właśnie, i to jest świetny sposób na to, żeby pluchę przetrwać, no, co więcej ją wykorzystać.
3: Z jednej strony tak, bo muzea są zwykle zadaszone, ale jednak w kolejce trzeba postać trochę, czy to prawda?
2: No nieraz tak.
3: Dobra, masz już opatrzone jakieś muzea konkretne, które odwiedzisz?
2: Do kolei. No tak, Wszczerenia Wieronnictwa albo Dzieci Wrzesińskich, bo akurat tam nie byłem. A tak super. Ogólnie jakieś retro u nas też, gry takie tam też robią. Jest parę tych muzeów też.
3: No dobrze, i napisałeś a propos pogody, że liczysz na deszcz ciekawych rzeczy do zwiedzania. I tak pewnie będzie. I burza emocji.
1: No dobrze, to już nie przeszkadzamy, bo się krzątasz, pewnie w pracy jesteś. Więc Maćku, wysyłamy ci butelkę z logo Radia Plus, metalową, taką fajną, będzie można zabrać ze sobą schłodzoną wodę i korzystać na przykład podczas długich spacerów po muzeach. Dziękuję i do usłyszenia.
2: Dziękuję, pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy również za chwilę Rich Brothers.
3: Nałapać deszczówki też można.
1: Też, to ostatnio
3: nie
1: popularne.
3: Wiem po co, ale nie, to do picia ta woda nam się przyda.
1: Tak jest, 15,5 minuty po 8, za chwilę w Radio Plus kolejne przeboje z nutą nostalgii.
0: Radio Plus Warszawa.
4: Reklama.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
6: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł, a do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Kaufland jest fresh, w Kauflandzie.
8: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kaston takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Jak zaoszczędzić 25 zł w Biedronce? To proste. W piątek 15 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 25 zł. Tak, 25 zł. Wykorzystasz go od 18 do 20 maja przy kolejnych zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
16: Tak, tak.
15: Od 6 do 9.
16: Od 6 do 9 w Żabce.
15: Za 6,99 i że na bogato.
16: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
15: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
16: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
15: Dokładnie.
17: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
18: Mój
4: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
18: Po reklamie.
19: Radio Plus.

0: Nareszcie ktoś zobaczył rzeczy oczywiste i mnie poparł w moim, że tak powiem, pomyśle na żywienie.
1: No
0: tak.
1: Słucham cię.
0: Jedzenie jaj 5 razy w tygodniu obniża ryzyko choroby Alzheimera. Badanie objęło blisko 40 tysięcy dorosłych. Czyli jaja są zdrowe, znowu wracamy do tematu, a nie, że ktoś marudzi, że się codziennie je jajko. No się je, bo się lubi i smakuje i zdrowe też jest, no jak się
1: bardzo
0: okazuje.
1: Bardzo zdrowe. Ja to tylko w weekendy, bo mam czas, żeby sobie a to jajeczniczkę, a to na miękko. No w tygodniu to tak mniej czasu.
0: No nawet mniejsze ilości wiązały się z korzyścią, także też nie trzeba przesadzać. Także jajka, dlaczego akurat jajka. No, są ważne dla układu nerwowego. Cholina bierze udział w produkcji acetylocholiny, neuroprzekaźnika istotnego dla pamięci i komunikacji. Oprócz tego zeaksantyna, luteina, witamina B12, kwasy omega-3, fosfolipidy i tak
1: ale
0: dalej.
1: Ale nie ma
0: czasu tak
1: wymienianiem. Mi no po tak. prostu smakuje tam liny, choliny, tam i białkolinę i lubię, i żółtkoliny lubię, razem lubię.
0: A żółtkolinie jest najwięcej, tak. A w białku czyste białko, tak.
1: To teraz kontrowersyjne pytanie zadam.
0: Miękko, otwartą?
1: Tak, nie, a z boczusiem?
0: Nie, z boczusiem.
1: Jajecznica.
0: Z boczusiem.
1: Na boczku.
0: To odpada.
1: Nie?
0: Nie, to już cholesterol winduje.
1: No dobrze, no.
0: Także odkładamy boczek na bok. Niech sobie leży na półce. Za chwilę Lubega Mambo Number 5 na antenie Radia Plus, bo jak człowiek energię spożyje, energię musi, że tak powiem...
1: Oddać.
0: Oczywiście.

0: No to proszę bardzo, jajko number 5. Bo ile mówiłaś? 5 tych jajek.
1: 5 razy w tygodniu.
0: A, 5 razy w tygodniu,
1: a o ilości nie mówiłam jeszcze.
0: A, jeszcze w tę stronę można pójść. Lubega za nami, a przed nami wiadomości w Radio Plus i prognoza pogody.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w nim też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. Unum życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prań w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Jest w 9:30. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Salmonella w kolejnym przedszkolu. Groźną bakterię wykryto w Gorzowie u 11 dzieci z miejskiego przedszkola integracyjnego. Placówka została zamknięta. Salmonellę wykryto także u 16 osób w przedszkolu w Nowinach Wielkich. Adwokat poszukiwany listem gończym wpadł w Szczecinie. Szymon L., który nie stawił się do odbycia kary za oszustwa, zatrzymany przez łowców głów, był kompletnie zaskoczony, mówi nam Piotr Jaworski z zachodniopomorskiej policji.
2: Mężczyzna próbował wielokrotnie zmylić policjantów. W przestrzeni social mediów między innymi pojawiały się zdjęcia zagranicznych lokalizacji, w których poszukiwany miał prowadzić aktywności sportowe.
1: Adwokat najbliższe 4 lata spędzi za kratami. Wykorzystywali pokazy sprzętu RTV i AGD. Tam oszukiwali metodą nagarnki, wyłudzając pieniądze. W ten sposób członkowie rozbitej grupy oszukali ponad 80 osób na kwotę blisko 1 400 000 zł. 8 osób usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw oraz prania pieniędzy. Zatrzymań dokonano na terenie kilku województw, a wobec części podejrzanych zastosowano areszt. Grozi im 15 lat więzienia.
3: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Wieczorem ruszyło frezowanie ulicy Świętojerskiej. Od wieczora jest ona zamknięta od Andersa do Bonifraterskiej. Objazdy prowadzą ulicami Andersa, Muranowską i Bonifraterską lub przez Plac Krasińskich i Długą do Alei Solidarności. Trasy zmieniły też autobusy linii 100 i 180. Ponad 300 placówek dołączyło w tym roku do warszawskiej odsłony Nocy Muzeów. Na wyjątkowe warsztaty w nocy z soboty na niedzielę zaprasza Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, mówi Marta Ławacz z placówki.
4: Na żywo będzie można obejrzeć, jak studentki pierwszego roku Akademii Sztuk Pięknych będą robiły kopię 18-wiecznej palki z przedstawieniem Pelikana. O 20:30 zapraszamy na wykład specjalny dr Moniki Stachurskiej, profesora ASP pod tytułem Igłą malowane. Będzie poświęcony historycznym technikom hawciarskim.
3: Oprócz okolicznościowych wykładów, tej nocy dla zwiedzających dostępna będzie także wystawa stała Muzeum Archidiecezji Warszawskiej.
0: Sponsorem programu jest organizator World Balloon Festival. Festiwal balonów w warszawskim Expo 21. Festiwalbalonów.pl.
3: Aktualnie w Warszawie słonecznie, później pochmurno z przejaśnieniami, a po południu mogą przydać się już parasole. 13 stopni mamy w tej chwili, na warszawskich termometrach będzie 19. Ciśnienie umiarkowane, wiatr słaby, biometr korzystny.
0: Sponsorem programu był organizator World Balloon Festival. Festiwal balonów w warszawskim Expo 21. Festiwalbalonów.pl.
5: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
6: Temu się wydaje, że jest wcześnie, a to już za 27 minut będzie godzina 9.
7: Zaopiekuj się mną.
6: Proszę bardzo. A co trzeba? Szklankę wody przynieść na starość?
7: Nie, na starość jeszcze nie, proszę pana. Zamiast, abba, mamma mia, już teraz za chwilę rezerwat w Radiu Plus za 26 minut 9. A my z wami w fantastycznych, jak zwykle, nastrojach. To nie tylko dlatego, że jest piątek. Będziemy do 9.

0: A teraz o osobach, które wymagają opieki, czasem intensywnej, czasem długiej, o tych, które są w szpitalu i oto w Rzeczpospolitej na stronie 5 ciekawy artykuł o tym, że czworonogi pupile będą mogły do szpitali wchodzić już niedługo. Mhm. Takie rozporządzenie jest przygotowywane, posłanka Katarzyna Piekarska wymyśliła przepis i okazuje się, że posłowie nad nim pracują, no bo niektórzy tęsknią za swoimi czworonogami. Oto cytat, proszę. Nie da się opisać słowami szczęścia pacjenta na widok ukochanego czworonoga. Stęskniony psiak natychmiast skoczył do łóżka swojego pana, a wzruszenie pana Jarosława błyskawicznie można było zauważyć w jego oczach. Pan Jan od pół roku jest w szpitalu i w końcu psiaka swojego zobaczył. No. Tylko to trzeba oczywiście wszystko zabezpieczyć, bo jak ktoś ma groźną rasę, to się inni pacjenci mogą przestraszyć.
1: No tak, groźna rasa groźną rasą, ale tak naprawdę...

0: To chyba wszystkim wydawało się, że to brudne łapy i tak dalej są problemem w tym wypadku, a nie rasa jako taka.
1: No tak, no mój pies jakby po błocie tam szedł do szpitala, to nie wiem, co by, czy do przychodni, to, co by kto powiedział.
0: No właśnie, tu jest chyba ten problem.
1: Psy i koty wejdą do szpitali, tytuł tego artykułu. Z kotami to ja nie wiem, bo one tak nie wiadomo, czy się cieszą, czy nie cieszą.
0: Różnie
1: tak,
0: bywa.
1: Ale też no wewnętrznie pewnie jak długo nie widziały swojego właściciela, to też pewnie tam się dadzą przytulić, no.
0: A i właścicielowi zrobi się przyjemniej.
1: Ale są bardziej skomplikowane zwierzęta.
0: Nie.
1: Szczury na przykład. Są te ludzie, którzy chodzą szczurki.
0: Ale mówimy o psach i kotach.
1: No tak, mówimy o psach i kotach, no tak. To na razie na tym stanęło.
0: Także miejmy psy lub koty, żadne inne tam. Dobrze, za chwilę Joe Cocker, Summer in the City, będzie Ricky Epperly.
1: Ale słoiku, rybkę jak ktoś przyniesie, to się nic nie stanie.
0: No, pewnie nie.
1: Złotą. Może,
0: o, złota może, jest zawsze może, mile widziana.
1: Wiele osób będzie miało życzenie powrotu do zdrowia.
0: Tylko pamiętajcie, nie wszystko złoto, co się świeci. Za chwilę w Radio Plus kolejne przeboje z nutą nostalgii.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
3: Citroen.
5: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
3: Develia. Dobrze być w domu.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Miesiąc zamknięty na plusie?
8: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
7: A jak to działa?
8: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
7: To rzeczywiście jasny wybór.
8: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do Twojego biznesu.
9: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
10: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
11: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
12: Tak, tak.
11: Od 6 do 9?
12: Od 6 do 9 w Żabce.
11: Za 6,99 i żena bogato.
12: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
11: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
12: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
11: Dokładnie.
13: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
14: Ponad 100 tysięcy balonów na World Balloon Festival w Warszawie. Zobacz świat w całości stworzony z powietrznych rzeźb. Przejdź przez dżunglę, zanurkuj w oceanie, podziwiaj wieże Eiffla czy Koloseum. Tylko od 15 do 17 maja w warszawskim Expo 21 na Prądzyńskiego. Kup bilety na festiwalbalonów.pl i e-bilet.pl.
15: Gotowe lofty i mieszkania. Miejsce z wyjątkowym charakterem i korzyści do wyboru. Fuzja Łódź to loftowy styl i korzyści podczas festiwalu gotowych mieszkań. Wykończenie od 599 zł za metr kwadratowy albo mieszkania od 8900 zł za metr kwadratowy lub rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Umów spotkanie, zobacz fuzję i kup gotowe mieszkanie w Łodzi. Fuzja.archicom.pl.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: No ale to w mieście trzeba jeszcze poczekać. Najpierw ten maj musi zlecieć nam.
1: Musi trochę zlecieć z kalendarza. No, ja pamiętam, jak pot spływał po karku Joe Cockera w tym teledysku. Raczej będą krople deszczu nam spływać w ten weekend, ale nie przejmujmy się, też będzie fajnie.
0: Oczywiście, przeboje z nutą nostalgii dla was przez cały czas. Za chwilę w wiadomości, po wiadomościach Agnieszka Morawska, teraz Boniem, No Woman, No Cry. My wracamy w poniedziałek, do usłyszenia.
1: Trochę niewspólnie, ale będziemy się słyszeć to tu, to tam.

0: Radio Plus Warszawa. Radio Plus.
1: Czy będzie trzecie weto prezydenta? Dziś w Sejmie głosowanie w sprawie kryptowalut. Weekend może być dynamiczny. Posłuchajcie o pogodowych alertach i o pluszowym oscypku na straganach w Zakopanem. Czy podbije serca turystów? Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Za chwilę startuje posiedzenie Sejmu. W planach m.in. głosowanie nad projektem ustawy o kryptoaktywach. W środę Komisja Finansów zajęła się czterema: rządowym, prezydenta, Polski 2050 i Konfederacji. Zdecydowała o uznaniu projektu rządowego za wiodący i przyjęła tylko jedną z 15 prezydenckich poprawek do niego. A to może oznaczać już trzecie weto Karola Nawrockiego do ustawy. Wczorajszej debacie przysłuchiwał się w Sejmie Michał Rawa.
2: To w wielu momentach nie była debata o regulacjach rynku kryptoaktywów, tylko polityczne zderzenie polityków PiSu i Koalicji Obywatelskiej z aferą Zonda Krypto w tle. Poseł PiSu Zbigniew Kuźmuk stwierdził, że przez ustawę rządową żadna firma z branży nie będzie chciała prowadzić w Polsce działalności.
3: To jest postawa koalicji rządzącej, która nie chce żadnych poprawek i to ma być w dalszym ciągu polityczna pała na układanie opozycji i pana prezydenta.
4: I to mówi człowiek, który się podpisał pod projektem, który zakazuje w ogóle kryptowalut w Polsce. Czy pan ma jakąś odrobinę elementarnego honoru?
2: Odpowiadał Sławomir Nitras z Koalicji Obywatelskiej. Posłowie nad przyjęciem projektu zagłosują w piątek.
1: Ustawa później trafi do Senatu i ostatecznie na biurko prezydenta. To mogą być niebezpieczne burzowe godziny w pogodzie. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia. Alerty obowiązują w pasie od Bydgoszczy przez Łódź, Warszawę, po Kraków, Katowice, Lublin i Przemyśl.
5: Najbardziej dynamiczny będzie piątek, kiedy burze będą przemieszczać się od południowego zachodu przez południe centrum po północ i północny wschód kraju. Możliwe będą intensywne opady deszczu, lokalnie grad oraz porywy wiatru dochodzące do około 80 km na godzinę. W weekend charakter pogody zacznie się stopniowo zmieniać na bardziej opadowy.
1: Mówi nam Agnieszka Prasek z IMGW. Opady dadzą się we znaki na południu i południowym wschodzie kraju. Międzynarodowa mafia lekowa rozbita przy udziale funkcjonariuszy poznańskiej skarbówki. Wielkopolscy mundurowi wspólnie z europejskimi służbami zlikwidowali sieć nielegalnych fabryk i magazynów, z których fałszywe medykamenty trafiały do całej Unii Europejskiej.
6: W ramach całej realizacji przeszukano 73 miejsca na terenie Polski oraz blisko 80 na terenie Europy.
7: Zlikwidowano nielegalne miejsca produkcji fałszywych produktów leczniczych wraz z linią produkcyjną służącą do ich wytwarzania.
1: Wyjaśniała Małgorzata Spychała-Szuszczyńska z Wielkopolskiej Skarbówki. Działalność grupy wygenerowała 240 milionów euro strat. Funkcjonariusze zatrzymali 15 osób, z czego 3 osoby na terenie Polski. Brakuje rąk do pracy na plażach Sopotu. WOPR nadal prowadzi nabór ratowników. Potrzeba jeszcze kilkunastu osób.
8: Ten sezon będzie trudny, jeżeli chodzi o kadrę ratowniczą. Często osoby młode wybierają lepiej płatną pracę lub wyjeżdżają za granicę. Mamy nadzieję, że do sezonu już będziemy mieć zgraną, pełną ekipę.
1: Mówił Tomasz Ostrowski z sopockiego WOPR-u. Ratownikiem może zostać osoba pełnoletnia, która ukończyła kurs ratownictwa wodnego. Powinna też posiadać ukończony kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Była gęś pipa, potem kapibara Stitcha, teraz pluszowy oscypek. I to on króluje na straganach z pamiątkami na Krupówkach. Czy nowa pamiątka podbije serca turystów w Zakopanem?
9: Oscypek z kapeluszem i muszelkami.
10: Widziałam na straganie.
9: Podoba się to?
10: Nie.
9: Nie. Ale regionalne trochę.
10: Tak, regionalne.
11: Trochę bardziej związane z Zakopaną na pewno.
9: No właśnie, no bo to przynajmniej wygląda na nasze, nie? Tak. Kapelusz góralski jako tako.
12: Pamiątka z Zakopanego? Standardowo magnes na lodówkę. To takie polskie. No wiadomo, oscypki się weźmie dla rodziny.
1: A pluszowy oscypek to wydatek co najmniej 30 zł.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
13: Prawie 5 minut po 9:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Belinda Carlisle w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii, prawie 20 minut po 9 na zegarze. Znów piątek, 15 maja w kalendarzu i jeśli chodzi o piątek i ten weekend, który nam się tu trochę zapowiada deszczowo i niezbyt ciepło, to i tak chyba cieszy, choć może nie aż tak bardzo, jak gdyby była piękna pogoda i można byłoby korzystać na całego z tego weekendu i spędzić czas na świeżym powietrzu, ale nie ma tego złego. Może na przykład na film, do kina. A jak do kina, to na jaki film? Jeśli macie ochotę się podzielić tym, co ostatnio widzieliście, to dajcie znać. 691 141 141. Numer SMS-owy dla Was.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od eFlor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
4: Już są dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
5: Ponad 100 tysięcy balonów na World Balloon Festival w Warszawie. Zobacz świat w całości stworzony z powietrznych rzeźb. Przejdź przez dżunglę, zanurkuj w oceanie, podziwiaj wieżę Eiffla czy Koloseum. Tylko od 15 do 17 maja w warszawskim Expo 21 na Prądzyńskiego. Kup bilety na festiwalbalonów.pl i e-bilet.pl.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
7: Uwielbiam rysowanie.
8: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
9: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Roamet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
10: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
11: Citroen.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Marek Grechuta.
13: Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.
14: Wiosna, wiosna.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: samego lud. Daradaj, daj, daj.
1: Nie dokazuj i Marek Grechuta w Radiu Plus w Przebojach z nutą nostalgii. 27 minut pozostało do 10. Napisała Gosia do nas: deszczowa pogoda nie będzie mi przeszkadzała w pracy na działce, ale do kina i tak zamierzam pójść w niedzielę. Na drugą część filmu Diabeł ubiera się u Prady, a sobotni wieczór to Eurowizja i kibicowanie Alicji Szemplińskiej. Gosiu, także pozdrawiamy. No tak, zapomniałam o tym, że Eurowizja, a Eurowizja w sobotę i... wiemy już też, która Alicja Szemplińska wystąpi. To będzie miejsce 18, i więc jeżeli nie mamy ochoty patrzeć na to, jak inni się zaprezentowali, no to można gdzieś tak telewizor włączyć troszeczkę później. Po Finlandii Alicja Szemplińska będzie mogła się zaprezentować. Shakin' Stevens i Cry Just a Little Bit teraz w Radio Plus.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
3: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
2: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
3: A w środku?
2: Ogromny bagażnik, 604 litry.
3: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
2: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6 1,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej. Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
1: Po reklamie.

0: Malinowy Król i Urszula w Radiu Plus na koniec 9 i 10 za chwilę i wiadomości.
1: Radio Plus Warszawa.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Trzy osoby poszkodowane w wypadku na Krajowej 11 w Wielkopolsce. Są utrudnienia. Mamy już wniosek. Takie głosy słychać z Ministerstwa Sprawiedliwości. Polska gotowa do ekstradycji Zbigniewa Ziobry. Wzmacnia więź rodzic noworodek. Dziś Światowy Dzień Kangurowania. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek zaglądamy na drogi. Poważny wypadek w Wielkopolsce. Trzy osoby zostały ranne, gdy w miejscowości Elżbietów, to na trasie Nowe Miasto Jarocin, zderzyły się samochód osobowy i ciężarówka. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach. Utrudnienia mogą potrwać do południa. Polska gotowa do ekstradycji Zbigniewa Ziobry. Sprawa pojawiła się już w rozmowach z ambasadorem USA. To nowe informacje płynące z polskiego rządu. Minister Sprawiedliwości przyznał, że prokuratura ma już gotowy wniosek ekstradycyjny wobec polityka PiSu i czeka tylko na decyzję sądu dotyczącą aresztu. Sprawę śledzi nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
2: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek mówi o gotowości do rozpoczęcia procedury ekstradycyjnej wobec Zbigniewa Ziobry. Jak podkreślił, wniosek jest już przygotowany, ale prokuratura czeka na rozpoznanie przez warszawski sąd zażalenia obrony byłego ministra na decyzję o tymczasowym areszcie. Żurek zapowiedział też działania dyplomatyczne, m.in. rozmowy z władzami Węgier dotyczące dokumentu umożliwiających wyjazd Ziobry do USA. Tymczasem temat byłego szefa resortu sprawiedliwości pojawił się także podczas spotkania Radosława Sikorskiego z ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce Tomem Rose'em. W internecie nowe nagranie opublikował również Marcin Romanowski, ale nie podał, gdzie obecnie przebywa.
1: Obaj politycy, przypomnijmy, są zamieszani w aferę Funduszu Sprawiedliwości. Inflacja najwyższa od lipca. Potwierdziły się wstępne szacunki. W kwietniu wyniosła 3,2%. To oznacza, że nadal mieści się w celu NBP. Jeszcze w marcu to było dokładnie 3%. W ostatnich tygodniach najmocniejszy wzrost cen odnotowano w przypadku odzieży i obuwia. Tak źle nie było od lat, alarmuje dyrekcja Narwiańskiego Parku Narodowego. Susza hydrologiczna spowodowała, że stan wody w Narwi jest dramatycznie niski.
3: W tym roku wydawało się, że będzie lepiej. Tak? Mieliśmy dłuższą zimę, mroźną zimę, ale tych opadów śniegu akurat na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego nie było jakoś strasznie dużo.
1: Mówi dyrektor parku Grzegorz Piekarski. Susza nie sprzyja ekosystemowi rzeki. Występująca tam bagienna roślinność potrzebuje dużo wody. Brak opadów nasila też zagrożenie pożarowe. A Narew jest rzeką wielokorytową. Obszar, przez który płynie, nazywany jest polską Amazonią.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Pomaga noworodkowi czuć się bezpiecznie i wzmacnia więź z rodzicem. Dziś Światowy Dzień Kangurowania. Lekarze nie mają wątpliwości, że to jeden z podstawowych elementów opieki nad dzieckiem w pierwszych chwilach po porodzie. O szczegółach z Bydgoszczy Dawid Olszewski.
4: Kangurowanie, czyli bliski kontakt skóra do skóry. W Bydgoszczy personel Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 uświadamia rodziców, jak ważny jest on dla rozwoju dziecka. To bliskość, która leczy, podkreśla pediatra profesor Iwona Sadowska-Krawczenko.
5: Dla rozwoju psychiki, dla tworzenia prawidłowej więzi. Mniej zakażeń te dzieci mają, kiedy są kangurowane.
4: To niezwykłe doświadczenie także dla ojców, przyznaje pan Piotr, tata dwójki dzieci.
6: Ja zawsze mam łezkę, jak myślę o tym, jak Maxa kangurowałem, a on czuł moje bicie serca. Ten zapach, te małe paluszki, nigdy się tego nie zapomni.
4: Kangurowanie jest korzystne dla wszystkich noworodków, ale szczególnie ważne dla wcześniaków i dzieci urodzonych przez cesarskie cięcie.
1: Dla rodziców kangurowanie jest ważne, jak słyszeliśmy, bo wzmacnia więź z dzieckiem od pierwszych chwil, daje poczucie bliskości i pomaga szybciej odnaleźć się w nowej roli.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
7: 4 minuty po 10:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Co ty tutaj robisz? Elektryczne gitary w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. A odpowiadając na pytanie, co ty tutaj robisz, a być może mieszkam, ale pani o tym nie wie i warto to zmienić. Za chwilę podpowiem jak.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka, rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Biedronka.
1: Codziennie.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
6: Oszczędzam.
5: O, a ile?
6: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
7: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
8: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Honda ZR-V. Honda.pl.
9: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
10: Ponad 100 tysięcy balonów na World Balloon Festival w Warszawie. Zobacz świat w całości stworzony z powietrznych rzeźb. Przejdź przez dżunglę, zanurkuj w oceanie, podziwiaj wieże Eiffla czy Koloseum. Tylko od 15 do 17 maja w warszawskim Expo 21 na Prądzyńskiego. Kup bilety na festiwalbalonów.pl i e-bilet.pl. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

John Travolta i Olivia Newton-John w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 28 minut, 29 minut do 11. Czy znacie imię swojego sąsiada? Okazuje się, że 87% osób podejmuje z sąsiadami jedynie niezobowiązujące rozmowy. 50% badanych nie ma w pobliżu miejsca zamieszkania nikogo zaufanego, a 20% nie jest w stanie podać imienia nawet jednego sąsiada. A przecież jeszcze całkiem niedawno, wczesne lata 2000, sąsiedzi byli dla nas często jak rodzina i można było pożyczyć i szklankę cukru i wpaść na kawę albo na wieczorną telewizję i spędzić ten raz i ktoś, kto nas mógł wspomóc w chorobie. No i trochę to gdzieś zaginęło. Dlatego w Radiu Plus zachęcamy do tego, abyśmy zacieśniali te relacje sąsiedzkie, żeby znamy się tylko z widzenia, zamieniło nam się na dzień dobry. Znaczy właściwie to tak, my się już znamy, czyli jak dobrze mieć sąsiada, bo po prostu czasami wystarczy powiedzieć dzień dobry, my się jeszcze nie znamy i zaprosić na sąsiedzki piknik. A właśnie piknik będzie można urządzić sąsiedzki. Już od poniedziałku w Radiu Plus akcja Poznajmy się bliżej i do zdobycia będzie właśnie kosz piknikowy. Na radioplus.pl w zakładce, znaczy właściwie nie w zakładce, na naszej stronie internetowej jest już specjalny formularz. Proszę w niego kliknąć, napisać, odpowiedzieć na pytanie, jakie sąsiedzkie historie pamiętacie z dzieciństwa, podać imię sąsiada, którego zaprosicie na piknik, no i później już od poniedziałku czekać na nasz telefon ode mnie, właściwie nie ode mnie już, ale od Kasi i Tomka w poniedziałek rano, więc jak najbardziej, jeżeli macie ochotę urządzić sąsiedzki piknik, dajcie nam znać na radioplus.pl. A teraz już Every Breath You Take i The Police.

0: Phil Collins w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Na zegarze teraz prawie 16 minut do 11. A jeżeli mamy ochotę na chłodnik dzisiaj na przykład, to jeszcze to możemy sobie przygotować. Ale jeśli na przykład chłodnik to jest coś, co bardzo lubicie i wiecie na przykład, że Litwini z tej zupy słyną i robią ją znakomitą, to będzie można się wybrać na festiwal różowej zupy, ten 29 do 30 maja. Festiwal chłodnika, ale też w związku z tym, że to nasi sąsiedzi i chcą zachować sąsiedzkie relacje, to uruchamiają Litwini specjalny pociąg. Na trasie Mockawa-Wilno będzie można wsiąść do specjalnego pociągu różowej zupy i na pokładzie różowego wagonu spróbować tego chłodnika, o którym wszyscy mówią i, no, i tak po prostu spędzić ten czas, a przy okazji poznać naszych sąsiadów z Litwy. Ale zanim tych dalszych sąsiadów będziemy poznawać, to warto też poznać tych sąsiadów, którzy są gdzieś wokół nas, najbliżej. Spytać, jak mają na imię i może po prostu przejść już na ty, a nie na pan, pani, na dzień dobry. I wejdźcie na naszą stronę internetową na radioplus.pl, jest specjalny formularz. Od poniedziałku startujemy z akcją Poznajmy się bliżej i napiszcie, jakie sąsiedzkie historie pamiętacie z dzieciństwa. Podajcie także imię sąsiada, którego chcielibyście zaprosić na piknik, bo właśnie kosz piknikowy jest tym prezentem dla Was po to, żebyście mogli sąsiadów na wspólny piknik zaprosić. Naczynia od nas będą. A to dopiero od poniedziałku, chociaż zgłoszenia można przesyłać już dziś.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
5: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Jest zgoda Sejmu, czas na prezydenta. Ustawa o kryptoaktywach przyjęta. Pobicie 3 obywateli Ukrainy w Warszawie. Zatrzymano 5 nastolatków. Czy w Gdyni jest za głośno? Władze pytają mieszkańców o hałas uliczny. Jest 11:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Teraz znów wszystko w rękach prezydenta. Posłowie trzeci raz zdecydowali, rządowa ustawa o kryptoaktywach przyjęta. Przed kluczowym głosowaniem Sejm odrzucił wszystkie poprawki zgłoszone do ustawy przez prezydenta, PiS, Konfederację i jednego z koalicjantów, Polskę 2050. Przy Wiejskiej jest nasz reporter Michał Rawa, który śledził to głosowanie.
2: Tak jest, dzień dobry. Wcześniej na etapie prac w Sejmowej Komisji przyjęto tylko jedną prezydencką poprawkę. W głosowaniu nad całym projektem niespodzianek nie było. Zagłosowała cała rządowa koalicja, przeciw cała opozycja. Minister finansów Andrzej Domański na sali sejmowej uderzał w PiS, które w Sejmie złożyło jeszcze jeden projekt, zakładający całkowity zakaz rynku kryptoaktywów.
3: Miesiąc temu mówiliście, że nasz projekt wykończy branżę, a tym razem chcecie jednym projektem zamknąć całą gałąź gospodarki. I to są Himalaje hipokryzji.
2: Sejm już po raz trzeci przyjął rządową ustawę o kryptoaktywach.
1: Poprzednie dwie zawetował prezydent Karol Nawrocki. Tym razem posłowie pracowali nad czterema projektami ustawy, w tym regulacjami przygotowanymi przez prezydenta. Ostatecznie trzeci raz przegłosowano projekt rządowy. 5 osób zatrzymanych w sprawie pobicia 3 nastolatków z Ukrainy. To po wydarzeniach z 7 maja na Moście Świętokrzyskim w Warszawie. Zatrzymani są w wieku od 15 do 18 lat. Szczegóły sprawy zna Mateusz Gołębiewski.
4: 3 nastolatków z Ukrainy zostało zaatakowanych 7 maja wieczorem, początkowo przez 2 napastników. Chwilę po pierwszym ataku agresorzy wrócili w znacznie większej grupie. W wyniku pobicia jeden z zaatakowanych nastolatków musiał przejść operację i miał pękniętą czaszkę. Jako jedyny zgodził się też złożyć zeznania na policji. Funkcjonariusze zastrzegają, że to nie koniec zatrzymań, bo według relacji świadków w pobiciu mogło brać udział nawet 10 osób.
1: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Uderzenie Ukrainy w głąb Rosji. Drony zaatakowały rafinerię w Riazaniu. Trafiony został zakład przemysłowy. Zginęły 3 osoby, a 12 zostało rannych. Wybuchł ogromny pożar. Rafineria ropy w Riazaniu to jeden z największych tego typu obiektów w Rosji. Moskwa poinformowała, że w nocy zestrzeliła w sumie ponad 350 ukraińskich dronów.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Czy w centrum Gdyni jest za głośno? No to urzędnicy pytają mieszkańców. Wcześniej pojawiało się sporo skarg o zbyt głośnych motocyklach i samochodach. Konsultacje mogą być podstawą do wprowadzenia ograniczeń dla wybranej grupy pojazdów.
5: Konsultacje cieszą się dość sporym zainteresowaniem. Już w pierwszych dniach funkcjonowania tej ankiety spłynęło do nas kilkaset odpowiedzi od mieszkańców Gdyni, więc to pokazuje, jak ważny jest ten problem i też zachęcam do tego, żeby każdy z mieszkańców wziął w tym udział.
1: Mówi Maciej Kochanowski, dyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni. Hałas jest, ale jak się okazuje, nie wszyscy na niego narzekają.
6: Dzieje się, naprawdę jest głośno. Trzeba się przyzwyczaić, żeby zasnąć albo mieć mocno wygłuszone okno.
7: Jest jakiś hałas, ale mnie to nie przeszkadza.
8: Głośno jest od samochodów.
9: Zależy, w którym miejscu jest mieszkanie.
10: Dla mnie nie jest za głośno. Centrum zawsze, w każdym mieście się dużo dzieje.
1: Konsultacje potrwają do końca lipca na gdyńskiej platformie dialogu.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
11: Prawie 4 minuty po 11:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Find the Hit of the Night i Sandra w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 18 minut po 11 teraz na zegarze w kalendarzu 15 maja. I z takich świąt dziwnych, nietypowych, to na przykład dzień dojazdu rowerem do pracy 15 maja. A ja pytam w związku z tym, z czym kojarzy Wam się słowo rower? Krótkie jedno, dwa zdania na ten temat, a do oddania mam coś, co podczas jazdy na rowerze może się przydać. Może nie w trakcie, ale gdy zrobimy sobie przerwę, butelka na wodę, albo kawę, herbatę, cokolwiek sobie wlejecie. Ale z piękna i z logo Radia Plus. 691-141-141, SMS-owy numer dla Was. Na wiadomości czekam około 5 minut.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone z Olewita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Maj w Karkonoszach smakuje najlepiej na świeżym powietrzu. W Green Mountain czeka na Was wiosenny odpoczynek pełen relaksu i górskich widoków. W soboty rozpalamy grill i celebrujemy wspólny czas. Tuż obok czekają karkonoskie szlaki. Po aktywnym dniu zanurz się w strefie wellness, odpręż się w spa i zwolnij choć na chwilę. Dla najmłodszych przygotowaliśmy animacje i atrakcje. Maj w Green Mountain w Karpaczu. Góry, grill i relaks w wiosennym wydaniu. Sprawdź ofertę na green-mountain.pl.
8: Niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
9: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: Znowu lecicie?
11: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
12: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz. Kiedy

0: Ray Charles i Hit the Road Jack w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Ruszajcie w drogę wszyscy, ale też Aneta może ruszyć w drogę, bo rower to jest takie poczucie wolności dla Anety właśnie. Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Aneto, słowo rower kojarzy ci się z poczuciem wolności i możliwością podziwiania naszej natury, która w swoim pięknym wywołuje uśmiech na twarzy. Czyli co, dzisiaj już na rowerze była jakaś przejażdżka? Czy rower jest dla ciebie takim czymś właśnie, co służy ci do rekreacji, czy jednak też i przy okazji jest to środek transportu?
1: A różnie z tym bywa. Czasami jest środkiem transportu, ale w większości dla rekreacji.
0: Czyli te przejażdżki po samotności są dla ciebie taką największą przyjemnością, tak? Napisałeś, że jedziesz sama, masz uśmiech od ucha do ucha, widząc jak...
1: Tak, przy moich dystansach żadna moja koleżanka nie chce ze mną wyruszyć w drogę, więc w większości jeżdżę sama.
0: Czyli to są jakieś poważne już dystanse.
1: No, takie. Największy chyba 150, więc...
0: Wow! No dobrze, czyli weekend też na rowerze zaplanowany, czy niekoniecznie?
1: Jeżeli pogoda pozwoli, to jak najbardziej.
0: To ja życzę, żeby się wszystko udało, a dla ciebie mam prezent, butelka, która myślę, że zmieści się tam, gdzie się bidon w rowerze trzyma, więc będzie towarzyszyć ci na tych przejażdżkach swoich wszystkich.
1: Dziękuję ślicznie.
0: I jeśli masz, Antonę, masz ochotę kogoś pozdrowić, za szybko myślę, masz ochotę kogoś pozdrowić, Antena twoja.
1: Pozdrawiam moje dzieciaki, siostrę i szwagra, którzy też ze mną wybierają się często na rowerek. Których tym zaraziłam właśnie.
0: No to jest dobre zarażanie. Niech się szerzy. Wszystkiego dobrego. No, do usłyszenia.
1: Dzięki. Dzięki, do usłyszenia.
0: Fleetwood Mac i Everywhere teraz w Radio Plus.

Serca Gwiazd i Halina Frąckowiak w Radiu Plus w Przebojach z nutą nostalgii na zegarze 18 minut do 12, a ja mam już zaproszenie na jutro, na 10.30 na Smaki z Plusem. Tym razem z gościem nie będę ja opowiadać, a będzie opowiadał on, czyli Jakub Kuroń, z kuchnią właściwie związany od dziecka i na początku podpatrywał tatę, a później sam został szefem kuchni. I ja nie tylko został szefem kuchni, ale też swoją wiedzą dzieli się z innymi nie tylko podczas warsztatów, ale także i pisze książki. I ta ostatnia książka, To mi smakuje, moje ulubione dania, to będzie między innymi temat naszej rozmowy w Smakach z Plusem jutro po 10.30.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
1: Develia. Dobrze być w domu.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Marzy Ci się idealnie równy trawnik? W Jula znajdziesz kosiarkę Stanley, czterosuwowy silnik i napęd o mocy 3,5 kW. Teraz zamiast 1999 zapłacisz tylko 1299 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,69 za 100 gramów. Oraz filet z łososia atlantyckiego porcja rodzinna Marinero 4,99 za 100 gramów. Biedronka.
1: Po reklamie.

0: Backpiece na koniec 11:12 za 3 minuty. Wiadomości za chwilę, a później przebojowa poczta. Ja za dziś dziękuję. Jutro słyszymy się po 8.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama. Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
3: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Pobicie 3 nastolatków z Ukrainy w Warszawie. Zatrzymano 5 osób. Pożar jest już opanowany. Na Dolnym Śląsku zapalił się zakład mięsny. 4 osoby trafiły do szpitala. Zaczyna się sezon na polskie truskawki. Na razie są jednak bardzo drogie. Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 5 osób zatrzymanych w sprawie pobicia 3 nastolatków z Ukrainy. To kilka dni temu na Moście Świętokrzyskim w Warszawie. Zatrzymani to Polacy w wieku od 15 do 18 lat. Według świadków w pobiciu mogło brać udział nawet 10 osób.
2: Obecnie prowadzone są dalsze czynności procesowe mające na celu szczegółowe wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia oraz ustalenie roli, jaką odegrał w nim każdy z tych młodych mężczyzn.
1: Mówi Kamil Sobudka ze stołecznej policji. Jeden z pobitych nastolatków miał pękniętą czaszkę i musiał przejść operację. Pożar jest już opanowany, ale działania strażaków mogą potrwać do wieczora. W Chruścinie na Dolnym Śląsku w nocy zapalił się zakład mięsny. 4 osoby z objawami zatrucia dymem trafiły do szpitala.
3: Pożar już można powiedzieć mamy opanowany. Cały czas trwa dogaszanie, są roty wprowadzone do wnętrza obiektu. Wynoszone są te elementy, które się spaliły, które tam uległy zniszczeniu, aby jeszcze je przelać wodą. Udało się obronić część tą administracyjno-biurową, która była oddzielną strefą jakby pożarową.
1: Informuje Marcin Klefas ze Straży Pożarnej w Górze. W akcji gaśniczej brało udział aż 40 zastępów strażaków. Piotr Gurajec został pełniącym obowiązki dyrektora Muzeum w Wilanowie. To po odwołaniu wieloletniego dyrektora Pawła Jaskanisa, który według Ministerstwa Kultury miał naruszyć dobre imię instytucji. Przypomnijmy, w weekend na dziedzińcu zabytkowego pałacu odbyła się impreza techno. Mieszkańcy skarżyli się na hałas trwający do wczesnego rana. W mediach ukazało się też wiele zdjęć pokazujących zdjęcia zniszczonych trawników. Przyrodnicy zwracali też uwagę na poważne konsekwencje dla zwierząt, zwłaszcza ptaków. Byli przygotowani jak do napadu na bank. Kradzież drewna zarejestrowano w lesie pod Ostrudą na Mazurach. 4 osoby w kominiarkach w kilka minut załadowały towar do busa i odjechały.
4: Brzmi to trochę jak scena z filmu, ale niestety pokazuje realny problem. Drewno o połowę dla wielu mieszkańców regionu nadal jest ważnym i często najtańszym źródłem ogrzewania. Dlatego jego kradzież to nie tylko wykroczenie przeciwko mieniu, ale również uderzenie w konkretną osobę, która wcześniej legalnie kupiła drewno na własne potrzeby.
1: Mówi Adam Pietrzak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. Sprawcy nadal są poszukiwani.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Zaczyna się sezon na polskie truskawki. Na razie zainteresowanie ich kupnem jest znikome, a to przez wysoką cenę, sięgającą nawet 35 zł za kilogram. Przekonał się o tym nasz reporter Dariusz Brombosz na jednym z targowisk na Śląsku.
5: Kupujących jest mało, dlatego jest mało kupujących, jest w związku z tym nie przywozimy tak dużo.
6: Jest duże zainteresowanie truskawkami?
7: Tak jak widać. Tak jak widać na załączonym obrazku. Średnio.
6: Myśli pan, że ta cena spadnie?
8: Wszystko zależy, wie pan, od pogody. Jak będzie ładna pogoda i najgorzej, żeby nie było deszczy. Tam może pokropić, ale jak będą ulewy, ona się napije i momentalnie z niej się zrobi po prostu taki balon. Dużo wody, mało słodyczy.
9: Są droższe i to zdecydowanie.
10: Kupiłam w Zagórzu, Sosnowiec Zagórze.
6: Za co pani kocha truskawki?
10: Za smak. Można je na dietę też jeść. Są słodkie.
1: A sezon potrwa do lipca.
11: Wiadomości z Warszawy Marcin Sikora. Parafia Wszystkich Świętych w Warszawie obchodzi 160-lecie istnienia. Z tej okazji odsłonięto popiersie byłego proboszcza księdza Zygmunta Kaczyńskiego, wybitnego kapłana i polityka, który zginął w więzieniu UB, mówi profesor Paweł Skibiński z Uniwersytetu Warszawskiego.
12: To bodajże drugie z serii takich uroczystości poświęconych wybitnym proboszczom tutejszej parafii. Wydaje się, że jest to po prostu jedna z ważniejszych parafii warszawskich. Można tylko zadać sobie pytanie, ile jeszcze takich parafii mamy, których upamiętnienie nie udało się zrobić do tej pory.
11: Poprzednim upamiętnionym w świątyni kapłanem był ksiądz Marceli Godlewski, proboszcz getta. Noc muzeów to gratka dla miłośników komunikacji. Do odwiedzin zaprasza Adam Stawicki z Miejskich Zakładów Autobusowych.
13: Zapewniamy spektakularne zwiedzanie zajezdni Woronicza, gdzie będą pokazy laserów, podświetlone hale, przez które przejedziemy autobusem elektrycznym, ale też oczywiście dojedziemy na nasz teren zabytkowymi autobusami. Przede wszystkim Samłą Six z roku 1933.
11: Zajezdnia Woronicza będzie otwarta jutro od 18 do 23. 19 stopni maksymalnie, na niebie głównie chmury, mogą pojawiać się przejaśnienia i może też przelotny deszcz pokropić. Ciśnienie umiarkowane 1001 hektopaskali, wiatr umiarkowany do silnego z południowego wschodu, biometr już jest niekorzystny.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Piątek.
2: Piąteczek.
1: Piątunio. Dzień dobry, Marek Sierocki.
2: Jan Pasterski. Zaczynamy bardzo tanecznie. We wszelkich plebiscytach na taneczny hit wszechczasów ta piosenka wygrywa. Nic dziwnego. To oczywiście ABBA i Dancing Queen na dobry początek.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Pora zajrzeć do naszego muzycznego kalendarza. Dziś urodziny świętuje jeden z najważniejszych muzyków w historii rocka. To Mike Oldfield, kompozytor, gitarzysta, też gra na wielu innych instrumentach. No i stworzył wielkie dzieła muzyczne, między innymi Dzwony rurowe, ale też przeboje, które śpiewała Maggie Reilly. Te piosenki to Moonlight Shadow i To France na przykład.
2: Na przykład tak, ale no Mike Oldfield inspiruje do tej pory, ale inspirował wielu artystów, chociażby wspaniałego Romualda Lipko, prawda?
1: Dokładnie tak, Romuald zawsze powtarzał, że lubi słuchać muzyki Mike'a Oldfielda. Wiele takich elementów ludowych też pojawiało się w jego muzyce, ale te popowe hity to jest to, co lubimy bardzo grać. To jeden z nich, Maggie Reilly, dzisiejszy jubilat Mike Oldfield w piosence To France.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz. Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Peme 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
3: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
4: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
5: Morniny są...
6: To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają. Są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
7: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
8: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
9: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
10: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
11: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
10: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
12: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

0: To była grupa Culture Club, w jej składzie oczywiście Boy George, którego widzieliśmy we wtorek w pierwszym półfinale Eurowizji. Całkiem nieźle zaśpiewał i wyglądał jak zwykle bardzo charakterystycznie. Za nami Kama Chameleon.
1: No ale my czekamy na sobotni wieczór, no i mocno trzymamy kciuki za Alicję Szemplińską, prawda? Która
0: dokładnie
1: wypadła
0: tak.
1: Wypadła cudownie.
0: Powiem ci, że z tego pierwszego półfinału to tylko Finowie i Alicja zaimponowali mi. Wczoraj było zdecydowanie lepiej. No liczę, że będzie jakieś miejsce w środku stawki. Tak bardzo bym chciał.
1: Oby
0: chociaż
1: tak
0: w notowaniach bukmacherów Alicja jest bardzo nisko. Ale to się zmienia. Zaglądamy na półkę z naszymi płytami. Tam wyciągamy album z największymi hitami Arta Garfunkela. To wokalista, który zasłynął w duecie Simon i Garfunkel, ale też solową karierę ma naprawdę świetną. Aktor w wielu znanych filmach, chociażby Porozmawiajmy o kobietach, zagrał, no ale też ma piękne utwory i jednym z nich jest piosenka So Much In Love. To przeróbka hitu, który wykonywał Williams, amerykański zespół Williams The Times w roku 1963. Ta piosenka królowała na listach przebojów, ale również zespół All For One zaśpiewał tę piosenkę. No i właśnie Art Garfunkel wspomniany to w latach 80. nagrał swoją wersję tego hitu. Bardzo urocza piosenka i niezwykłe wykonanie Arta Garfunkela. On jest obdarzony takim niezwykle ciepłym, miłym głosem. So Much In Love na antenie Radia Plus. Klasyk muzyki pop, utwór w wykonaniu Arta Garfunkela.

0: What am I gonna do? I'm so in love with you, śpiewał Rod Stewart. To artysta, który zaczynał w latach 60., w 70. wielkie triumfy, ale dekada lat 80. to również sukcesy. To był właśnie przykład hitu z lat 80. ubiegłego wieku, który wylansował Rod Stewart. Ta charakterystyczna chrypka, to jest to. A przed nami też charakterystyczny zespół, ale zaglądamy na kartkę z naszego muzycznego kalendarza.
1: Zgadza się, bo 15 maja 1987 roku siostry Wilson nagrały swój 9. album zatytułowany Bad Animals, a chodzi oczywiście o duet Heart.
0: I w ich wykonaniu przebój z tej właśnie płyty zatytułowany Alone.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: To nie może być przypadek.
3: Nie! To Kaufland Card Extra!
4: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Ski-team.
10: Czas na rower. W Ski-team czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez offseta. 20 rat 0% w SkiTeam i na skiteam.pl.
9: SkiTeam!
11: Miesiąc zamknięty na plusie?
12: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
11: A jak to działa?
12: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
11: To rzeczywiście jasny wybór.
12: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
13: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same.

0: dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: Po reklamie.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: To był Czesław Niemen i słynny Sen o Warszawie, artysta, który zrobił furorę w roku 67 innym utworem. Dziwny jest ten świat, na festiwalu w Opolu utwór pomimo upływu lat wciąż jest niesamowicie aktualny, jeżeli chodzi o warstwę tekstową, ale muzycznie też to jest wybitne dzieło. My będziemy na festiwalu w Opolu i uwaga, uwaga, coś będziemy mieli dla Państwa.
1: Nie byle co, bo będziemy mieli zaproszenia dla Państwa właśnie na festiwal.
0: Tym bardziej, że już nie ma biletów. Bilety podobno w kilkanaście minut rozeszły się.
1: Ja się wcale nie dziwię, bo jeśli ktoś nie był w Opolu w czasie festiwalu, to może nie zdaje sobie sprawy, że no to wtedy się zaludnia ta niewielka miejscowość. O żadnych hotelach, o miejscach na koncerty nie ma mowy, ale my o to zadbaliśmy. Także będziemy mieli dla Państwa zaproszenia, co nas bardzo cieszy.
0: Zaczynamy 4 w Opolu. Pierwszy dzień to debiuty. W trakcie konkursu debiutantów pojawią się też znani artyści, m.in. Ania Wyszkoni, która zaśpiewa mini recital z okazji 30-lecia jej pracy artystycznej. Potem będą super jedynki, czyli nagrody przyznawane przez telewizję. Oj, będzie się, będzie działo podczas tego koncertu. Drugi dzień to oczywiście premiery, też jubileusz Justyny Steczkowskiej i koncert hip-hopowy po ubiegłym roku. Również najpopularniejszy rodzaj muzyki w Polsce w ostatnich latach wraca na deski Opolskiego Amfiteatru. W sobotę świętujemy 80. urodziny Bogdana Olewicza, autora tekstów m.in. zespołu Perfect. Potem neonówka, czyli kabareton, w niedzielę 45-lecie Lady Punk, a także koncert poświęcony Agnieszce Osieckiej i Magdzie Umer.
1: Będzie się działo. To niespełna 3 tygodnie w oczekiwaniu na ten fantastyczny czas. No, przed nami teraz weekend, który też sobie umilimy bardzo tanecznie od 20 dzisiaj, ale także w sobotę do północy. Ty zapraszasz na prywatkę.
0: Dokładnie tak, a w niedzielę zapraszam na spotkanie z fantastycznym człowiekiem. To osoba niezwykle miła, ciepła, spokojna, opanowana, a na scenie fantastycznie śpiewa. To Maciej Balcar, przez 23 lata był wokalistą zespołu Jam, teraz wraca z solową płytą, a my kończymy dzisiejszą przebojową pocztę wielkim hitem Madonny. To piosenka Material Girl. Do usłyszenia dziś wieczorem o 20:00.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz. Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
3: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
1: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Ciekawe wydarzenia, interesujące tematy. Jednym słowem to, o czym się mówi. Znajdziecie Państwo zawsze po 16 w magazynie reporterów w Rytmie Wydarzeń w Radiu Plus Warszawa na 96,5 FM. Zapraszam, Jarosław Budnik.
5: Autopromocja.

0: Radio Plus Warszawa. Poprawia się stan zdrowia Patryka Budniaka. Dobre informacje ze szpitala w sprawie żużlowca. Sejm uchwalił trzecią ustawę o kryptoaktywach. Czy będzie kolejne weto prezydenta? W Katowicach miejskie trawniki będą kosić owce. Wróciły po rocznej przerwie. Jest 13. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zagrożenie życia minęło. Żużlowiec Patryk Budniak jest świadomy i ma szansę odzyskać władzę w nogach. To dobre wiadomości ze szpitala w Poznaniu. 19-latek trafił tam w niedzielę w ciężkim stanie po poważnym wypadku na zawodach w Gnieźnie. Od tego czasu lekarze utrzymywali go w śpiączce farmakologicznej.
1: Stan ogólny pacjenta w chwili obecnej jest dobry. Został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej i oddycha samodzielnie. 19-latek reaguje na polecenia lekarzy i kontakt traktuje się prostymi słowami, porusza też palcami u nóg.
0: Powiedziała nam Zuzanna Pankros ze szpitala w Poznaniu. Zawodnik startu Gniezno doznał poważnego urazu kręgosłupa oraz złamań obu nóg i miednicy. Policja z prokuraturą badają, czy organizator zawodów dopełnił wszystkich obowiązków w kwestii zabezpieczania zawodów. Trzecia rządowa ustawa w sprawie kryptoaktywów przyjęta i bardzo możliwe, że będzie też trzecie prezydenckie weto w tej sprawie. Dziś w Sejmie rządowa większość przegłosowała regulacje dotyczące rynku kryptowalut. Tylko z jedną z kilkunastu poprawek zgłaszanych przez prezydenta i bez zmian, które proponowała opozycja. Szef sejmowego klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński przekonuje, że poprawki prezydenta i PiSu to tak zwane wrzutki.
2: Najpierw była wrzutka, że ustawa rządowa jest przeregulowana, że jest tego za dużo. PiS mówił, że to zbyt głęboka ingerencja w rynek, że przeszkadzamy prowadzić normalny biznes, po czym PiS nagle mówi, to w ogóle składają projekt zakazujący w ogóle działalności tej branży. Znaczy oni od ściany do ściany, znaczy zabrnęli w ślepy zaułek.
0: Czerwone światło dla większości prezydenckich poprawek oznacza najpewniej kolejne weto, przekonują politycy PiSu.
3: Tu oczywiście decyzję podejmie pan prezydent Karol Nawrocki, ale jeśli ja miałbym zakład postawić, to obstawiałbym tutaj weto. No, nie zostały uwzględnione sugestie pana prezydenta, więc jest, myślę, prawdopodobne, że pan prezydent się nie zdecyduje tej ustawy podpisać.
0: Mówi poseł Janusz Cieszyński. Przypomnijmy, Sejm zajmował się czterema projektami w sprawie rynku kryptoaktywów. Na etapie prac sejmowych komisji odrzucono zapisy przygotowane przez prezydenta, Konfederację i Polskę 2050. Teraz rządowa ustawa trafi do Senatu, a potem na biurko prezydenta. Ostrzeżenia przed burzami dla 13 województw. IMGW wydało alerty dla centralnej i wschodniej części kraju. W najbliższych godzinach trzeba tam będzie uważać na burze z silnymi porywami wiatru. Lokalnie może też spaść grad. Ostrzeżenia będą obowiązywać do późnych godzin wieczornych. Wiemy, ile zapłacimy jutro na stacjach. Minister energii podał nowe, maksymalne ceny paliw. Litr 95 będzie kosztował nie więcej niż 6,37, a diesla 6,82. To spadek w porównaniu do dziś o odpowiednio 2 i 3 grosze.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Ekologicznie, skutecznie i bez hałasu. Owce kameruńskie w Katowicach wróciły po rocznej przerwie do koszenia miejskich trawników.
5: Do koszenia wyznaczono owce odmiany kameruńskiej. Ich liczebność będzie dostosowana do wielkości terenu, a po zakończeniu pracy w jednej lokalizacji stado przeniesie się do kolejnej. Zajmą się one obszarem o łącznej powierzchni około 20 tysięcy metrów kwadratowych.
0: Mówi Michał Mendala z katowickiego magistratu. Owce będą kosić trawę w Katowicach do końca września.
6: Wiadomości z Warszawy, Marcin Sikora. Budowa tunelu pod torami kolejowymi w Wesołej wchodzi w kolejny etap. Od dziś zmieni się organizacja ruchu. Zmiany obejmą ulicę Pierwszego Pułku Praskiego w rejonie skrzyżowań z Głowackiego i Okuniewską oraz linią kolejową Warszawa-Terespol. Istniejący przejazd przez tory zostanie zamknięty, a otwarty będzie przejazd tymczasowy. Jednocześnie przy rondzie Klejbera na ulicy Okuniewskiej uruchomiony zostanie drogowy bypass, który utrzyma ciągłość ruchu w kierunku Sulejówka i Rembertowa. Zmiany zostaną wprowadzone około 22. Ponad 300 placówek dołączyło w tym roku do warszawskiej odsłony Nocy Muzeów. Na wyjątkowe warsztaty w nocy z soboty na niedzielę zapraszam Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, mówi Marta Ławacz z placówki.
7: Na żywo będzie można obejrzeć, jak studentki pierwszego roku Akademii Sztuk Pięknych będą robiły kopię 18-wiecznej palki z przedstawieniem Pelikana. A o 20:30 zapraszamy na wykład specjalny dr Moniki Stachurskiej, profesora ASP pod tytułem Igłą malowane. Będzie poświęcony historii technikom hawciarskim.
6: Oprócz okolicznościowych wykładów tej nocy dla zwiedzających dostępna będzie także wystawa stała w muzeum. Umiarkowane ciśnienie 1001 hektopaskali, temperatura maksymalnie wyniesie dziś 19 stopni. Na niebie trochę chmur, może się też pojawić trochę słońca, ale może też przelotnie popadać. Wiatr umiarkowany do silnego z południowego wschodu, biometr jest niekorzystny.

0: bardzo, bardzo już takich wakacyjnych rytmach, chociaż no, kalendarzowo jeszcze wiosna, lato to dopiero w czerwcu. Natomiast jeśli maj, to my już od przyszłego tygodnia ruszamy, uważam, z fantastyczną zabawą. Poznajmy się bliżej w Radiu Plus. Taki tytuł nosi ta akcja, a będzie polegała na tym, że sprawdzimy sobie, jakie sąsiedzkie historie pamiętacie z dzieciństwa. Należy podać imię sąsiada, którego planujecie zaprosić na piknik, a będzie ku temu okazja, ponieważ w nagrodę będziemy wam rozdawali kosze piknikowe dla 4 osób. Wysyłane kurierem, także szybko i sprawnie do was dotrą. W środku tych koszy oczywiście pełne wyposażenie, także zapraszamy na radioplus.pl. Dajcie znać, kogo z sąsiadów chcielibyście zaprosić. Warto pogłębiać na piknik oczywiście takie relacje sąsiedzkie, bo z raportów wszelakich wynika, że tylko albo aż 87% osób podejmuje z sąsiadami takie bardzo niezobowiązujące rozmowy. Także postarajmy się to zmienić. Radioplus.pl, tam już teraz można wchodzić w formularz zabawy. Poznajmy się bliżej w Radiu Plus i dać nam znać, z kim zamierzacie wybrać się na piknik.
1: Radio Plus.
2: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
3: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
3: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
2: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
3: A w środku?
2: Ogromny bagażnik, 604 litry.
3: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
2: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
4: Kia. Movement that inspires.

0: w Karkonoszach smakuje najlepiej na świeżym powietrzu. W Green Mountain czeka na Was wiosenny odpoczynek pełen relaksu i górskich widoków. W soboty rozpalamy grill i celebrujemy wspólny czas. Tuż obok czekają karkonoskie szlaki. Po aktywnym dniu zanurz się w strefie wellness, odpręż się w spa i zwolnij choć na chwilę. Dla najmłodszych przygotowaliśmy animacje i atrakcje. Maj w Green Mountain w Karpaczu. Góry, grill i relaks w wiosennym wydaniu. Sprawdź ofertę na green-mountain.pl.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
2: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
3: Citroen.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Po reklamie.

Mimowolnie człowiek ma ochotę sobie poboksować przy tym numerze, to Survivor, Survivor, no właśnie, jakoś tak mniej więcej, ale piosenka oczywiście z filmu Rocky, Eye of the Tiger. Zaglądam do kalendarza, Międzynarodowy Dzień Rodzin, dzisiaj mamy takie święto, a że weekend, no to na pewno będzie rodzinny czas, poza tym też święto polskiej muzyki i plastyki. Świetnie, zatem za chwilę, dosłownie za kilka minut w Radiu Plus cudownej Irena Santor. Już nie ma dzikich plaż. A póki co, Irene Cara.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
0: Ponad 100 tysięcy balonów na World Balloon Festival w Warszawie. Zobacz świat w całości stworzony z powietrznych rzeźb. Przejdź przez dżunglę, zanurkuj w oceanie, podziwiaj wieże Eiffla czy Koloseum. Tylko od 15 do 17 maja w warszawskim Expo 21 na Prądzyńskiego. Kup bilety na festiwalbalonów.pl i e-bilet.pl.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Melatonina, lekam, dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
10: Chcecie wygrywać więcej?
11: Tak!
10: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
11: Ale to kręci!
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Ty niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
13: A w tych siatach? Kawa ziarnista Astra, 100% arabika, 500 gramów, dwa rodzaje. Drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje. Drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
14: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
15: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
14: Serio? Też na wysokie kwoty?
15: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
16: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
17: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.

0: Bonnie M i Sunny. To na koniec tej godziny, a za chwilę o 14 w Radiu Plus wiadomości.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Peme 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
5: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
6: Develia. Dobrze być w domu.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
8: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w Unum też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój. Dla mnie i moich najbliższych. Unum Życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 16,99 za kilogram. Oraz napój gazowany Pepsi lub Pepsi Twist 2 litry 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin, drugi tańszy produkt, 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
13: Codziennie.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus Warszawa.
14: Spodziewaliśmy się przesunięć w amerykańskim wojsku. Premier o decyzji Pentagonu w sprawie Polski. Burze, silny wiatr i opady gradu. Powiemy, gdzie w najbliższych godzinach będzie niebezpiecznie. Wilki coraz większym zagrożeniem na Podkarpaciu. Podchodzą coraz bliżej domów. Jest 14, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Spodziewaliśmy się przesunięć w amerykańskim wojsku, uspokaja premier. Donald Tusk komentuje doniesienia medialne, a chodzi o decyzję Pentagonu, który miał anulować plany rotacyjnego przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Decyzja naszych sojuszników nie jest dla nas zaskoczeniem, mówi premier.
15: Nasz sojusznik, najważniejszy, najbliższy Stany Zjednoczone, właściwie od lat zapowiadały pewną korektę w ich polityce i tymi apelami, na które Polska odpowiedziała natychmiast. Apelami o to, aby Europa brała na siebie większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo.
14: Donald Tusk, jak mówi, ma zapewnienie, że zmiany nie wpłyną na nasze bezpieczeństwo i współpracę z USA.
15: Wszystko jest pod kontrolą i pragnę Państwa uspokoić, że nasze bezpieczeństwo będzie nadal dla nas i dla naszych sojuszników naszym priorytetem.
14: Według Reutersa o decyzji nie został jeszcze powiadomiony Kongres i nie ogłoszono jej oficjalnie. Z kolei według amerykańskich mediów decyzja w sprawie Polski jest częścią rozwiązania, które ma ostatecznie umożliwić wcześniej ogłoszone przez USA wycofanie 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Najbliższe godziny mogą być niebezpieczne. IMGW wydało ostrzeżenia przed burzami w centralnej, południowej i wschodniej części kraju. Mieszkańcy Małopolski otrzymali alertę RCB. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
16: Ostrzeżenia pierwszego stopnia obejmują m.in.
13: m.in. Mazowsze, Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie. Według IMGW w trakcie burz można spodziewać się intensywnych opadów, lokalnie pojawi się także grad.
16: I te najsilniejsze opady prognozowane są tutaj w niedzielny wieczór oraz w nocy. I ta strefa będzie przemieszczała się w głąb kraju.
13: Mówi Agnieszka Prasek, synoptyk IMGW. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców Małopolski z apelem o unikanie otwartych przestrzeni i nieparkowanie samochodów pod drzewami, ponieważ miejscami porywy wiatru mogą osiągnąć nawet 85 km na godzinę. Służby ostrzegają również przed możliwymi przerwami w dostawach prądu.
14: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Prowadził samochód kompletnie pijany i bez uprawnień. 30-latek zatrzymany w miejscowości Strzałków pod Radomskiem. O tym, że kierowca jedzie całą szerokością jezdni, policjantów powiadomiła jadąca za nim kobieta.
17: Badanie stanu trzeźwości wykazało u niego 4 promile alkoholu w organizmie.
14: Mówi Dariusz Kaczmarek z policji w Radomsku. Mężczyźnie grożą 3 lata więzienia.
1: Wiadomości Radia Plus.
14: Wilki coraz większym zagrożeniem na Podkarpaciu. Śmielej podchodzą do domów i gospodarstw. Dla człowieka nie stanowią większego zagrożenia, jednak jak mówi wójt gminy Bukowsko Marek Bańkowski, regularnie zabijają psy i zwierzęta hodowlane.
18: Psy w tej chwili przez to, co się wyprawia, są chowane, wie pan, do budynków. W tej chwili już te psy, takie, które były na przykład, żeby bronić podwórek przed kradzieżami, są po prostu w garażach trzymane, zamkniętych, takich, żeby się wilk do tego nie dobrał.
14: Dodajmy, że na Podkarpaciu żyje dziś blisko 1500 wilków.
19: Wiadomości z Warszawy Marcin Sikora. Tramwaje warszawskie zapraszają do świętowania swojego 160-lecia istnienia w Noc Muzeów. Na uczestników czeka wiele atrakcji, mówi rzecznik spółki Witold Urbanowicz.
20: Zapraszamy na paradę zabytkowych tramwajów, która ruszy o godzinie 17 z placu Narutowicza. Zabytkowe tramwaje dojadą do zajezdni Praga, którą od godziny 18 otworzymy dla zwiedzających. To wyjątkowa okazja, by zajrzeć tam, gdzie historia komunikacji miejskiej spotyka się z teraźniejszością.
19: W programie m.in. urodzinowy tort, wystawa zabytkowych tramwajów czy występ orkiestry reprezentacyjnej SGGW. Parafia Wszystkich Świętych w Warszawie upamiętniła byłego proboszcza księdza Zygmunta Kaczyńskiego. Wybitny kapłan i społecznik był proboszczem parafii w latach 1946-53, mówi profesor Paweł Skibiński.
21: W wyniku niesłusznego aresztowania został wtrącony do więzienia i tam zmarł. Chociaż przecież większość jego aktywności to był czas przede wszystkim międzywojenny. Był posłem, był szefem katolickiej agencji prasowej.
19: To drugie popiersie, które stanęło w tym roku w kościele na Placu Grzybowskim. Poprzednim uhonorowanym kapłanem był wojenny proboszcz Marceli Godlewski, sprawiedliwy wśród narodów świata. Możliwy przelotny deszcz, będą chmury, ale mogą się też pojawiać czasem przejaśnienia. 19 stopni na naszych termometrach w Warszawie zobaczymy w najcieplejszym momencie dnia. Wiatr umiarkowany do silnego z południowego zachodu. Biometr niekorzystny, a ciśnienie umiarkowane 1001 hektopaskali.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
0: 5 minut po 14, piątkowe popołudnie z Radiem Plus. Janek Pasterski, dzień dobry. Teraz klasik snu.

0: Seal. O, przepiękny. Dał pokaz swoich wokalnych umiejętności. Kiss from a Rose to za nami, a to tradycyjnie już taka pora, kiedy za chwilę wręczę komuś butelkę fantastyczną, idealną na długie spacery do pracy. No, wszędzie tam, gdzie będziecie mieli ochotę sięgnąć. Na przykład po wodę albo inny napój, który sobie w środku tej butelki umieścicie. Fajna też do sportowych aktywności. Także zachęcam do wysyłania SMS-ów pod 691-141-141. Można już teraz.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Ponad 100 tysięcy balonów na World Balloon Festival w Warszawie. Zobacz świat w całości stworzony z powietrznych rzeźb. Przejdź przez dżunglę, zanurkuj w oceanie, podziwiaj wieżę Eiffla czy Koloseum. Tylko od 15 do 17 maja w warszawskim Expo 21 na Prądzyńskiego. Kup bilety na festiwalbalonów.pl i e-bilet.pl.
5: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley o mocy 2,1 kW. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
7: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
2: Po reklamie.

0: szybka wakacyjna wycieczka na plażę razem z Chrisem Rio, a ja właśnie dodzwoniłem się do Wojtka. Wojtku, dzień dobry.
1: Witam serdecznie.
0: Dzień dobry, mam dla ciebie butelkę. Napisałeś, że do aktywności fizycznej, na rower, na bieżnie, wszędzie,
1: jak
0: ale też
1: najbardziej.
0: Jak wakacje się pojawią, to i na plażę właśnie można by zabrać.
1: Zgadza się. Na plażę również, do morza bliziutko, 100 kilometrów jestem.
0: No to super. A że te wakacje już za chwilę, butelka też za chwilę u ciebie, to mamy komplet. Bardzo ci dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: Dzięki.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie, a warto?
2: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok, za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super, no to jak dołączyć?
2: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
0: Ponad 100 tysięcy balonów na World Balloon Festival w Warszawie. Zobacz świat w całości stworzony z powietrznych rzeźb. Przejdź przez dżunglę, zanurkuj w oceanie, podziwiaj wieżę Eiffla czy Koloseum. Tylko od 15 do 17 maja w warszawskim Expo 21 na Prądzyńskiego. Kup bilety na festiwalbalonów.pl i ebilet.pl.

0: cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. A ser Edam Rycki, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz jedynie 2,49 za 100 gramów. Tak, tylko 2,49 za 100 gramów żółtego sera.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i nie płacę.

0: Cenia na każdym kroku? Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
1: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
2: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Ciekawe wydarzenia, interesujące tematy. Jednym słowem to, o czym się mówi. Znajdziecie Państwo zawsze po 16 w magazynie reporterów w rytmie wydarzeń. W Radiu Plus Warszawa na 96,5 FM. Zapraszam, Jarosław Budnik.
3: Autopromocja.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Modern Talking.

0: Alana Miles i Black Velvet na koniec tej godziny, za chwilę 15, za chwilę wiadomości i Michał Konopiński.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
4: W tę sobotę lod do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Ponad 100 tysięcy balonów na World Balloon Festival w Warszawie. Zobacz świat w całości stworzony z powietrznych rzeźb. Przejdź przez dżunglę, zanurkuj w oceanie, podziwiaj wieżę Eiffla czy Koloseum. Tylko od 15 do 17 maja w warszawskim Expo 21 na Prądzyńskiego. Kup bilety na festiwalbalonów.pl i e-bilet.pl.
6: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
7: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Skaldowie.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Wniosek o ekstradycję już gotowy. Minister Sprawiedliwości zabrał głos w sprawie Zbigniewa Ziobry. Salmonella w kolejnym przedszkolu w Lubuskiem. Zakażenie u 11 dzieci. Manewry służb w Wielkopolsce ćwiczą m.in. reakcję na porwanie samolotu. Jest 15, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry z USA gotowy. Teraz prokuratura czeka na ruch sądu, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Dopiero we wrześniu warszawski sąd okręgowy ma rozpatrywać zażalenie na decyzję o tymczasowym aresztowaniu posła PiSu. Uprawomocnienie decyzji jest konieczne do ekstradycji. Czasami wymagają tego amerykańskie sądy federalne, podkreśla minister Żurek.
2: Widzimy, jak długo czeka się na wyznaczenie rozprawy, więc będziemy starali się przyspieszyć termin tej rozprawy. Ale wniosek o ekstradycję, wczoraj prokuratorzy zapewnili mnie, jest gotowy.
1: Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. Wyjechał tam z Węgier, gdzie wcześniej dostał azyl i tak zwany paszport genewski, który miał mu umożliwić wyjazd do USA.
2: Mam już wysłane pismo do pani minister, nowej minister Węgier, żeby nam pokazała, na jakim dokumencie Ziobro opuścił Węgry, dlaczego i żeby uchylili te dokumenty, bo naszym zdaniem zostały wyłudzone. Zobaczymy, co będzie, jeżeli Węgry unieważnią genewski dokument podróży, jeżeli taki wydały. Na jakim dokumencie wtedy Ziobro będzie przebywał w Stanach Zjednoczonych?
1: Prokuratura chce postawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów. Źródło salmonelli wciąż jest nieznane, a bakteria pojawiła się już w drugim przedszkolu. W placówce numer 14 w Gorzowie wykryto zakażenie u 11 dzieci. Wcześniej stwierdzono je w przedszkolu w Nowinach Wielkich. Specjaliści próbują ustalić przyczynę zatrucia. Na razie z badań nic nie wynika, mówi Beata Dunal z gorzowskiego sanepidu.
3: Być może te wszystkie próby, które pobraliśmy, to już po prostu było za późno, albo po prostu to, co było, no to już było wcześniej zjedzone albo wyrzucone.
1: Przedszkole w Gorzowie jest zamknięte, musi przejść dezynfekcję. Coraz więcej emerytów nadal pracuje. W ciągu ostatnich 10 lat liczba pracujących emerytów wzrosła o ponad 50%. Jak wynika z danych ZUS-u, w całym kraju aktywnych zawodowo jest ich prawie 880 tysięcy. O szczegółach Dawid Olszewski.
4: Jeszcze dekadę temu aktywnych zawodowo emerytów było niewiele ponad 500 000.
5: Kompetencje zdobywane przez lata coraz częściej okazują się równie ważne jak młody wiek. Pracodawcy coraz bardziej doceniają starszych pracowników za ich odpowiedzialność.
4: Przekonuje Krystyna Michałek z ZUS-u w Bydgoszczy. Jedni chcą pracować, inni, jak sami przyznają, nie mają wyjścia.
6: Też muszę jeszcze dorabiać do emerytury.
7: Trzeba dorobić, bo koszty życia rosną. Znam i takie, że ktoś jest pasjonatem tego swojego zawodu.
4: Średni wiek aktywnego zawodowo seniora to niemal 68 lat. Najwięcej pracujących emerytów jest zatrudnionych na etacie.
1: Najwięcej pracujących emerytów mieszka na Mazowszu i Śląsku.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Porwany samolot, katastrofa lotnicza czy wypadek komunikacyjny. 500 żołnierzy, strażaków i funkcjonariuszy różnych służb bierze udział w ćwiczeniach ratownictwa lotniczego SAREX. To na terenie Wielkopolski.
8: Ratownik Merkus do koordynatora.
9: Koordynator zgłasza się do ratownika Merkus. Proszę o opis sytuacji.
8: Na razie w tym momencie wszyscy poszkodowani są odwiezieni na szpital. Czekamy i oczekujemy na kolejne koordynaty.
1: Ćwiczenia trwają w powiatach ostrowskim, pleszewskim, kaliskim oraz Kaliszu.
10: Wiadomości z Warszawy Marcin Sikora. Miasto wycofało patronat honorowy dla cyklu wydarzeń Let's Make Them Care. To po ostatnim kontrowersyjnym koncercie na terenie pałacu w Wilanowie. Patronat honorowy został w lutym tego roku udzielony na wniosek firmy Awake Events. Noc muzeów będzie w podwarszawskich miejscowościach. W Piasecznie otwarta będzie Izba Pamięci Piaseczyńsko-Grójeckiej Kolei Wąskotorowej. Zachęca kustosz izby Maurycy Kosewski.
11: Bardzo dużo ciekawostek, trochę dokumentów, trochę rozkładów jazdy, dużo zdjęć, no i film Pan Ciuchcia z 1971 roku, pokazujący, jak ta kolej wyglądała właśnie w tamtych czasach. O godzinie 19 wyruszy także specjalny biletowany pociąg do Złotokłosu. Wróci tutaj na stację w Piasecznie około godziny 20. No i z racji tego, że jest to noc muzeów w klimacie PRL, na pierwszym peronie naszej stacji będzie można podjąć współzawodnictwo w układaniu bardzo dużych puzli.
10: A noc muzeów już jutro.
0: Sponsorem programu jest organizator World Balloon Festival, Festiwal Balonów w warszawskim Expo 21. festiwalbalonów.pl.
10: Dziś z kolei na niebie pochmurno z przejaśnieniami, możliwy przelotny deszcz, maksymalnie 19 stopni na termometrach, wiatr umiarkowany do silnego z południowego zachodu, umiarkowane ciśnienie mamy w Warszawie 1001 hektopaskali.
0: Sponsorem programu był organizator World Balloon Festival, Festiwal Balonów w warszawskim Expo 21. festiwalbalonów.pl. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
12: Weekend na horyzoncie, także w geście radości podnosimy ręce do góry i klaskamy, bo już teraz w Radio Plus Otyłan. Hands up. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: A za chwilę koniec roku szkolnego, to wtedy z pewnością dzieci wesoło wybiegną na dwa najbliższe miesiące ze szkół. Dwa miesiące lapy oczywiście, ale weekend się zbliża, także i dla tych trochę starszych, pracujących normalnie, no też te labę będziemy mieli. Przy okazji, jak laba, to i muzyka dobra, prawda? Żeby się człowiek trochę wieczorami rozruszał na swoim domowym parkiecie. Będzie ku temu okazja dzisiaj, a również jutro w sobotę od 20 do północy prywatka z Radiem Plus i Marek Sierocki za konsoletą, a z kolei niedziela to jego muzyczny alfabet i gość, który się u niego pojawi.
1: Witam, tu Maciek Balcer. W niedzielę o godzinie 15 będę gościem muzycznego alfabetu Marka Sierockiego w Radiu Plus. Zaprezentuję swoje solowe utwory oraz te, które wykonywałem z zespołem Jam.
2: Radio Plus Warszawa.
3: Reklama.
4: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
6: Ponad 100 tysięcy balonów na World Balloon Festival w Warszawie. Zobacz świat w całości stworzony z powietrznych rzeźb. Przejdź przez dżunglę, zanurkuj w oceanie, podziwiaj wieże Eiffla czy Koloseum. Tylko od 15 do 17 maja w warszawskim Expo 21 na Prądzyńskiego. Kup bilety na festiwalbalonów.pl i e-bilet.pl.
7: A co tam w Carrefourze?
8: Odlotowa okazja. Megalekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
9: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
10: Develia. Dobrze być w domu.
11: Panie Burnejka, a po co Panu takie wielkie mięśnie?
12: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2890.

0: kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
1: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
0: Serio? Też na wysokie kwoty?
1: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
2: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
3: Świętuj z nami stylowe urodziny Tibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na tibo.pl.
4: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
5: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
4: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
5: A w środku?
4: Ogromny bagażnik, 604 litry.
5: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
4: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
8: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i romant. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
9: Po reklamie.
10: Radio Plus Warszawa.

Staying Alive i to już takie pierwsze dźwięki gorączki sobotniej nocy, gorączki weekendu, weekendowych nocy. Czyli raz jeszcze dzisiaj i jutro prywatkę od godziny 20 do północy, to warto. A już od poniedziałku ruszamy z zabawą Poznaj się bliżej w Radiu Plus, czyli akcja sąsiedzka. Jakie sąsiedzkie historie pamiętacie z dzieciństwa? O takie rzeczy będziemy pytali. I już w tym momencie na radioplus.pl możecie podać imię sąsiada, którego zaprosilibyście hipotetycznie na wspólny piknik w waszym towarzystwie. A może nie hipotetycznie, bo przy odrobinie szczęścia ktoś będzie miał okazję na zdobycie zestawu piknikowego, koszu fantastycznego, wypełnionego w środku tym wszystkim, co na piknik potrzeba dla czterech osób. Także już teraz zapraszamy na radioplus.pl.

0: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do minus 60%. Agregat prądotwórczy Stanley, dwa gniazda 230 V i jedno 12 V, teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bondelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Po reklamie.

0: Big Mountain to na koniec naszego piątkowego spotkania. Zapraszam jutro zaraz po godzinie 12. No i dobrego weekendu życzę. Janek Pasterski.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Miesiąc zamknięty na plusie?
4: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
3: A jak to działa?
4: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
3: To rzeczywiście jasny wybór.
4: Wejdź na tauron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1+1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
7: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99! Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Radio Plus, Warszawa.
1: Dramat na Giewoncie. Piorun poraził dwie osoby. Gigantyczne opóźnienia pociągów Intercity i Interregio na Podkarpaciu. Przyszłość Roberta Lewandowskiego rozstrzygnie się w najbliższych dniach. Jest 16. Marcin Bartnik. Na początek jednak informacja z ostatniej chwili. Nie żyje domniemany sprawca zabójstwa dwóch osób w Lubinie. 21-letni mężczyzna zastrzelił się podczas interwencji policji w województwie wielkopolskim. Do tego tematu wrócimy w wiadomościach Radia Plus za godzinę. Dwie osoby porażone piorunem na Giewoncie w Tatrach na szczęście żyją. Trwa akcja ratunkowa. O aktualnej sytuacji z Zakopanego nasz reporter Łukasz Bobek.
2: Do porażenia doszło po godzinie 13. Dwóch turystów w czasie burzy przebywało w kopule szczytowej Giewontu przy metalowym krzyżu. Na szczęście przeżyli. Jedna z osób została przetransportowana śmigłowcem do szpitala w Zakopanem, a druga w lepszym stanie sprowadzana jest przez ratowników Topr.
1: Przypomnijmy, do jednej z największych tragedii związanych z wyładowaniami atmosferycznymi w Tatrach doszło w sierpniu 2019. Piorun uderzył wówczas w metalowy krzyż na szczycie, zginęły 4 osoby, w tym 2 dzieci, a rannych zostało 157 osób. Dziś alerty z powodu burz obowiązują już w 13 województwach. To pas od pomorskiego i warmińsko-mazurskiego po lubelskie, podkarpackie, małopolskie i śląskie. Nawałnicą będzie towarzyszyły intensywne opady deszczu, silny wiatr i grad. Gigantyczne opóźnienia pociągów Intercity i Interregio na Podkarpaciu to po śmiertelnym potrąceniu na torach na odcinku Ropczyce-Dębica. Na miejscu pracują służby. Składy jeżdżą po jednym torze w obu kierunkach i łapią już kilkudziesięciominutowe opóźnienia. Chodzi o pociągi z Przemyśla, m.in. do Zielonej Góry, Poznania i Szczecina. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia.
3: Służby na miejscu działają. To będzie zależne od decyzji służb, decyzji prokuratora. Natomiast prace mogą potrwać do późnych godzin wieczornych.
1: Powiedziała nam Dorota Szalacha z PKP PLK. Szczegóły dotyczące opóźnień pociągów są dostępne na portalu pasażera. 33-letnia kobieta została potrącona przez samochód osobowy na autostradzie A4 w Katowicach. Do wypadku doszło, gdy próbowała przejść przez jezdnię. Z obrażeniami trafiła do szpitala. Jak się okazało, 33-latka miała ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Przyszłość Roberta Lewandowskiego rozstrzygnie się w najbliższych dniach, piszą hiszpańskie media. Jak zauważył dziennik Mundo Deportivo, Polak otrzymał od klubu propozycję przedłużenia umowy, ale przy znacznej obniżce zarobków i pogodzeniem się z rolą zmiennika. Gazeta donosi, że Lewandowski czeka jeszcze na rozmowę z trenerem Hansim Flickiem, aby dowiedzieć się, jaką dokładnie rolę miałby pełnić w zespole.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Studenci przejęli Kraków i oficjalnie rozpoczynają juwenalia. Otworzył je Korowód, który w tym roku wrócił w swoim wielkim finale na rynek główny. Studenci mieli okazję popisać się kreatywnością w wymyślaniu przebrań.
4: Za kogo jesteście przebrani?
5: Jesteśmy przebrani za hiszpańską inkwizycję.
6: Jesteśmy przebrani za Legion Rzymski. Ja jestem obecnie centurionem.
7: Jedno auto niestety nam trochę porzewiało, trochę są dziury, ale się dobrze trzyma.
1: Juwenalia swój początek miały właśnie w Krakowie. Już w XV wieku obchodzono tam święto studentów.
0: Sponsorem programu jest organizator World Balloon Festival. Festiwal balonów w warszawskim Expo 21. Festiwalbalonów.pl. Pogoda.
8: Teraz nad Warszawą sporo chmur, co jakiś czas kropi, momentami nawet intensywnie, ale pod koniec dnia powinno się delikatnie rozpogodzić. W Warszawie teraz 18 stopni na termometrach, ale ta odczuwalna to mniej więcej 14. Wiatr momentami dosyć mocno wieje z kierunku południowego. Ciśnienie stabilne, ale niezbyt wysokie, wynosi obecnie 1001 hektopaskali. Noc dosyć ciepła, zimna Zośka raczej nie zagrozi roślinom, temperatura nie spadnie poniżej 8 stopni. A jutro trochę chłodniej, bo około 14 stopni. Jutro też powinniśmy być przygotowani na przelotne opady deszczu.
0: Sponsorem programu był organizator World Balloon Festival. Festiwal balonów w warszawskim Expo 21. Festiwalbalonów.pl.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: 8,5 minuty po 16. Jarek Budnik, dzień dobry. Witam Państwa w piątkowe popołudnie i jak zawsze o tej porze zapraszam na nasz magazyn reporterów. Na początek o sezonie remontów, który rozpoczyna się mniej więcej wraz z wiosną, kiedy temperatury idą w górę. A czy to już szczyt sezonu prac naprawczych na naszych ulicach?
2: Dopiero się rozkręcamy z tymi frezowaniami, ale rzeczywiście już w ten weekend jedno, w przyszłym tygodniu kolejne. Od czwartku już trwa frezowanie ulicy Świętojerskiej na odcinku od Andersa do Bonifraterskiej. Ona jest nieprzejezdna, tak będzie do nocy z soboty na niedzielę.
1: Czasami też ulice są wyłączone z innych powodów, jakich o tym dosłownie za chwilę. Dzisiaj też chcielibyśmy Państwu opowiedzieć co nieco o kryptowalutach. Ostatnio bardzo modne słowo. Czy istnieje szansa, żeby odzyskać środki, które wpłaciliśmy za pośrednictwem jakiejś dziwnej strony internetowej?
3: Oczywiście możliwość dochodzenia swoich praw w Polsce w sprawach dotyczących kryptowalut będzie zależała od wielu czynników. Kluczowe znaczenie będzie miało m.in. to, czy podmiot, w którym inwestujemy, działa jako licencjonowana instytucja finansowa, czy dysponuje odpowiednim kapitałem i czy zapewnia bezpieczeństwo powierzonych środków. Należy pamiętać, że nie każdy podmiot funkcjonujący na rynku kryptowalut jest spółką w rozumieniu polskich przepisów. W praktyce często konieczne będzie analizowanie prawa państwa, w którym dany operator ma swoją siedzibę. Zapewne prawnicy, do których państwo będą się zwracać, będą musieli szukać takich podstaw prawnych również w regulacjach międzynarodowych.
1: Czyli mówiąc szczerze, lepiej inwestować w bardziej sprawdzone i pewne instrumenty finansowe. Zanim wybije 17, posłuchamy też wiadomości z Watykanu. Jarek Budnik, zapraszam i zachęcam, by to piątkowe popołudnie spędzić z Radiem Plus Warszawa na 96,5 FM i posłuchać magazynu reporterów w rytmie wydarzeń.

0: Alan Parsons Project, Don't Answer Me, 14,5 minuty po godzinie 16. Aura, jaką mamy teraz, czyli ta wiosna, piękna wiosna, sprzyja spacerom, jeździe na rowerze, wypoczynkowi, ale także remontom. Na jakie atrakcje przygotować muszą się w nadchodzącym tygodniu kierowcy? To sprawdził Piotr Lędzion.
1: Sezon prac drogowych trwa w najlepsze. W tym tygodniu zaczęliśmy kolejne frezowanie.
2: Jakub Dybalski, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich. Dopiero się rozkręcamy z tymi frezowaniami, ale rzeczywiście już w ten weekend jedno, w przyszłym tygodniu kolejne. Od czwartku już trwa frezowanie ulicy Świętojerskiej na odcinku od Andersa do Bonifraterskiej. Ona jest nieprzejezdna, tak będzie do nocy z soboty na niedzielę. Tutaj drogowcy pracują na całej szerokości tej ulicy. Natomiast w przyszłym tygodniu od środy do mniej więcej wczesnych godzin porannych w sobotę będą z kolei pracowali w Alei Waszyngtona na odcinku od Kinowej do Ronda Waszyngtona. Tam już w kilku etapach frezowania się odbywały. Teraz frezowany jest prawy pas jezdni w kierunku centrum. Natomiast, żeby go wyfrezować, trzeba zająć całą tę jezdnię w kierunku centrum, więc tam ruch będzie się odbywał w obu kierunkach po tej jezdni drugiej południowej.
1: Kierowcom przeszkodzą jednak nie tylko prace drogowe, ale też filmowcy.
2: Tak, to tam gdzie przy Świętojerskiej w tym momencie trwa frezowanie, w niedzielę będzie kręcony film, konkretnie na skrzyżowaniu Świętojerskiej z Bonifraterską. No, całą niedzielę to zajmie. Tak to jest w mieście, że wykorzystują je kierowcy, wykorzystują je piesi, wykorzystują je rowerzyści, ale też od czasu do czasu wykorzystują je filmowcy.
1: Na zdecydowanie bardziej długotrwałe zmiany przygotować muszą się mieszkańcy Wesołej.
3: Anna Znajewska-Pawluk, Zespół Prasowy Polskie Linie Kolejowe. Rozpoczynamy budowę tunelu pod torami w Warszawie Wesołej. W związku z budową od piątku 15 maja od godzin wieczornych kierowców czeka zmieniona organizacja ruchu. Niedostępny na stałe będzie dotychczasowy przejazd kolejowo-drogowy na ulicy 1 Praskiego Pułku, natomiast uruchomiony zostanie tymczasowy przejazd przy ulicy Żółkiewskiego. Zakończenie budowy planowane jest w 2027 roku.
0: To oczywiście najważniejsze zmiany w najbliższych dniach, ale uprzedzamy. Sezon na zmiany organizacji ruchu dopiero się rozkręca.
4: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
0: A już za chwilę. Kryptowaluty. Słowo, które robi ogromną furorę. Czy inwestowanie w ten instrument to bezpieczna rzecz? O tym za chwilę.

0: Reklama.
1: Ponad 100 tysięcy balonów na World Balloon Festival w Warszawie. Zobacz świat w całości stworzony z powietrznych rzeźb. Przejdź przez dżunglę, zanurkuj w oceanie, podziwiaj wieże Eiffla czy Koloseum. Tylko od 15 do 17 maja w warszawskim Expo 21 na Prądzyńskiego. Kup bilety na festiwalbalonów.pl i e-bilet.pl.
2: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
3: Będzie ekstradycja? Jest gotowy wniosek do USA o wydanie Zbigniewa Ziobry. Plan B. Szczegóły wykorzystania sejf dla służb mundurowych. Dariusz Szpakowski świętuje dziś 75. urodziny.
2: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
4: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
7: Develia. Dobrze być w domu.
8: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
9: Kto zwalcza ból?
10: Voltaren!
9: Kto?
11: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
13: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
14: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
15: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3800.

0: Czas na rower. Skidin czeka największy wybór rowerów Cube, górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skidin i na skidin.pl. Skidin!
1: Gotowe lofty i mieszkania. Miejsce z wyjątkowym charakterem i korzyści do wyboru. Fuzja Łódź to loftowy styl i korzyści podczas festiwalu gotowych mieszkań. Wykończenie od 599 zł za metr kwadratowy albo mieszkania od 8900 zł za metr kwadratowy lub rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Umów spotkanie, zobacz fuzję i kup gotowe mieszkanie w Łodzi. Fuzja.archicom.pl.
2: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
3: Citroen.
4: Po reklamie.

0: Odrobina romantycznych dźwięków w piątkowe popołudnie przyda się nam wszystkim. Michael Bolton, When a Man Loves a Woman, 29 minut po 16.
1: W rytmie wydarzeń, magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
0: A przed nami kolejny temat, jakże aktualny, bo okazuje się, że coraz więcej ludzi inwestuje w kryptowaluty. Ale wraz z popularnością pojawia się pytanie, czy ta forma inwestycji jest bezpieczna. No, odpowiedzi na to pytanie szukała Monika Wertz.
2: Bitcoin, blockchain, cyfrowe portfele, kryptowaluty jeszcze kilka lat temu były niszową ciekawostką dla pasjonatów technologii. Dziś mówi o nich niemal każdy. Dr Zbigniew Binek z Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Zielonogórskiego.
3: Kiedy powstał Bitcoin, to tak naprawdę złożyło się kilka czynników, bo w roku 2008 nastąpił kryzys na rynku nieruchomości USA i to było takie dobre podłoże do tego, ażeby część społeczeństwa nie chciało używać prawdziwych tych takich pieniędzy typu dolarów, bo one były dodrukowywane, źle to było widziane przez niektórych takich wolnościowców i z tego tytułu powstała idea kryptowalut.
2: Kryptowaluty działają bez banków i pośredników. Transakcje zapisuje technologia blockchain, cyfrowy rejestr rozproszony na tysiącach komputerów. Zwolennicy twierdzą, że to przyszłość finansów. Krytycy ostrzegają przed ogromnym ryzykiem, nie tylko w kwestii utraty środków.
3: Z jednej strony jest to na tę chwilę, no bo wiadomo, że technologia może się zmieniać, zabezpieczone na wysokim poziomie. Z drugiej strony ma pewne cechy, które dla niektórych są zaletą, dla niektórych są wadą. Te same cechy. Chociażby anonimowość. Z jednej strony, jeżeli ktoś tą anonimowość traktuje jako coś pozytywnego, natomiast z drugiej strony dla wielu rządów czy państw jest to coś niebezpiecznego, bo anonimowo to mogą chociażby przestępcy czy terroryści przerzucać duże wartości pieniędzy w kryptowalutach na duże obszary w krótkim czasie.
2: Największym zagrożeniem nie jest zwykle technologia, tylko oszustwa i brak wiedzy użytkowników. Ludzie klikają podejrzane linki, ufają fałszywym platformom albo inwestują pod wpływem emocji. Fałszywe giełdy, phishingi, obietnice szybkiego zysku to najczęstsze metody działania cyberprzestępców. Wiele oszustw zaczyna się od reklamy w mediach społecznościowych albo wiadomości od rzekomego doradcy inwestycyjnego. Czy tracąc środki w kryptowalutach możemy w jakiś sposób je odzyskać? O tym adwokat Aleksandra Narecka.
4: Oczywiście możliwość dochodzenia swoich praw w Polsce w sprawach dotyczących kryptowalut będzie zależała od wielu czynników. Kluczowe znaczenie będzie miało m.in. to, czy podmiot, w którym inwestujemy, działa jako licencjonowana instytucja finansowa, czy dysponuje odpowiednim kapitałem i czy zapewnia bezpieczeństwo powierzonych środków. Należy pamiętać, że nie każdy podmiot funkcjonujący na rynku kryptowalut jest spółką w rozumieniu polskich przepisów. W praktyce często konieczne będzie analizowanie prawa państwa, w którym dany operator ma swoją siedzibę. Zapewne prawnicy, do których państwo będą się zwracać, będą musieli szukać takich podstaw prawnych również w regulacjach międzynarodowych. Zgodnie z artykułem 17 prawa prywatnego międzynarodowego, odpowiedzialność osób działających w imieniu osoby prawnej podlega jej statutowi personalnemu, czyli prawu właściwemu dla kraju jej siedziby. Upraszczając więc, jeżeli operatorem giełdy jest podmiot zagraniczny, bardzo często musimy działać na gruncie prawa tego państwa.
2: Technologia blockchain uchodzi za nowoczesną i odporną na manipulacje, jednak sam rynek kryptowalut nadal pozostaje miejscem pełnym spekulacji, oszustw i gwałtownych zmian. Jedno jest pewne, zanim zainwestujemy choćby złotówkę, warto dobrze zrozumieć zasady działania cyfrowego świata pieniędzy. Monika Wertz, Radio Plus.
1: W rytmie wydarzeń, magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
0: Za 27 minut 17, proszę pamiętać, że jeszcze w tej części naszego magazynu, jak zawsze przed 17, najświeższe wiadomości prosto z Watykanu.

0: Reklama.
1: Miesiąc zamknięty na plusie?
2: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Taurona i już widzę korzyści.
1: A jak to działa?
2: W Tauronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Tauronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
1: To rzeczywiście jasny wybór.
2: Wejdź na tauron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
3: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
4: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
5: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Maj w Karkonoszach smakuje najlepiej na świeżym powietrzu. W Green Mountain czeka na Was wiosenny odpoczynek pełen relaksu i górskich widoków. W soboty rozpalamy grill i celebrujemy wspólny czas. Tuż obok czekają karkonoskie szlaki. Po aktywnym dniu zanurz się w strefie wellness, odpręż się w spa i zwolnij choć na chwilę. Dla najmłodszych przygotowaliśmy animacje i atrakcje. Maj w Green Mountain w Karpaczu. Góry, grill i relaks w wiosennym wydaniu. Sprawdź ofertę na green-mountain.pl.
0: Po reklamie.

0: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Leon XIV przypomina, niezbywalna godność człowieka powinna być podstawą prawa i praworządności. Chrześcijanie bardziej niż kiedykolwiek muszą dziś dążyć do pełnej jedności, napisał papież w liście do koptyjskiego patriarchy. Nuncjusz apostolski w Ukrainie komentuje ostatnie brutalne ataki wojsk rosyjskich. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu. XIV przyjął dziś na audiencji uczestników konferencji OBWE poświęconej zwalczaniu przestępstw narkotykowych. Doceniając międzynarodową współpracę, papież przypomniał o niezbywalnej godności człowieka i o trosce o jego integralny rozwój.
2: Papież mówił, że prawdziwa sprawiedliwość nie może zadowalać się jedynie wymierzaniem kary, ale musi również uwzględniać podejście oparte na wytrwałości i miłosierdziu, ukierunkowane na resocjalizację i pełną reintegrację społeczną sprawców. Poszanowanie niezbywalnej godności także tych, którzy dopuścili się przestępstw, wyklucza stosowanie kary śmierci, tortur oraz wszelkich form okrutnego lub poniżającego traktowania. Leon XIV zaapelował też o wieloaspektową pomoc, która nie będzie ani czysto represyjna, ani permisywna, ale pomoże uzależnionym odzyskać wolność i odkryć na nowo godność otrzymaną od Boga.
1: Dziś po południu Leon XIV przewodniczy w Bazylice Świętego Piotra mszy świętej pogrzebowej kardynała Emila Paula Czeriga, który zmarł we wtorek w wieku 79 lat.
2: Zasłużony watykański dyplomata przez ponad 40 lat pracował w strukturach i przedstawicielstwach Stolicy Apostolskiej, między innymi jako nuncjusz w krajach Afryki, Ameryki Południowej, Azji i Europy. Był między innymi pierwszym obcokrajowcem na stanowisku nuncjusza apostolskiego we Włoszech i San Marino. Zostanie pochowany w swojej ojczyźnie, Szwajcarii.
1: W obliczu konfliktów, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie, chrześcijanie bardziej niż kiedykolwiek powinni dziś dążyć do pełnej jedności, napisał Ojciec Święty w liście do koptyjskiego patriarchy Tawardosa II z okazji Dnia Przyjaźni Koptyjsko-Katolickiej.
3: Leon XIV przypomniał w liście, że przyjaźń nie jest ulotnym pojęciem, ale ważnym elementem wiary, bowiem sam Jezus nazywał uczniów przyjaciółmi. Zapewnił, że w oczekiwaniu na uroczystość zesłania Ducha Świętego modli się, aby Duch Święty prowadził Koptów i katolików ku pełnej komunii, której pragnienie ożywiły obchody 1700-lecia pierwszego soboru ekumenicznego w Nicei.
1: Nuncjusz apostolski w Ukrainie, arcybiskup Wiswalda Skulboka, skomentuje w rozmowie z mediami watykańskimi ostatnie tragiczne bombardowania. Wskutek rosyjskich nalotów z udziałem ponad 1500 dronów oraz rakiet zginęły co najmniej 24 osoby, a 48 zostało rannych. Odłamki trafiły także w budynek nuncjatury.
3: Rozmawiałem z proboszczem kościoła świętego Bazylego, cerkwi grekokatolickiej, która znajduje się około 1,5 kilometra od nas. Niedawno naprawili dach świątyni, który poważnie przeciekał i w którym odkryli 57 dziur powstałych od dronów i rakiet w ostatnich miesiącach. W Chersoniu został trafiony pojazd ONZ podczas dystrybucji pomocy humanitarnej. Są to ataki celowe na osoby niosące pomoc humanitarną, aby ludność jej nie otrzymała.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Reklama.
1: Ponad 100 tysięcy balonów na World Balloon Festival w Warszawie. Zobacz świat w całości stworzony z powietrznych rzeźb. Przejdź przez dżunglę, zanurkuj w oceanie, podziwiaj wieże Eiffla czy Koloseum. Tylko od 15 do 17 maja w warszawskim Expo 21 na Prądzyńskiego. Kup bilety na festiwalbalonów.pl i e-bilet.pl.
2: To nie może być przypadek.
3: Nie! To Kaufland Kart Ekstra!
4: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
7: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
8: Scandinavian Sleeping and Living.

0: korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj, sprawdź szczegóły w Omoda JQ Grupa BEMO, Aleja Krakowska 8, Janki koło Warszawy. www.omoda.grupabemo.pl.
1: Po reklamie.
2: 21-latek podejrzewany w sprawie zabójstwa dwóch osób w Lubinie zastrzelił się podczas policyjnej interwencji. Sejm wybrał 15 sędziów, członków Krajowej Rady Sądownictwa. W całej Polsce prawie 900 tysięcy emerytów wciąż jest aktywnych zawodowo. Jest 17. Marcin Bartnik. Nie żyje domniemany sprawca zabójstwa dwóch osób w Lubinie. 21-latek zastrzelił się podczas policyjnej interwencji w województwie wielkopolskim. Mundurowi dostali informację o mężczyźnie przebywającym w ogólnodostępnej wiacie. Na widok policjantów mężczyzna targnął się na życie.
3: Mężczyzna był podejrzewany o udział w poważnym zdarzeniu o charakterze kryminalnym na terenie Lubina. Sprawa objęta jest śledztwem prokuratorskim i z uwagi na dobro postępowania to wszystkie informacje, które możemy obecnie przekazać.
2: Informuje Sylwia Serafin z policji w Lubinie. 21-latek był poszukiwany przez policję od środy. To on miał zastrzelić dwóch mężczyzn i jednego zranić w bloku na osiedlu przy lesie. Na dziś zaplanowano sekcję zwłok ofiar 30 i 31-latka. Rządowa koalicja mówi o odbudowie wymiaru sprawiedliwości, PiS o łamaniu prawa. Sejm wybrał 15 sędziów, członków KRS. 13 z nich, których zgłosiła koalicja rządowa, zostało wcześniej wyłonionych przez zgromadzenia sędziów. Dwoje członków zgłosiły PiS i Konfederacja. KRS to pierwszy organ, który będzie w całości odbudowany, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
4: Mamy opinię Komisji Weneckiej, która wskazuje nam, że to jest droga w dobrym kierunku, czyli oddolny wybór przez sędziów, ich reprezentantów, tak żeby wypełnić wymóg konstytucji i Sejm, który nam w jakiś sposób zatwierdził ten wybór. Oczywiście mieścimy się w ramach obowiązującej ustawy.
2: Posłowie PiS-u zbojkotowali dzisiejsze głosowanie w Sejmie. Uważają, że odbyło się niezgodnie z prawem.
5: Trybunał Konstytucyjny wydał zabezpieczenie, wydał postanowienie wzywające Sejm do natychmiastowego zaprzestania jakichkolwiek działań w tym zakresie, ponieważ został złożony wniosek grupy posłów, ale ta sprawa prowadzona jest przed Trybunałem Konstytucyjnym i do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia tej sprawy powinny być wstrzymane prace.
2: Zaznaczał poseł PiS-u Michał Wójcik. We wspomnianym wniosku do Trybunału Konstytucyjnego Prawo i Sprawiedliwość chce zbadania zgodności z ustawą zasadniczą przepisów o KRS. Chodzi o sprowadzenie roli Sejmu przy wyborze do funkcji notariusza, zatwierdzającego decyzję środowiska sędziowskiego. Coraz więcej emerytów nadal pracuje w całym kraju. Liczba aktywnych zawodowo seniorów to prawie 880 tysięcy, wynika z danych ZUS-u. W ciągu ostatnich 10 lat liczba pracujących emerytów wzrosła o ponad 50%.
6: Wieloletnie doświadczenie, dyspozycyjność i kompetencje zdobywane przez lata coraz częściej okazują się równie ważne jak młody wiek czy gotowość do zdobywania nowych kwalifikacji. Pracodawcy coraz bardziej doceniają starszych pracowników za ich profesjonalizm, odpowiedzialność.
2: Przekonuje Krystyna Michałek z ZUS-u w Bydgoszczy. Jedni chcą pracować, inni, jak sami przyznają, po prostu muszą.
7: Są niskie emerytury, to na pewno ciężko się żyje. No ja też muszę jeszcze dorabiać do emerytury.
8: Albo trzeba dorobić, bo koszty życia rosną. Ale znam i takie, że ktoś po prostu jest pasjonatem tego swojego zawodu. I
9: jeszcze w formie.
8: Tak.
2: Najwięcej pracujących seniorów mieszka na Mazowszu i Śląsku. Kobiety wyraźnie dominują wśród emerytów aktywnych zawodowo. Wyjątkiem jest Śląsk, gdzie pracuje więcej mężczyzn seniorów.
10: Wiadomości Radia Plus.
2: Będziemy starali się odbudowywać relacje z naszą publicznością, deklaruje nowy dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie. Nominację na to stanowisko odebrał dziś dotychczasowy zastępca odwołanego wczoraj Pawła Jaskanisa, Piotr Gurajec. Zmiana na stanowisku jest konsekwencją imprezy Techno, która za zgodą poprzedniego szefa placówki odbyła się na dziedzińcu pałacu w miniony weekend.
11: Przejmuję tą funkcję w trudnym momencie dla muzeum, ale mam nadzieję, że jest to nowy początek i będziemy budować na nowo nasz wizerunek, tak żeby to miejsce stało się na powrót przyjaznym, dostępnym.
2: Deklaruje nowy dyrektor Stołecznego Muzeum w Wilanowie, Piotr Gurajec. Tymczasem jutro podczas Nocy Muzeów w pałacu po raz pierwszy po remoncie będzie można obejrzeć północne skrzydło budynku.
12: Pogoda.
9: Zgodnie z zapowiedziami synoptyków odrobinę się przyjaśniło nad centrum Warszawy, ale nie wykluczone, że jeszcze dziś po południu bądź wieczorem trochę popada deszcz. Na termometrach teraz 16 stopni, odczuwalna o 3 stopnie niższa. Wiatr już teraz ze średnią siłą wieje niezmiennie z kierunku południowego. A ciśnienie? No cóż, mogłoby być trochę wyższe, wynosi 1001 hektopaskali, ale jest stabilne. Noc z temperaturą nie niższą niż 8 stopni, a jutro raczej pochmurno, możliwe przelotne deszcze i trochę chłodniej niż dziś, mniej więcej 14 stopni.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: Patrzę na zegarek, już 9 minut po 17, więc większość z Państwa w piątek o tej porze, mam nadzieję, że już po pracy albo na finiszu, więc z przyjemnością zapraszam na drugą część naszego magazynu reporterów i jak zawsze w piątek będziemy mieli okazję posłuchać o tym, co dzieje się w świecie motoryzacji, no i jak tam ceny paliw.
2: Ceny paliw wciąż spędzają sen z powiek zarówno rządzącym, jak i rządzonym, jednak już za rogiem czeka kolejna rewolucja w segmencie aut premium i rozproszeniu mikroinstalacji energetycznych. Szczegóły w magazynie, a poza tym, czy seniorzy powinni bać się nowych unijnych przepisów, zaś w teście nowe Renault Clio z modnym napędem hybrydowym.
1: Jarosław Zgirski pojawi się w naszym studiu za czas jakiś, bo najpierw o wydarzeniu, które już jutro, czyli o Nocy Muzeów, a to jedna z niewielu okazji, by niektóre miejsca, dzieła czy instalacje obejrzeć tylko raz.
3: Jest bardzo ciekawa instalacja w Centrum Myśli Jana Pawła II. To jest mapa ciszy stworzona przez studentów i tylko w tę noc oni przedstawią taki dźwiękowy spacer, który nas przeprowadzi przez ulicę Kozią, Wybrzeże Puckie, Kościół Wizytek, Kocią Kawiarnię i Park Skaryszewski. Jest to takie immersyjne, interaktywne dzieło i tylko w tę noc zaprezentowane przy ulicy Foksal.
1: Mam nadzieję, że to będzie fajny czas, jaki uda się spędzić jutro w Warszawie, odwiedzając ciekawe miejsca. Więcej propozycji za chwilę. O cóż, oby tylko pogoda dopisała i nie zaskoczył nas deszcz w kolejce do muzeum czy innego miejsca, które będziemy chcieli odwiedzić, ale już teraz absolutnie bez kolejki i czekania. Zapraszam na drugą część magazynu reporterów w Radiu Plus Warszawa na 96,5 FM. Jarek Budnik.

0: Urszula na sen, 15,5 minuty po godzinie 17. Drodzy Państwo, no od kilku dobrych już dni szeroko omawiamy atrakcje tegorocznej Nocy Muzeów w Warszawie i okolicach. Oto, co już za 24 godziny dziać się będzie w stolicy swoich rozmówców, pytał Robert Klonowski.
1: Już w najbliższą sobotę kolejna edycja Nocy Muzeów. Zapraszamy do blisko 400 placówek rozsianych po całym mieście, a także w okolicach miasta stołecznego Warszawy.
2: Mówi Edyta Mydłowska z Urzędu Miasta i od razu zaprasza.
1: Jest bardzo ciekawa instalacja w Centrum Myśli Jana Pawła II. To jest mapa ciszy stworzona przez studentów i tylko w tę noc oni przedstawią taki dźwiękowy spacer, który nas przeprowadzi przez ulicę Kozią, Wybrzeże Puckie, Kościół Wizytek, Kocią Kawiarnię i Park Skaryszewski. Jest to takie immersyjne, interaktywne dzieło i tylko w tę noc zaprezentowane przy ulicy Foksal.
2: A wydarzeń w samej Warszawie będzie ponad 360, od galerii po tajne archiwa. Wszystkie za darmo, bo to był warunek wzięcia udziału w akcji. Trzeba jednak pamiętać, że na niektóre wydarzenia liczba miejsc jest ograniczona, jak choćby w Centrum Nauki Kopernik, o czym przypomina Katarzyna Nowicka.
3: Co prawda wejściówki nasze już się rozeszły, ale wiem z doświadczenia, że zwykle jeśli ktoś przyjdzie spontanicznie i chwilkę poczeka, to też wchodzi. Jeszcze nigdy nie zdarzyło nam się odprawić nikogo z kwitkiem, a na zewnątrz będą czekały również teleskopy i będziemy prowadzić obserwacje nieba. Oczywiście, jeśli chmury nam na to pozwolą, a jeśli nie, no to mamy pokazy w planetarium specjalne na Noc Muzeów przygotowane i też specjalne atrakcje pod tytułem krótkie pokazy, gdzie można przygotować się i nastawić już na gigantyczne balony i na płomienie.
2: A jeśli dla kogoś to za mało, to pakiet atrakcji dorzuca Adam Stawicki z Miejskich Zakładów Autobusowych.
4: Zapewniamy spektakularne zwiedzanie zajezdni Woronicza, gdzie będą pokazy laserów, podświetlone hale, przez które przejedziemy autobusem elektrycznym, ale też oczywiście dojedziemy na nasz teren zabytkowymi autobusami, przede wszystkim Somłą Six z roku 1933.
2: Warto dodać, że zabytkowych tramwajów też nie zabraknie, a jeśli komunikacja kręci Państwa w szczególności, to warto zajrzeć do Ogrodziska Mazowieckiego na Noc Muzeów w Izbie Tradycji Warszawskiej Kolei Dojazdowej, albo do Piaseczna, bo tam z kolei otwarta będzie Izba Pamięci Piaseczyńsko-Grójeckiej Kolei Wąskotorowej na stacji Piaseczna. Miasto.
5: Bardzo dużo ciekawostek, trochę dokumentów, trochę rozkładów jazdy, dużo zdjęć, no i film Pan Ciuchcia z 1971 roku, pokazujący jak ta kolej wyglądała właśnie w tamtych czasach. O godzinie 19 wyruszy także specjalny biletowany pociąg do Złotokłosu, wróci tutaj na stację w Piasecznie około godziny 20. No i z racji tego, że jest to Noc Muzeów w klimacie PRL, na pierwszym peronie naszej stacji będzie można podjąć współzawodnictwo w układaniu bardzo dużych puzli.
2: Zachęcał kustosz izby Maurycy Kosewski. No i przy okazji warto pamiętać, że swoje atrakcje na Noc Muzeów przygotowały także inne miasta stołecznej aglomeracji. Oprócz Piaseczna to także Otwock, Ożarów Mazowiecki, Pruszków, Legionowo i wiele innych. Szczegóły na stronach poszczególnych urzędów. Zatem już jutro widzimy się na mieście. Robert Klonowski, Radio Plus.
6: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
0: A już za chwilę w naszym magazynie o motoryzacji, ale tej jak najbardziej współczesnej, opowiadać będzie Jarosław Zgirski.

0: Reklama.
1: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
2: Będzie ekstradycja? Jest gotowy wniosek do USA o wydanie Zbigniewa Ziobry. Plan B. Szczegóły wykorzystania sejf dla służb mundurowych. Dariusz Szpakowski świętuje dziś 75. urodziny.
1: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie, a warto?
3: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: W Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super, no to jak dołączyć?
3: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Ski-team. Czas na rower. W Ski-team czeka największy wybór rowerów Cube. Górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Ski-team i na skiteam.pl. Ski-team.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Pemę 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
12: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
11: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
0: Po reklamie.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Warszawa.
1: Dziś rozmawialiśmy między innymi o tym, że ruszył sezon remontów dróg w Warszawie, ale również i w okolicach Warszawy sporo się zmieni, bo przed wakacjami ma ruszyć przebudowa autostrady A2 na odcinku od węzła Stryków do Warszawy. To, nie wiem czy Państwo wiecie, najbardziej uczęszczany fragment drogi w Polsce, dlatego ma zostać rozbudowany o dodatkowy trzeci pas. Oczywiście kierowcy obawiają się korków, ale minister infrastruktury zapewnia jednak, że zmieniona organizacja ruchu ma zapewnić po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, a remont ma się skończyć do końca przyszłego roku i będzie to kosztowało 2 miliardy złotych, nawet ponad 2 miliardy złotych, ale co ja się będę wymądrzał w tematach motoryzacyjnych, od tego przecież mamy eksperta.
0: Magazyn Auto Plus. Zaprasza Jarosław Zgirski.
2: Dzień dobry zmotoryzowanym i tym, którzy w inny sposób pokonują czasoprzestrzeń. Do końca maja rząd przedłużył obowiązywanie programu CPN obniżającego ceny paliw. To dobra informacja dla rynku, bo chroni nas przed wyższą inflacją. I choć generuje dla budżetu koszty, za które w przyszłości przyjdzie nam jeszcze zapłacić, to przynajmniej tu i teraz możemy się pocieszyć, że płacimy znacznie mniej. Ceny paliw, jak podają specjaliści z branży, troszkę spadły. Najbardziej o 30 parę groszy na litrze spadły ceny oleju napędowego. Czekamy jednak na unormowanie się sytuacji w Zatoce Perskiej, gdzie wciąż się kotłuje, a Iran jako zakładników przetrzymuje setki kontenerowców czekających na moment odblokowania ciśniny Ormuz. No zobaczymy, co przyniesie też wizyta Donalda Trumpa w Chinach, bo być może w kuluarowych rozmowach poruszony został też i ten temat. W Polsce gorącym tematem była budowa fabryki w Jaworznie, która ma powstać w oparciu o technologię tajwańskiego giganta koncern Foxconn. Bomba wybuchła w ubiegłym tygodniu. Dziś już wiadomo, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przyznał na ten cel spółce Electromobility Poland 4,5 miliarda złotych z KPO. Jeśli więc wstępne porozumienie z Foxconn zostanie przekształcone w oficjalną umowę, to wbicie pierwszej łopaty pod budowę fabryki w Jaworznie może się rozpocząć już na początku przyszłego roku. Ważą się losy unijnych przepisów mających poprawić bezpieczeństwo na drogach. Jednym z jego elementów ma być nowe prawo dotyczące wydawania praw jazdy i badań lekarskich. Jak bumerang wraca sprawa badań lekarskich dla osób po 65 roku życia. Ze statystyk wypadków wynika, że seniorzy są trzecią co do wielkości grupą sprawców wypadków drogowych. No tyle tylko, że poprzednie dwa miejsca zajmują odpowiednio młodzi kierowcy i kierujący w wieku średnim. Zatem przedział wiekowy oznaczających seniorów za kółkiem jest bardziej propagandą, która zaciemnia właściwe proporcje zagrożeń. Jednak w istocie starsi wiekiem kierowcy też są sprawcami wypadków śmiertelnych i coś przy okazji z tym zrobić trzeba. Nowe unijne przepisy przesuwają wiek, w którym poszczególne państwa członkowskie mogą skrócić ważność prawa jazdy z 50 do 65 lat. Rządy poszczególnych krajów będą też mogły skracać ważność prawa jazdy dla starszych kierowców nawet do lat 5. Przedłużenie uprawnień zależne ma być albo od badań lekarskich, albo od specjalnie opracowanego arkusza samooceny kierowcy. Ostateczny kształt nowych przepisów wciąż jest jeszcze w fazie uzgodnień, ale ogólny kierunek został już zaakceptowany i najpóźniej za 4 lata owe zmiany powinny wejść w życie. Transformacja elektroenergetyki w naszym kraju jest faktem. W Polsce ma powstać elektrownia atomowa, ale prawdziwym przełomem mają być małe, rozproszone, tak zwane modułowe elektrownie atomowe. Europa stawia na jeszcze jedno rozwiązanie – wpięcie fotowoltaiki do krajowych systemów energetycznych. W Niemczech idą dalej. Volkswagen w czwartym kwartale tego roku rozpoczyna pilotaż Vehicle to Grid, czyli systemu umożliwiającego oddawanie energii z pojazdów do zasilenia domu lub przesłania energii dalej do sieci elektroenergetycznej. To rozwiązanie ma przyszłość, przekonuje Tomasz Tonder z Volkswagen Group Polska.
3: W przyszłości pojazdy elektryczne będą pełniły właśnie taką podwójną rolę. Już nie tylko jakoś będą środkiem transportu, ale będą również elastycznymi magazynami energii na kołach. Nadwyżki energii, szczególnie tej z odnawialnych źródeł, mogą być magazynowane w pojeździe i później w razie potrzeby, na przykład wieczorem, oddawane do sieci. Szacunki rynkowe wskazują, że taki potencjał zarobkowy dla użytkownika to nawet od 700 do 900 euro rocznie w Niemczech. Figure to Grid ma także bardzo duży potencjał makroekonomiczny. Badania wskazują, że do 2040 roku możliwe jest ograniczenie kosztów systemowych w Europie nawet o 22 miliardy euro rocznie.
2: Tego typu systemy są w stanie znacznie lepiej zarządzać ogólną krajową mocą. Zwiększa się również tak zwane bezpieczeństwo energetyczne, bo każde gospodarstwo domowe przeistacza się wtedy w autonomiczną małą elektrownię. Podobne rozwiązania szykuje już BMW, zatem tylko czekać, kiedy dwukierunkowy przepływ energii z naszych aut i domów stanie się faktem. Teraz przerwa, a po niej Chiny atakują segment premium, a w teście jakie jest nowe Renault Clio.
0: Auto Plus.

0: Magazyn Auto Plus. Zaprasza Jarosław Zgirski.
1: Zapraszam na drugą część magazynu. Chińskie koncerny motoryzacyjne przystępują do frontalnego ataku. To nie tylko ofensywa przystępnych cenowo aut dla statystycznego Kowalskiego czy Schmidta. Chińskie firmy coraz bardziej zaczynają podgryzać producentów aut premium. Nagle się okazało, że chińskie elektryki to tylko wstęp do prologu. Uwerturą są auta klasy popularnej, a prawdziwy finał to właśnie atak na portfele zamożnych Europejczyków. W Chinach nabywcy odwracają się od Mercedesa, BMW, Audi czy Porsche. Skumulowana sprzedaż niemieckich marek premium spadła tam aż o 25%. Specjaliści z firm konsultingowych wieszczą teraz globalną chińską ekspansję. Przed smakiem tej zmiany były ostatnie targi motoryzacyjne w Pekinie. Pokazane tam chińskie auta premium miały często 2-3-krotnie niższą cenę od modeli europejskich, zapewniając przy tym podobne albo i lepsze osiągi i wyposażenie. Europejscy producenci wciąż jednak cieszą się na świecie opinią sprawdzonych, jakościowo godnych zaufania i trzymających dobrą cenę przy odsprzedaży samochodów. Pytanie, które spędza im teraz sens powiek, brzmi jednak, jak długo jeszcze tak będzie? Idźmy na parking.
0: Test Auto Plus.
1: Segment aut miejskich w ciągu ostatnich lat mocno się skurczył, ale jedno pozostaje niezmienne. Renault Clio jest w nim cały czas jednym z ważniejszych graczy. Kolejna, szósta generacja Clio ma interesującą, muskularną sylwetkę, zadziorna

0: Linia szczególnie spodobała mi się z przodu i z boku. Ostro zaznaczony tył z czterema lampami podobał mi się już mniej, no ale o gustach się nie rozmawia. Wielkość wnętrza zaskakuje, bo miejsca na nogi z tyłu będzie dosyć nawet dla wyższych osób, ale bagażnik w testowanej hybrydowej wersji jest mniejszy niż czysto spalinowej i to sporo mniejszy, bo ma tylko 309 litrów, czyli o ponad 80 litrów mniej. W środku mamy ładne, przyjemne w dotyku tworzywa, niestety twarde, no z wyjątkiem środkowego dekoru wzdłuż deski rozdzielczej, który jest miękki, tapiserowany, obity, przypominającą zamsz czarną tkaniną. Szkoda, że tych miękkich nie ma więcej, tym bardziej, że mieliśmy do czynienia z najbogatszą wersją Esprit Alpine. Mankamentem jest też pokrywka składana w środkowym tunelu, chroni miejsca na kubki. Dlaczego jest składana? Powiedziałbym prawie rolowana, a nie wysuwana? No, nie wygląda to zbyt szczęśliwie. Centrum dowodzenia to dwa poziome ekrany, ten przed kierownicą odrobinę większy od centralnego. Podstawowe przyciski klimatyzacji, przewietrzania mamy w postaci fizycznych przycisków, reszta łącznie z podgrzewaniem kierownicy i foteli sterujemy już tylko z poziomu ekranu. Na szczęście jest on responsywny i nie można mu nic wielkiego zarzucić. W ustawienia parametrów jazdy trzeba się wgryźć w menu i podmenu albo przeklikać raz, a dobrze. Fizyczne przyciski mamy też w kierownicy wraz z wyborem trybów jazdy. Pod wieńcem mamy za to dobrze znany joystick od multimediów. To auto nie męczy, siedzi się wygodnie, a fotele nie powodują bólu pleców czy miejsc poniżej. Pod maską żywo pracuje 160 koni, krzesane z wolno ssącego silnika o pojemności 1,8 litra wspomaganego dwoma silnikami elektrycznymi i kłową automatyczną bezstopniową skrzynią. Jak przystało na pełną hybrydę, jest też akumulator trakcyjny, który ma zwiększony w stosunku do poprzedniej wersji pojemność do 1,4 kWh. Napęd preferuje elektryczny tryb jazdy, zatem w mieście efekty będą satysfakcjonujące, a i na trasie bardzo dobre. Otóż jadąc autostradą, nowe hybrydowe Clio spaliło 6,5-6,8 litra, w mieście zaś zeszło do poziomu 4,7 litra na 100 km. A to oznacza, że stosując zasady ekodrivingu, to da się zejść, no myślę, że nawet i poniżej 4 litrów ze spalaniem. Inna sprawa, że silnik czasem żyje własnym życiem, szczególnie jadąc wolniej, wtedy trochę hałasuje. Przy wyższych prędkościach ujawnia się inna właściwość Clio, do kabiny przedostają się dźwięki silnika i szum opływającego autopowietrza, czyli wyciszenie też mogłoby być lepsze, chociaż do prędkości 80-90 na godzinę jest bardzo przyzwoicie, a system nagłaśniający Harman Kardon sprawia, że muzyka otacza nas tym kokonem. Zawieszenie jest poprawne, belka skrętna z tyłu działa bez niespodzianek, jej kultura pracy nie budzi kontrowersji, choć na krótkich garbach tylna oś nieprzyjemnie dudni, za to w zakrętach i na dobrej nawierzchni auto prowadzi się neutralnie i przewidywalnie. Co istotne dla mieszczuchów, odpowiednio dobre wspomaganie i system kamer 360 stopni doskonale wspomagają na parkingu. Podsumowując, nowe Clio jest na co dzień miłe w użytkowaniu, dynamiczne i oszczędne oraz całkiem pojemne, nawet w wersji hybrydowej ze zmniejszonym kufrem. I choć moim zdaniem szósta generacja Clio nie ustrzegła się kilku drobnych kiksów stylistycznych, to jednak myślę, że będzie bardzo mocnym rywalem dla innych mieszczuchów. Za tydzień jedziemy w górę, czyli zmieniamy segment. W teście nowy Tiguan, czyli jak się jeździ SUV-em Volkswagena ze znienawidzonym dieslem pod maską. Pora się żegnać, Jarosław Zgirski, trzymajcie się drogi i do usłyszenia w komplecie za tydzień.
1: Auto Plus.
2: Ja już się nie mogę doczekać następnego piątku i spotkania z Jarosławem Zgirskim, Jarosław Budnik, a ja tymczasem pięknie Państwu dziękuję, bo to koniec naszego magazynu reporterów w rytmie wydarzeń na dziś, ale oczywiście w poniedziałek czekać będę parę minut po 16, natomiast mam nadzieję, że macie Państwo ochotę na więcej. Po 18 zapraszam do warszawskiej Strefy Plusa.

0: Śmigłowiec zabrał z Giewontu osobę porażoną przez piorun. Zablokowana jest siódemka koło Grójca po zderzeniu czterech pojazdów. Rząd ma plan, jak wykorzystać pieniądze z sejf, by nowe środki trafiły też do mundurówki. Jest 18. Marcin Bartnik. Jedna osoba trafiła do szpitala na pokładzie śmigłowca, cztery pozostałe były w stanie zejść z gór o własnych siłach. To po uderzeniu pioruna w Giewont w Tatrach. Pięciu turystów schodziło wtedy ze szczytu.
1: Jedna osoba miała utratę przytomności taką chwilową. Też w wyniku tego porażenia piorunem spadła kilka metrów w rejonie kopuły i tam był uraz głowy, uraz nogi. No pozostała czwórka, jak dolecieliśmy na miejsce, była w całkiem niezłym stanie. Byli w stanie z naszą asystencją samodzielnie zejść do Doliny Kondratowej.
0: Relacjonuje Grzegorz Kubicki z Topru. Najbardziej poszkodowana osoba w chwili transportu do szpitala była już przytomna. Do jednej z największych tragedii związanych z wyładowaniami atmosferycznymi w Tatrach doszło w sierpniu 2019. Piorun uderzył wówczas w metalowy krzyż na Giewoncie. Zginęły cztery osoby, w tym dwoje dzieci, a rannych zostało 157. Alerty z powodu burz obowiązują dziś w 13 województwach. To pas od Pomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego po Lubelskie, Podkarpacie, Małopolskę i Śląsk. Zderzenie czterech pojazdów na S7 w miejscowości Kępina pod Grójcem. Ekspresówka w kierunku Radomia jest całkowicie zablokowana. Na miejscu pracują służby. Wyznaczają objazdy. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Rząd ma pomysł, jak unijne pieniądze z sejf przekierować na służby mundurowe. Szef MON-u podjął decyzję o poszerzeniu tzw. programu przygotowań obronnych pozamilitarnych, a to posłuży finansowaniu działań związanych z potrzebami Straży Granicznej, Policji czy resortu infrastruktury. Jest to możliwe, bo pieniądze dzięki programowi sejf zostaną uwolnione w budżecie resortu obrony, tłumaczy minister Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Ministerstwo Obrony Narodowej będzie ze swojego budżetu na rzecz obronności pozamilitarnych przygotowań państwa polskiego współfinansować działania z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Infrastruktury. Tak to będzie przebiegać i to miało miejsce już w przeszłości. Fundusz Modernizacji Policji czy Fundusz Drogowy był też z tego rodzaju środków zasilany.
0: Dzięki tym pieniądzom polscy funkcjonariusze uzyskają lepszy sprzęt, dodaje szef MSWiA Marcin Kierwiński.
3: Straż Graniczna będzie lepiej patrolować naszą granicę morską. Rozbudowane zostaną systemy antydronowe. Kupimy śmigłowce dla Straży Granicznej. Wzmocnimy jeszcze nasze granice zewnętrzne.
0: Unijna pożyczka sejf to niemal 44 miliardy euro. Rządowe plany to kolejny sposób na obejście prezydenckiego weta do tego programu. Czyli weto Karola Nawrockiego zatrzymało bezpośrednią możliwość przekierowania środków europejskich na Straż Graniczną, Policję czy SOP.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Mieszkańcy Czarnowa od lat domagali się poprawy bezpieczeństwa. Na drodze krajowej numer 80 między Bydgoszczą a Toruniem właśnie stanął fotoradar. To na tej trasie niecałe 3 lata temu zginął 15-letni chłopiec. O szczegółach Dawid Olszewski.
5: Rodzice bali się o swoje dzieci, tym bardziej, że w pobliżu jest szkoła. Organizowali protesty i domagali się poprawy bezpieczeństwa.
6: Moje dziecko wkrótce idzie do szkoły, to na pewno pomoże, żeby te samochody w końcu nie jechały tak szybko, nie? Ludzie tutaj właśnie walczyli, żeby coś się pojawiło.
5: Przyznaje pani Maria, mieszkanka Czarnowa. Wielu kierowców jest zaskoczonych nowym fotoradarem na tej drodze.
7: Z gazu zaczęli zdejmować jeden po drugim. Mówię, coś tu nie tak. Jest niebieska tablica, że radar, nie? Patrzę, później dalej jest kawałek skrzynki wiszącej, no. Jest radar powieszony. Będzie mniej wypadków.
5: Nowy fotoradar pojawił się kilkadziesiąt metrów od szkoły podstawowej.
0: Dawid Olszewski, dziękuję za relację.
8: Sprawdzam sytuację pogodową, wyglądając przez okno. No jest trochę przejaśnień. Teraz w centrum Warszawy świeci słońce, ale chmur też całkiem sporo, choć już teraz według najnowszych doniesień synoptyków nic nie wskazuje na to, by jeszcze dzisiaj miało padać, ale jutro zdecydowanie bardzo prawdopodobne jest to, że wychodząc na spacer będziemy w sobotę musieli wziąć ze sobą parasol. 15 stopni teraz na termometrach, odczuwalna 13, wiatr już coraz słabiej i wieje niezmiennie z kierunku południowego, a ciśnienie ono też się nie chce zmieniać i bardzo dobrze jest stabilne, choć mogłoby być wyższe. 1001 hektopaskali wynosi teraz. W nocy nie mniej niż 8, a jutro około 14 i tak jak mówiłem, z pewnością przyda nam się parasol, bo jutro zachmurzone niebo i przelotne opady deszczu.

0: Warszawska Strefa Plusa.
1: Bardzo lubię tę afrykańską Beatę Kozidrak. Rzeka marzeń. 13 minut po godzinie 18. Drodzy Państwo, to jest Warszawska Strefa Plusa. Jarek Budnik, kłaniam się nisko, ale wydaje mi się, że zdecydowanie ważniejszą wiadomością jest ta, że no właśnie, nareszcie mamy piątek. Możemy odetchnąć z ulgą i zacząć sobie myśleć, jak wykorzystać te dwa dni wolnego na przyjemności. No cóż, pogoda z tego co widzę nie będzie nas rozpieszczać. Aktywności w plenerze mogą odbywać się w towarzystwie delikatnego deszczu. No właśnie, więc trzeba będzie też pomyśleć o innych wariantach spędzania wolnego czasu. Ale najważniejsze jest to, że właśnie doczekaliśmy tego weekendu, którym absolutnie jest zasłużonym czasem na odpoczynek. Ale znając życie, będzie też i sprzątanie, i zakupy, i parę innych spraw trzeba będzie ogarniać. No cóż, życie. Drodzy Państwo, za chwilę zajrzymy na lotnisko Chopina, które się okazuje jest jednym z lepszych lotnisk na świecie. W jakiej kategorii? Co było brane pod uwagę? No o tym już za chwilę.
0: Warszawska.

0: Reklama.
1: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię. Ultra nowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością, wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Ponad 100 tysięcy balonów na World Balloon Festival w Warszawie. Zobacz świat w całości stworzony z powietrznych rzeźb. Przejdź przez dżunglę, zanurkuj w oceanie, podziwiaj wieże Eiffla czy Koloseum. Tylko od 15 do 17 maja w warszawskim Expo 21 na Prądzyńskiego. Kup bilety na festiwalbalonów.pl i e-bilet.pl.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
7: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
8: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SET. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
9: Świętuj z nami stylowe urodziny Pibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na pibo.pl.
10: Gotowe lofty i mieszkania. Miejsce z wyjątkowym charakterem i korzyści do wyboru. Fuzja Łódź to loftowy styl i korzyści podczas festiwalu gotowych mieszkań. Wykończenie od 599 zł za metr kwadratowy albo mieszkania od 8900 zł za metr kwadratowy lub rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Umów spotkanie, zobacz fuzję i kup gotowe mieszkanie w Łodzi. Fuzja.archicom.pl.

0: słońce.
1: Maj w Karkonoszach smakuje najlepiej na świeżym powietrzu. W Green Mountain czeka na Was wiosenny odpoczynek pełen relaksu i górskich widoków. W soboty rozpalamy grill i celebrujemy wspólny czas. Tuż obok czekają karkonoskie szlaki. Po aktywnym dniu zanurz się w strefie wellness, odpręż się w spa i zwolnij choć na chwilę. Dla najmłodszych przygotowaliśmy animacje i atrakcje. Maj w Green Mountain w Karpaczu. Góry, grill i relaks w wiosennym wydaniu. Sprawdź ofertę na green-mountain.pl.
2: Po reklamie.

0: nie grozi.
1: Kancelaria, zabiorę cię właśnie tam, a ja obiecałem państwu, że zabiorę państwa na lotnisko Chopina, które jak się okazuje zajęło bardzo wysokie drugie miejsce na świecie. Pod jakim właśnie względem? Chodzi o ryzyko minimalnego opóźnienia. Lotnisko Chopina uzyskało wynik 9,15 na 10 punktów, a od lotniska Chopina było tylko lepsze lotnisko w Sztokholmie. Ono osiągnęło trochę więcej punktów, ale okazuje się, że i port w Sztokholmie, i lotnisko Chopina jako jedyne w zestawieniu otrzymały status najbezpieczniejszego pod względem ryzyka opóźnień. No, biorąc pod uwagę fakt, że w kwietniu na Okęciu zostało obsłużonych prawie 2 miliony pasażerów i tak dobry wynik, jeżeli chodzi o ryzyko opóźnień bądź jakichkolwiek poślizgów, no to chyba możemy być dumni. A tak swoją drogą ciekawe, czy ktoś zrobił ranking cen butelek wody na lotnisku. Jestem ciekaw, jak tutaj wypadłoby lotnisko Okęcie. Już chyba nie byłoby tak wysokiej pozycji.

Włajasz, włajasz i Desireless za 20,5 minuty. Będzie godzina 19. Jutro, wiem, już to Państwo nieraz słyszeli na naszej antenie, atrakcja dla bardzo wielu osób, czyli Noc Muzeów, impreza, która na dobre wpisała się w warszawski kalendarz, ale okazuje się, że na przykład najczęściej fotografowanymi w trakcie zeszłorocznej Nocy Muzeów były, rzecz jasna, kolejki. Proszę sobie wyobrazić, że znalazłem w internecie taki mały poradnik, co zrobić, żeby właśnie w tych kolejkach zbyt wiele czasu nie stracić. Otóż warto sprawdzić wcześniej, jeżeli już wybierzemy sobie te miejsca, do których chcemy pójść, gdzie obowiązują zapisy, a gdzie decyduje kolejność wejść. I wtedy na przykład podjąć strategiczną decyzję. Najlepiej też wybrać 2 lub 3 najważniejsze punkty i mieć jakiś plan awaryjny w okolicy, no bo choć większość obiektów będzie czynna do 1 w nocy, możliwości jest tak wiele, że wszystkiego i tak zobaczyć się nie da, więc może właśnie trzeba się nastawić na te miejsca, które zazwyczaj otwarte nie są, bo będzie wiele takich miejsc, a może też warto pójść na żywioł i zobaczyć takie rzeczy, których w ogóle nie planowaliśmy, bo na przykład będzie można wejść do centralnego laboratorium przy ulicy Zawodzie i tam zobaczyć, jak wygląda cały proces badań, co się dzieje potem z tą krwią, którą na przykład nam pobierają, ale też dowiedzieć się, jak sztuczna inteligencja zmienia pracę laboratoriów. To takie miejsca, do których zazwyczaj wejść nie możemy, a mogą się okazać bardzo fajną przygodą. No ja jeszcze tylko powiem raz. Proszę wziąć ze sobą coś przeciwdeszczowego, bo jutro pogoda może być bardzo różna, a nie ma nic gorszego niż stanie w kolejce w deszczu bez parasola ani przeciwdeszczowej kurtki, tak więc jakiś mały składany parasol w plecaczku z pewnością jutro się przyda.

0: Reklama.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
3: Develia. Dobrze być w domu.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1 plus 1 gratis, miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Gotowe lofty i mieszkania. Miejsce z wyjątkowym charakterem i korzyści do wyboru. Fuzja Łódź to loftowy styl i korzyści podczas festiwalu gotowych mieszkań. Wykończenie od 599 zł za metr kwadratowy albo mieszkania od 8900 zł za metr kwadratowy lub rabaty i vouchery do 100 000 zł. Do wybranych mieszkań wyjazd na Grand Prix Włoch Formuły 1. Umów spotkanie, zobacz fuzję i kup gotowe mieszkanie w Łodzi. Fuzja.archicom.pl.
0: Po reklamie.

I'm alive, Celine Dion, oczywiście za 9 minut godzina 19, a to jest warszawska Strefa Plusa i to jest piątek i to jest taki moment, kiedy właśnie w piątkowy wieczór całkiem sporo się dzieje na warszawskich ulicach, więc drodzy Państwo, jeżeli ktoś chciałby się wybrać w stronę Saskiej Kępy, to informuję, że i dziś i jutro o tej porze będzie to dosyć mocno utrudnione na Stadionie Narodowym. Właśnie i dziś i jutro koncerty rapera Maty, które mogą ściągnąć nawet kilkadziesiąt tysięcy widzów, więc od 17 do 20 ruch indywidualny w obszarze Saskiej Kępy, no właśnie, będzie mocno ograniczony. Te ograniczenia nie obejmują rzecz jasna komunikacji miejskiej, taksówek oraz pojazdów z identyfikatorami, czyli osób, które na Saskiej Kępie mieszkają, ale też, jeżeli będzie taka konieczność, to ulica Sokola, Zamoście i Zamojskiego mogą zostać zamknięte. No a oczywiście po zakończeniu imprezy tradycyjnie most Poniatowskiego też może być wyłączony z użytkowania, podobnie jak fragment Alei Jerozolimskich od Ronda de Gaulle'a do Ronda Waszyngtona, więc jeżeli mogę coś rekomendować w tamte okolice, zdecydowanie metro, ewentualnie rower. Za 7,5 minuty, 19 o 19 oczywiście posłuchamy sobie najświeższych wiadomości w Radiu Plus, popatrzymy na tę pogodę jutro, czy będzie nas rozpieszczać, czy nie, a potem rzecz jasna wracamy do warszawskiej Strefy Plusa.

0: USA wstrzymują rotację brygady pancernej rozmieszczonej w Polsce, ale jej nie wycofują. Znów skandal i awantura w Teatrze Polskim we Wrocławiu. W Sopocie trwają warsztaty dronowe dla służb z całego kraju. Jest 19. Marcin Bartnik. Nie wiemy, czy Polska była uprzedzona o wstrzymaniu przerzutu brygady pancernej. Tak przyznał przed amerykańskim kongresem dowódca US Army. W odpowiedzi usłyszał od jednego z polityków, że jest to policzek wymierzony Polsce. Wcześniej przekonywał, że wstrzymanie rotacji wojsk było najlepszą opcją redukcji sił na starym kontynencie. Tymczasem szef polskiego rządu uspokajał dziś, że ta decyzja nie ma wpływu na bezpieczeństwo Polski. Mateusz Chłyston.
1: Po wysłuchaniu generała Lanif przed Komisją Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów jeden z kongresmenów Partii Republikańskiej, Don Bacon, przyznał, że decyzja Pentagonu to policzek wymierzony Polsce, ale też kongresowi. Polityk podkreślał, że nasz sztab powinien uzyskać obszerne wyjaśnienia w tej sprawie. Jako były wojskowy ocenił, że decyzja zapadła zapewne w sprzeczności z opinią dowódcy sił USA stacjonujących w Europie. Tymczasem premier Donald Tusk przekonywał dziś, że rząd jest w stałym kontakcie z sojusznikami zza oceanu, a decyzja o anulowaniu wysłania brygady nie zmienia naszej sytuacji.
2: Wszystko jest pod kontrolą i pragnę Państwa uspokoić, że nasze bezpieczeństwo będzie nadal dla nas i dla naszych sojuszników naszym priorytetem.
1: Zapewniał szef rządu, który dodał, że decyzja Amerykanów ma charakter stricte logistyczny.
0: Administracja USA podjęła decyzję o wstrzymaniu rotacji brygady pancernej stacjonującej w Polsce od 2022 roku. Obecnie w naszym kraju stacjonuje około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich. Większość z nich to właśnie tak zwana obecność rotacyjna. 12 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa dla Jakuba K. jest wyrok dla nożownika z Gorzowskich Bulwarów. To on w ubiegłe wakacje brutalnie zaatakował i ciężko ranił 27-latka. Szczegóły tej sprawy zna Karolina Łopacińska-Wojciechowska.
3: W okolicach wartowni muzycznego miasteczka między mężczyznami doszło do szamotaniny. 24-latek wbił 28-latkowi w klatkę piersiową 12-centymetrowy nóż. Ostrze złamało się i utkwiło w ciele, przebijając lewe płuco. Seweryna K. udało się uratować. Jakub K. był pod wpływem alkoholu i narkotyków. Cały czas nie przyznaje się do winy. Twierdzi, że była to obrona konieczna. A nóż miał przypadkowo przy sobie po grzybobraniu. Według niego świadkowie kłamią.
0: Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny. Wrze w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Część aktorów i reprezentujący ich Związek Zawodowy Solidarność prowadzą akcję protestacyjną. Sprzeciwiają się zwolnieniu kilkunastu pracowników tej sceny. Aktor Marcin Piejaś zaznacza, że pracę traci 1/4 zespołu, a w tym sezonie artystycznym dyrekcja zdecydowała o zdjęciu z afisza 21 przedstawień.
4: Te zbyt pochopne, naszym zdaniem, działania pana dyrektora doprowadziły do największej w historii Teatru Polskiego degradacji repertuaru w ciągu zaledwie pół roku. Kolejną bolączką pracowników jest brak zastępczej sceny, o którą upominaliśmy się już za poprzedniej dyrekcji. Nastał teatr, w którym aktorzy są na samym dole tej hierarchii.
0: W ubiegłym roku także po konflikcie dyrektorem Teatru Polskiego we Wrocławiu został Michał Zadara.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Ratownicy podnoszą kwalifikacje. W Sopocie trwają warsztaty dronowe dla służb z całej Polski. Uczestnicy wymieniają się doświadczeniami, doskonalą praktyczne umiejętności oraz omawiają zmiany w przepisach dotyczących użycia bezzałogowców.
6: 6 lat temu byłem w stanie obserwować ten rynek i tą technologię i mieć każdą nowinkę, każdy dron w małym paluszku. Tak teraz już nie jestem w stanie, ponieważ co chwilę pojawiają się nowe rozwiązania, nowe formy, jeszcze lepsze, jeszcze silniejsze, o większym zasięgu.
0: Zaznacza Maciej Dziubich, organizator wydarzenia. Sprawdzane jest również wykorzystanie sztucznej inteligencji.
7: Przede wszystkim to jest wymiana doświadczeń, bo tak jak tutaj dużo mówimy o technologii, dużo mówimy o dronach, ale każdy z prelegentów powtarza jedno, że to są narzędzia, natomiast trzeba pamiętać, że tym kluczowym czynnikiem jest człowiek, że to człowiek ratuje, a nie te drony same w sobie. I właśnie to jest jeden z celów tego spotkania, żeby to środowisko się poznawało, żeby wymieniało doświadczenia.
0: Tłumaczył Robert Pilarczyk, naczelnik grupy jurajskiej GOPR. Jutro na sopockiej plaży ratownicy przeprowadzą ćwiczenia praktyczne z obsługi dronów.
8: Pogoda. No i rzeczywiście, sytuacja na niebie nad centrum Warszawy się, mam wrażenie, ustabilizowała i chyba już padać nie będzie. Deszcz możliwy jutro i w niedzielę. Tak, tak, to będzie deszczowy weekend, a teraz w stolicy 14 stopni, odczuwalna tylko 1 stopień niższa. Wiatr już teraz słaby, wieje z kierunku południowego, ciśnienie, ono się nie zmienia, 1001 hektopaskali, wciąż jest stabilne. Dzisiejszej nocy nie mniej niż 8, więc zimna Zośka nie zagrozi naszym uprawom ani kwiatom, czy to w ogródkach, czy też na balkonie, a jutro, tak jak mówiłem, deszczowo i odrobinę chłodniej, maksymalnie 14 stopni.

0: Warszawska Strefa Plusa.
1: 14 minut po godzinie 19. Jarek Budnik gorąco i serdecznie witam tych, którzy dopiero teraz dołączyli do Warszawskiej Strefy Plusa. Mam nadzieję, że o tej porze w piątek, tak, już wszyscy mamy włączony tryb weekendowy, czyli generalnie życie płynie odrobinę wolniej, w takim właśnie spacerowym tempie. No i do spacerów już niebawem będzie zachęcała ulica Krucza, no bo wszystko wskazuje na to, że jednak przejdzie metamorfozę. Wokół tych zmian już narosło mnóstwo oczywiście najróżniejszych legend, opowieści, co tam się będzie działo. Otóż zostanie na pewno zwężona. Zamiast dwóch pasów w każdą stronę będzie po jednym pasie, a na środku powstanie bardzo fajny deptak z małą architekturą dla pieszych. Rowerzyści na ten deptak nie będą wpuszczani, czyli to będzie takie miejsce bardzo spokojnego spacerowania, ale też dobra informacja i ważna informacja jest następująca, że zostanie tam zasadzonych aż 247 wysokich drzew, no i oczywiście także zieleń niska, a na wysokości Grand Hotelu powstanie zielony miejski plac. To wszystko bardzo fajnie brzmi, ale oczywiście pojawiają się głosy, że przecież to spowoduje jeszcze większe korki. Tak, ale też mieszkańcy tamtych okolic skarżą się, że szeroka ulica, szczególnie w godzinach wieczornych i nocnych, prowokuje co niektórych amatorów do bardzo szybkiej jazdy, a to generuje ogromny hałas, więc proszę sobie wyobrazić, że wieczorem bądź w nocy, kiedy ten poziom hałasu w mieście spada, taki samochód bądź motocykl, który wydaje z siebie no wręcz dźwięk samolotu odrzutowego, może też nie sprawiać mieszkańcom przyjemności. Oczywiście od razu też pojawiają się obawy o to, czy ta ulica, tak jak słynna La Rambla w Barcelonie, nie stanie się imprezowym zagłębiem. Mam wrażenie, że już w centrum Warszawy takich imprezowych miejsc jest kilka i w miarę jakoś da się współżyć z mieszkańcami tamtejszych kamienic, więc no cóż, trzeba wierzyć, że będzie dobrze. Wszystko ma dosyć szybko się dziać, bo od podpisania umowy wykonawca będzie miał 1,5 roku na wywiązanie się z niej, więc rzeczywiście prace będą musiały iść w dosyć szybkim tempie. No to trzymam kciuki przede wszystkim za powodzenie tej inwestycji, ale także trzymam kciuki za to, by wszystkie strony tego konfliktu były zadowolone. Warszawa.

0: Reklama.
1: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
4: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: No kto, no wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

Jan Hammer i temat z policjantów w Miami. Nie pojawił się on w tym momencie przez przypadek, ponieważ i o policji też chciałbym trochę Państwu powiedzieć, ale może nie naszej, tylko policji francuskiej, która podobno właśnie jest bezlitosna również i dla turystów, jeżeli chodzi o ten przepis. O jaki przepis chodzi? Otóż, gdy jeździmy po naszym kraju, to generalnie znamy większość znaków drogowych i obowiązujących przepisów, ale gdy wyjeżdżamy za granicę, nie wszystko jest już tak oczywiste, bo we Francji od jakiegoś czasu jest nowy znak. To biały rąb na niebieskim tle i można go zauważyć zarówno na autostradach, jak i na drogach miejskich. I w naszym kodeksie drogowym taki znak nie występuje. A co on oznacza? Miejscowi nie mają z tym problemu, ale turyści, no właśnie, mogą go po pierwsze nie zauważyć, nie wiedzieć, o co chodzi, a kara będzie nieubłagana, bo właśnie policja nie uznaje argumentu, że takiego znaku w naszym kodeksie drogowym nie ma i wlepia za to mandat w wysokości 135 euro. A czego ów znak dotyczy? Biały rąb na niebieskim tle. Chodzi o zasadę carpoolingu, czyli jeżdżenia z co najmniej jednym pasażerem w samochodzie, tak by na przykład w porannych bądź popołudniowych godzinach szczytu nie jeździły puste samochody tylko z jedną osobą na fotelu kierowcy, a reszta miejsc jest pusta. Po prostu chodzi o to, żeby się dogadywać, skrzyknąć w kilka osób i na przykład raz ja wiozę kolegów do pracy, innym razem oni wiozą mnie i w podobny sposób wracamy. Więc właśnie po tych pasach mogą jeździć tylko kierowcy podróżujący z co najmniej jednym pasażerem, no i oczywiście taksówki, autobusy i wybrane samochody elektryczne. Więc proszę o tym pamiętać, 135 euro. No właśnie, szkoda by było wydawać te pieniądze na mandat, lepiej wydać je na jakieś wakacyjne przyjemności. A tym bardziej te systemy funkcjonują już m.in. w rejonie Paryża, Lyonu, Grenoble i Strasburga. I jeszcze jedna ważna informacja. Otóż nie musi nas zatrzymać policja. Są kamery, tak jak na odcinkowym pomiarze prędkości, które po prostu liczą ilość osób, liczbę osób w samochodzie, więc no właśnie, nawet jeżeli wydaje nam się, że policja nas nie złapała, taki mandat może przyjść do domu jakiś czas po wakacjach, więc proszę o tym pamiętać. Taki biały rąb na niebieskim tle, jeżeli będziecie Państwo we Francji, szczególnie na to proszę zwracać uwagę, ewentualnie po prostu poczytać, czy w danym kraju, do którego się wybieramy, nie obowiązują jakieś przepisy, które na przykład nie obowiązują u nas. No i wtedy życie będzie prostsze.

Must go on. Przedstawienie musi trwać, oczywiście będziemy je kontynuowali już w poniedziałek, ale w weekend możemy sobie zrobić odrobinę wolnego, prawda? Odrobinę odpocząć od tych wszystkich obowiązków, tego, że każdy coś od nas chce. Weekend to czas zarezerwowany absolutnie tylko i wyłącznie dla nas, dla rodziny, dla najbliższych. A jak dobrze wejść w weekend? Oczywiście zostając z Radiem Plus po godzinie 20, bo dziś przecież wejście w weekend zafunduje Państwu Marek Sierocki ze swoją prywatką, więc jedno jest pewne, będzie to wejście w weekend z przytupem i to takim naprawdę mocnym. Będzie właśnie można poczuć się znów jak w czasach, kiedy byliśmy piękni i młodzi. No cóż, teraz jesteśmy już tylko piękni.

0: odporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.

0: polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Po reklamie.

0: Warszawska Strefa Plusa.
1: A przed chwilą Perfekt, Niepokonani. I takie mam wrażenie i wydaje mi się, że się ze mną Państwo zgodzicie, że to jeden z tych utworów, który absolutnie lśni jak diament wśród wielu przebojów, jakie grupie Perfekt udało się stworzyć. Za 10 minut będzie godzina 20, to jeszcze raz sięgnę po cytat z tej piosenki. Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonanym. Ja już w takim razie będę powoli schodził ze swojego stanowiska i życzę Państwu fajnego weekendu, bez względu na to, czy wybieracie się Państwo na Noc Muzeów, czy wyjeżdżacie z miasta, czy po prostu macie ochotę robić nic przez cały weekend. Każda opcja jest dobra, abyście Państwo tylko byli zadowoleni z własnej decyzji, a potem oczywiście, rzecz jasna, usłyszymy się już w poniedziałek parę minut po 16, więc jeszcze raz Jarek Budnik, bardzo pięknie dziękuję za dziś, życzę dobrego weekendu, odpoczywajcie Państwo i bądźcie zadowoleni.

0: Reklama.
1: Niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
2: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: Czas na rower. W Skidim czeka największy wybór rowerów Cube, górskich, miejskich, gravel, trekkingowych i hybrydowych. Niezależnie od tego, jak i gdzie jeździsz, znajdziesz model idealny dla siebie. Nowy rower bez odsetek? 20 rat 0% w Skidim i na skidim.pl. Skidim!
4: Świętuj z nami stylowe urodziny Tibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na tibo.pl.
0: Po reklamie.
5: Tragiczny finał poszukiwań 21-letniego zabójcy z Lubina. Sąd Najwyższy opublikował oświadczenie majątkowe prezydenta Karola Nawrockiego. Gwiazdy lekkoatletyki wystartują w Bydgoszczy. Jest 20. Marcin Bartnik zastrzelił się podczas próby zatrzymania przez policję. Nie żyje domniemany sprawca zabójstwa dwóch osób na osiedlu przy lesie w Lubinie na Dolnym Śląsku. 21-latka poszukiwano od środy. Mateusz Chłystun.
6: Policję o obecności nieznanego mężczyzny poinformowali w piątek rano mieszkańcy jednej z wielkopolskich wsi,
7: który przebywał w ogólnodostępnej wiacie. W momencie, gdy funkcjonariusz zbliżał się do obiektu, mężczyzna popełnił samobójstwo przy użyciu broni palnej.
6: Tłumaczy podkomisarz Sylwia Serafin z policji w Lubinie. Policjanci potwierdzili, że to poszukiwany od środy podejrzewany o podwójne zabójstwo.
7: Sprawa objęta jest śledztwem prokuratorskim i z uwagi na dobro postępowania to wszystkie informacje, które możemy obecnie przekazać.
6: Przypomnę, mężczyzny od środy poszukiwało blisko 300 policjantów z Dolnego Śląska. Obława ruszyła po tym, jak w jednym z mieszkań na osiedlu przy lesie w Lubinie ujawniono ciała dwóch osób. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, sprawca i ofiary znali się, a strzelaninę poprzedziło spotkanie towarzyskie.
5: To był Mateusz Chłystun. Rosja rozważa atak na jedno z państw NATO i chce wykorzystać do tego Białoruś, zaalarmował dziś prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Kreml miałby przeprowadzić uderzenie z terytorium Białorusi. Świadczą o tym liczne kontakty między Władimirem Putinem a Aleksandrem Łukaszenką. Szczegóły tych rozmów mają znać ukraińskie służby, napisał w mediach społecznościowych Wołodymyr Zełenski. Sąd Najwyższy opublikował oświadczenie majątkowe prezydenta. Karol Nawrocki jest właścicielem mieszkania spółdzielczego i współwłaścicielem mieszkania własnościowego. Posiada 339 tysięcy złotych oszczędności oraz kredyt hipoteczny. Ponadto w ubiegłym roku był beneficjentem programu Rodzina 800+. Prezydent nie posiada żadnych papierów wartościowych ani środków zgromadzonych w obcej walucie. Kolejne ognisko wysoce zjadliwej ptasiej grypy wykryto na Lubelszczyźnie. Groźnego wirusa zidentyfikowano na farmie w miejscowości Halasy, gdzie hodowano 5 tysięcy kaczek.
8: Są określone ograniczenia w zakresie głównie przemieszczania, uboju, sprzedaży drobnych. Zgodnie z przepisami zostały zutylizowane.
5: Wyjaśnił Jarosław Szymczyk z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. To już 12. ognisko tej choroby na Lubelszczyźnie od początku roku.
3: Wiadomości Radia Plus.
5: Gwiazdy lekkoatletyki wystartują w Bydgoszczy. Memoriał Ireny Szewińskiej to jedna z najważniejszych imprez tego typu w Polsce. Organizatorzy właśnie odkryli karty.
9: Halowe Mistrzostwa Świata odbyły się w Toruniu niedawno i ci nasi medaliści z Mistrzostw Świata wszyscy wystartują na stadionie Zawiszy. To począwszy od Natalii Bukowieckiej przez Piję Skrzyszowską, Kubę Szymańskiego.
5: Mówił Krzysztof Wolsztyński, prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku. Szykuje się dobre widowisko i na pewno będzie z kim powalczyć, dodaje skoczek wzwyż Mateusz Kołodziejski.
10: Jako zawodnik, jako bydgoszczanin bardzo cieszę się, że będę miał możliwość wystartowania na bydgoskim stadionie, wziąć rewanż za te nie do końca udane Mistrzostwa Świata w Toruniu, poskakać z najlepszymi na świecie, bo obsada też będzie na pewno bardzo dobra. To jest meeting rangi gold, więc z tej najwyższej rangi obsada będzie na pewno mocna, więc będzie z kim powalczyć.
5: W planach rywalizacja w 14 konkurencjach, lekkoatletyczne widowisko na stadionie Zawiszy w Bydgoszczy 29 maja.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Radio Plus, Marek Sierocki. Witam i zapraszam na prywatkę. W pierwszym miksie artysta, który jest królem muzyki italo-disco, czyli Savage, jego kompozycja, ale też i on jako wykonawca. Na dobry początek jego sztandarowy hit Only You. Potem piosenka, którą napisał dla Rose, Magic Carillon, będzie też formacja Tango i Computerized Love. No i na koniec tego miksu ponownie Savage i Love is Dead.

0: Roberto Zanetti, czyli Savage, utworem Love is Dead zakończył pierwszy dzisiejszy miks.
1: Radio Plus. Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
8: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
7: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
8: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
7: O, pyszna zapiekanka.
8: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
7: To rozumiem.
8: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.

0: hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. A ser Edam Rycki, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz jedynie 2,49 za 100 gramów. Tak, tylko 2,49 za 100 gramów żółtego sera.
1: Tania tutaj jest, stokrotka.
2: Po reklamie.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Tina Turner.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Przed nami drugi piątkowy miks, otwiera go Michel Cretu, kompozytor, producent, autor największych hitów Sandry, ale tym razem on w solowym przeboju Samurai. Potem Sandra i Innocent Love. Będzie też grupa Erasure i Au L'Amour.

Za nami duet Erasure, a przed nami gwiazdor Italo Disco Ken Laszlo i Don't Cry. Potem Magazine 60, Rendezvous Sir La Costa del Sol. Będzie też grupa Monte Cristo i Lady Valentine.

Za nami Monte Cristo, Lady Valentine, a przed nami Rick Fellini, który zaprasza nas do Rimini. Wielki hit Welcome to Rimini. Potem holenderski duet fantastyki Maria No Mas.

To był duet Fantastiki Mariano Mas. Przed nami duet tym razem z Włoch, ale śpiewający po hiszpańsku. Rigueira y No Tengo Dinero, a potem Fancy i Fool's Cry.

0: Fancy swoim wielkim hitem Fool's Cry zakończył ten mix.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
4: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Warszawa. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Pora na kołyszące klimaty. Na początek For the Coast i ich wersja standardu światowej muzyki rozrywkowej piosenki Stand By Me. Potem Szwedzi z zespołu Ace of Base i All That She Wants. Będzie też Garcia i Bamboleo.

To był zespół Garcia, przed nami Ricky Martin i utwór, od którego zaczęła się jego światowa kariera, czyli Maria. Potem DJ Bobo i dwa utwory Everybody There Is A Party. Będzie też zespół Fun Factory i I Wanna Be With You.

0: Radio Plus Warszawa.
1: Reklama.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: Miesiąc zamknięty na plusie?
4: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
3: A jak to działa?
4: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
3: To rzeczywiście jasny wybór.
4: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Nasz kolejny piątkowy miks otwiera duet Modern Talking utworem Atlantis is Calling, SOS for Love. Potem Bad Boys Blue i Gimme Gimme Your Lovin', a także CC Catch i Cause You Are Young.

Za nami szwajcarska formacja Joy, jedyny wielki hit, piosenka Touch by Touch, a przed nami Blue System, History, Jason Donovan, Too Many Broken Hearts, a także Kylie Minogue w nagraniu Better the Devil You Know.

0: Kylie Minogue utworem Better The Devil You Know zakończyła ten mix.
1: Radio Plus Warszawa.
2: Reklama.
3: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny PME 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Piątkowy wieczór, Prywatka z Radiem Plus. Ten miks otwiera Kim White utworem Cambodia, potem Visage, Fade to Grey, a także grupa Pet Shop Boys w nagraniu West End Girls.

dalszym ciągu wykonawcy z Wielkiej Brytanii, oto grupa OMD i Secret, a także grupa Human League i Don't You Want Me. Będzie też Austriak Peter Schilling i Differing Story.

To był Peter Schilling, a przed nami jeden z najlepszych wykonawców muzyki elektronicznej, Patrick Cowley, Technological World. Potem duet Giorgio Moroder i Chris Bennett w nagraniu Loves in You, Loves in Me, a także Leo i Amore Solitaire.

To była Lio i Amure, Solitaire, a już za chwilę hity spod znaku muzyki disco. John Paul Young, Love is in the Air, Luisa Fernandez, Lay Love on Me, a także Baccara i Yes Sir, I Can Boogie.

To był duet Baccara, przed nami duet Otołami D.I.S.C.O., potem grupa Kool & The Gang Celebration, a także zespół Earth, Wind & Fire w nagraniu Let's Groove.

To była grupa Earth, Wind & Fire, przed nami zespół Case and the Sunshine Band i Give It Up. Potem Leif Garrett, I Was Made for Loving You, a także Patrick Hernandez w utworze Born to be Alive.

Gonzalez z utworem I Haven't Stopped Dancing Yet zakończył ten mix, a już za chwilę polskie klimaty. Papa Dance, maxi single i kombi w nagraniu Nasze Rendezvous.

To był Robin Gibb i Juliet, a my ponownie wracamy do klimatów disco końca lat 70. ubiegłego wieku. To grupa Continent No. 6 i Afroamerika, potem Village People, YMCA, a także Temby w nagraniu Love Me Forever.

Dan Hartman z utworem Instant Replay zakończył nasze dzisiejsze prywatkowe spotkanie. Zapraszam już jutro, słyszymy się o godzinie 20. Sobotnia prywatka przed nami. Marek Sierocki, do usłyszenia.

jak po burzy wraca słońce. Po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej, najbardziej kochałem cię.